0: że za tym problemem może stać technologia i to, że kierowcy za bardzo jej ufają. O co dokładnie chodzi, wytłumaczy reporter Radia Z.
1: Sprawą zajęła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Okazało się, że kierowców może wprowadzać w błąd jedna z aplikacji nawigacyjnych, która na nowym odcinku S1 po minięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Jak podkreśla Marcin Twardysko z GTTKiA, błędna nawigacja nie usprawiedliwia łamania przepisów.
2: Nawigacja jest jedynie pomocą, a nie wyznacznikiem obowiązujących zasad ruchu.
1: Dlatego drogowcy apelują, by nie ufać się w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Za zawracanie na drodze ekspresowej i jazdę pod prąd można stracić prawo jazdy. Tłumów nie ma, choć pogoda w Karkonoszach dopisuje. Według organizacji turystycznej ze Szklarskiej Poręby zajętych jest 70% miejsc w hotelach, jeszcze mniej w pensjonatach. Ale turyści, których spotkała reporterka Radio Z Grażyna Wiatr, chwalą sobie ten spokój.
3: To jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
4: Lody, basen, wszystko co się da.
5: A po górkach pochodzisz?
3: Tak, 21 kilometrów zrobiliśmy.
6: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
5: Nóżki bolą?
6: Bardzo bolą.
7: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto. Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
0: Rezerwacji w Karkonoszach jednak przybywa. Szczyt sezonu zwykle przypada po 15 lipca. Rośnie też liczba rezerwacji na wrzesień. Przejęzyczenie w nazwie przystanku autobusowego w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić komunikat zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Focha. To dlatego, że nazwisko francuskiego marszałka odczytano po polsku. O pomyłce nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał z rzecznikiem poznańskiego ZTM Bartoszem Trzebiatowskim.
8: Kto i dlaczego obraził się na marszałka Focha, że zrobił ze skweru jego imienia Skwer Focha?
9: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Marszałek był jednym z głównych autorów zwycięstwa sił alianckich w I wojnie światowej i wielkim zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koniec nowa atrakcja Orientarium w Łodzi. Ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. To nowoczesny, wielopoziomowy kompleks łączący świat przyrody, nauki i multimediów. Co będzie w środku? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
10: Pawilon żywiołów ma m.in. pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówił mi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
11: Jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowiska, w których mieszkają różne zwierzęta i jak one się adaptują do tego.
10: W nowym pawilonie zamieszkają m.in. takie gatunki jak wombaty, żółwie, pazurkowce czy tropikalne ptaki. Każdy w środowisku odpowiadającym jego naturalnym warunkom. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Inwestycja ma kosztować 120 milionów złotych. Pierwszych zwiedzających pawilon przyjmie za nieco ponad 2 lata. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z już za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Stany Zjednoczone rozpoczęły trzecią w tym tygodniu falę uderzeń na Iran, przekazało dowództwo centralne USA. To reakcja na irański atak na kontenerowiec pod banderą Cypru, przepływający przez cieśninę Ormuz. Jeden członek załogi tego statku zaginął. Iran dokonał złego wyboru, teraz płaci, napisał sekretarz obrony USA Pete Hegseth w mediach społecznościowych. Wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że zamyka do odwołania cieśninę Ormuz. W oświadczeniu na stronie agencji TASS, nim dowództwo korpusu potępiło, jak to określono, zewnętrzną ingerencję ze strony obcych mocarstw w postaci kilku statków próbujących przekroczyć Ormuz nieautoryzowanymi trasami. Władze Węgier zapowiadają kolejny krok w celu odsunięcia od władzy prezydenta Tamasa Sulioka. W poniedziałek parlament w Budapeszcie przyjmie poprawkę do konstytucji, której celem jest właśnie usunięcie powołanego przez poprzednie władze prezydenta. Potem, jak napisał premier Peter Modzior, głowa państwa będzie mieć 5 dni na podpisanie nowelizacji. Jeśli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niej procedurę pozbawienia urzędu, napisał szef węgierskiego rządu. Tragiczny bilans gonitwy byków w hiszpańskiej Pampelunie. W ramach święta San Fermines raniony rogiem w twarz został jeden mężczyzna. Na niespełna kilometrowej trasie od ponad wieku biegają śmiałkowie wraz ze zwierzętami. Sobota to 5. dzień i 5. gonitwa. Łącznie do szpitala trafiło kilkanaście osób. Po biegu wieczorem na miejscowej arenie odbyła się korrida, przeciwko której protestowali obrońcy praw zwierząt. A teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Machina władzy.
4: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek. Będzie dużo o aktualnościach, o sprawach szpitalno-polityczno-warszawskich, o sprawach ukraińsko-prezydenckich, ale spróbujemy też to, od czego będziemy wychodzić, te nasze punkty wyjścia, jakoś tam zuniwersalizować i zrobić z tego dyskusję może trochę bardziej ponadczasową. Z moim gościem myślę, że to się uda. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, youtuber, znawca polskiej sceny politycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam.
4: Oraz najczęstszy statystycznie gość Machiny Władzy. Jest pan rekordzistą.
5: Bardzo mi miło.
4: Tak, nie pierwszy i nie ostatni raz w naszym programie. Tak jak powiedziałem, będą aktualności, ale spróbujemy to jakoś zuniwersalizować. Może zacznijmy od tej, mówiąc kolokwialnie, grubej afery wokół szpitala, warszawskiego szpitala południowego. Tam mieliśmy młodego lekarza bez specjalizacji, który zarobił 1,5 miliona złotych w rok. Był radnym dzielnicowym Koalicji Obywatelskiej. Już nim nie jest, bo złożył mandat. I nie jest już członkiem partii. Były też doniesienia dotyczące saloniku VIP, czyli takiej szybkiej ścieżki rejestracji dla polityków KO i ich rodzin. Rafał Trzaskowski twierdzi, że o tym nie wiedział. Tam zainterweniował, wprowadził kontrolę, zmienił się zarząd, po czym według publikacji portalu Zero.pl wynikało, że jednak wiedział, albo przynajmniej był informowany o tych nieprawidłowościach. Mamy też historię posłanki Koalicji Obywatelskiej, która nie w Warszawie, a w Żywcu postanowiła wepchnąć się do kolejki, jeśli chodzi o badania, na które czeka się 2 lata. Ona miała je po 3 tygodniach. To też publikacja portalu Zero.pl. Wszystko to do kupy buduje nam rzeczywiście sporą aferę związaną z najsilniejszą partią rządzącą. Ja oczywiście nie zapytam, czy to jest afera, która może zatopić rząd, bo wiemy, po ostatniej dekadzie, że nie ma jednej afery, która jest w stanie zatopić jakikolwiek rząd. Ale czy to jest rzeczywiście największy kryzys wizerunkowy i największa afera tej koalicji, od kiedy ona rządzi?
5: To oczywiście zawsze widać dopiero po jakimś czasie, czy coś jest największe. W związku z tym zobaczmy, jakie będą najbliższe sondaże, a zwłaszcza te sondaże po wakacjach, bo może tak być, że...
4: Nawet po wakacjach,
5: dlatego że przez wakacje mniej się dzieje, więc ta sprawa będzie, moim zdaniem, się ciągnęła, bo chyba jednak Donald Tusk nie zdecyduje się na takie cięcie, jakie kiedyś przed laty zastosował wobec afery hazardowej. Ci, którzy są młodsi, nie pamiętają, ale wiele lat temu, kiedy wybuchła tak zwana afera hazardowa, to była pierwsza afera wielka za czasów pierwszych rządów Tuska, no już lat temu niemal 20, to Donald Tusk zareagował w sposób bardzo nietypowy, a mianowicie wyrzucił absolutnie wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z tą aferą. Jeszcze kilku dodatkowo, którzy nie mieli związku, ale tak przy okazji ich dołączył, to wtedy degradacja Grzegorza Schetyny nastąpiła.
4: Właśnie. Wówczas numer dwa w platformie.
5: Ale to się okazało zaskakująco skuteczne. Zobaczymy, co robi teraz Donald Tusk, bo wyraźnie nie chce iść w tym kierunku. Gdyby bowiem chciał iść w tym kierunku, to prawdopodobnie byłoby już dokładnie to, co się stało w Małopolsce, to znaczy struktury mazowieckiej koalicji obywatelskiej byłyby rozwiązane, a minister Kierwiński byłby już na zielonej trawce. I to byłaby taka metoda, którą młody Tusk stosował. Ponieważ Tusk już nie jest młody, to wygląda na to, że zrobił się mniej okrutny. No i zobaczymy, czy zapłaci za tą cenę, czy nie. Na pewno po drodze ma jeden, powiedziałbym, jedno wydarzenie, które sprawia, że on się chyba czuje bardziej pewnie. No to jest oczywiście porażka ubiegłoroczna Rafała Trzaskowskiego. Logika by mówiła tak, że jeżeli jakaś partia wystawia kandydata na prezydenta i ten kandydat na prezydenta te wybory przegrywa, to ta partia na tym traci. Tymczasem Koalicja Obywatelska wcale nie straciła na porażce Trzaskowskiego i przez miniony rok się utrzymywała jako lider sondaży. No teraz zobaczymy, czy kolejna afera, to już jest po porażce Miszalskiego w referendum w Krakowie, kolejna taka, czy łącznie te dwa wydarzenia sprawią, że Koalicja Obywatelska straci tą pozycję lidera sondaży, czy nie. Bo jeżeli straci tą pozycję lidera sondaży, ale nie w jednym sondażu, tylko powiedzmy w ciągu sondaży w drugiej połowie roku, to zgodzę się z tym, że ta afera ze Szpitala Południowego w Krakowie, w Warszawie, jest rzeczywiście taką aferą, która zapoczątkowała zmierzch Koalicji Obywatelskiej. Ale na razie będziemy za wcześnie o tym mówić, ale ponieważ nasza rozmowa ma mieć charakter uniwersalny, tak, to ja bym bardziej chciał powiedzieć o tym, że ta afera jest kolejną aferą z cyklu chronicznego kryzysu służby zdrowia w Polsce, bo mieliśmy ileś afer, w innej wersji to były afery w czasie COVID-u z politykami PiS-u w roli głównej, ale też były tam podobne nadużycia, prawda? No, przypomnę, marszałek Witek i jej małżonka, który tam latami leżał na SOR-ze, na OIOM-ie, tak?
4: Senator i był marszałek senatu Stanisław Karczewski, który miał zarobić kilkaset tysięcy złotych na bezpłatnych dyżurach.
5: Mało tego, obecnie też okazuje się, że to nie tylko pan Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej, mówiąc krótko, oszukiwał, ale też pojawili się inni, tym razem związani z PiS-em, gdzieś tam, prawda, jakiś dyrektor szpitala. I do czego nas to prowadzi?
4: Czyli no właśnie, bo to w sumie dość zabawny paradoks, że teraz politycy PiS uderzają i grzmią w takie umoralniające tony.
5: No jest właśnie. I teraz jaki jest generalny wniosek? Otóż mamy w służbie zdrowia chroniczny kryzys, który wynika z ogromnej ilości przyczyn, której brakłoby nam tu czasu w tym programie, żeby je wszystkie wymienić, ale ja chcę tylko na jeden aspekt zwrócić uwagę, taki najbardziej oczywisty. Dzisiaj przy tak powszechnej cyfryzacji wszystkiego, każdy jest w stanie, jeśli chce, zweryfikować, ile ktoś przebywa na terenie miejsca pracy. Na przykład ja, żeby wziąć klucz do sali, gdzie odbywam wykład, muszę przyłożyć kartę do czytnika i zostaje zarejestrowany, kiedy profesor Dudek wziął salę, klucz do sali, kiedy ją oddał. A zatem, jeśli ktoś chce, to ma dostęp do danych, kiedy Dudek był realnie na uczelni, prowadził zajęcia.
4: I nie da się tak...
5: W związku z tym, ja się teraz pytam, dlaczego nie można tego prostego mechanizmu zastosować wobec ogółu w Polsce lekarzy, którzy przychodzą, mówią publicznie, służbie zdrowia, prywatna mnie nie interesuje. Gdzieś przychodzą, prawda? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że on odbije kartę, później wyjdzie przez okno i tak, i to się nie da, ale w ten sposób można każdy system ośmieszyć. Ale przy założeniu jednak, że nikt przez okno nie będzie po cichu wychodził albo przez piwnicę, no to jest sytuacja, w której ktoś wchodzi na teren miejsca pracy i przebywa tam ileś godzin, po czym z niego wychodzi. I teraz jeżeli ten człowiek jest w iluś publicznych szpitalach w tym samym czasie, to jest oczywiste, że jest oszustem. I to powinno być bezlitośnie wyeliminowane i ja nie wierzę, żeby się w tej chwili nie dało takiego systemu monitoringu stworzyć, który wyeliminuje ewidentnych oszustów.
4: A to dlaczego pana zdaniem ani zarządów Koalicji Obywatelskiej, ani zarządów PiS nie wprowadzono takich zmian?
5: No i to jest dobre pytanie. Dlaczego tego nie można wprowadzić?
4: Bo w ostatniej dekadzie już chyba technologia poszła na tyle
5: dokładnie
4: do przodu, że
5: tak
4: można to monitorować.
5: I to jest pytanie, które ja kieruję do rządzących Polską, bo to jest pytanie bardziej generalne. Mieliśmy tu o bardziej generalnych problemach mówić. Tak. Moim zdaniem taki system monitoringu czasu pracy w sferze publicznej, zacznijmy od służby zdrowia. Dlaczego? No bo podobno najbardziej brakuje lekarzy. No to pilnujmy, czy oni pracują. Bo jak mówię, ja nie jestem przeciwko wysokim płacom dla lekarzy, bo ja uważam, że jeśli będzie się im dalej płaciło słabo, tak jak to było przed laty, to nie będą uciekać za granicę. Im trzeba dużo dobrze płacić, ale za realnie wykonywaną pracę, czyli gdzieś, gdzie oni są realnie na terenie szpitala, czy kliniki, czy ośrodka zdrowia.
4: A pana zdaniem jawność wynagrodzeń by tutaj pomogła, czy bez przesady?
5: Wie pan co, ja powiem tak, ja generalnie jestem zwolennikiem jawności wynagrodzeń w całej sferze publicznej. Czyli skoro wiemy, ile zarabia prezydent i premier, to ja bym też był za to, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia każdy łącznie ze mną w sferze publicznej jako profesor Państwowego Uniwersytetu. Ja mam nic przeciwko ujawnieniu tego. Natomiast oczywiście opór byłby ogromny. Znaczy większość tego nie chce, bo w Polsce tak naprawdę większość chce jawności, byleby to ich nie dotyczyło. Znaczy oni się zgadzają, ci na górze niech tam ujawnią, ale my nie, no my to, nasza prywatność jest najważniejsza. I zawsze pada argument, no na przykład właśnie, że złodzieje się dowiedzą, że ja tyle zarabiam, to nie przyjdą mnie okradną. To jest ten nieśmiertelny argument. No, mnie to nie przekonuje, ale obawiam się, że tej jawności się szybko nie doczekamy. Natomiast oczywiście ja byłbym za tym, żeby taką jawność zacząć stopniowo wprowadzać na przykład do stanowisk kierowniczych i stopniowo schodzić w dół oczywiście.
4: A na przykład zakaz, bo też pojawia się taki postulat w przestrzeni publicznej, zakaz łączenia praktyki w publicznej sferze służbie zdrowia z prywatną służbą zdrowia.
5: To jest bardzo ryzykowne rozwiązanie.
4: Wielu lekarzy tak działa w Polsce.
5: W niektórych krajach to jest rzeczywiście, ale ja bym chciał przeprowadzić taki prosty monitoring, zanim się to wprowadzi. Bo w dużych miastach to pewnie by to zadziałało, ale wyobraźmy sobie małą miejscowość, gdzie mamy tak naprawdę dwóch lekarzy rzadkiej specjalności i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnych innych z tej rzadkiej specjalności. I teraz powiedzmy, że ich postawimy przed wyborem. Panowie doktorzy czy panie lekarki, albo służba państwo publiczna, albo prywatna. I oni oboje przechodzą do sfery prywatnej. I nagle się okazuje, że w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnego lekarza w publicznej służbie zdrowia o tej specjalności. I teraz ktoś, kto chce z publicznej służby zdrowia chce korzystać, musi jechać 100 na przykład kilometrów do innego miasta.
4: Mówimy o małych miejscowościach, gdzie nie każdy jest zmotoryzowany, gdzie mamy wykluczenie komunikacyjne.
5: Dokładnie tak. I na tym polega problem takiego rozwiązania, bo ono na pierwszy rzut oka jest czytelne. No, jak pracujesz w publicznej służbie zdrowia, to nie powinieneś pracować w prywatnej. No, problem właśnie w tym, że jak ich zmusimy do tego, to finałem może być dostęp do opieki zdrowotnej publicznej, żeby była jasność, bo jakoś dziwnie mi się wydaje, że większość wybierze w tych małych miejscowościach prywatną służbę zdrowia.
4: Zwłaszcza, że tak, no bo będzie więcej możliwość większego, wyższego zarobku. Pojawia się też taki postulat, żeby wprowadzić limity wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia, biorąc pod uwagę na to, jak ona jest przeorana finansowo. No ale pan z kolei mówi, że lepiej zapłacić tym lekarzom więcej, bo będą wyjeżdżać.
5: Ja uważam, że trzeba im dużo płacić za realnie wykonywaną płacę, dlatego że te patologiczne przypadki, o których słyszymy na czele z panem Kacprzykiem, to są oczywiste nadużycia, no bo wiemy, że on tyle nie pracował, dlatego że nikt nie jest w stanie pracować po kilkanaście godzin przez 365 dni.
4: A jeszcze był radnym i występował jako ekspert w mediach.
5: Dokładnie, więc tu jest jakby jasne, że on oszukiwał i w tym sensie ta jego płaca nie była rzetelnie zasłużona. Tak? W związku z tym ja uważam, że tutaj cięcie tych limitów czy ograniczanie byłoby błędem, bo wrócimy do sytuacji sprzed czasów rządów PiSu, który to PiS, żeby zaradzić jakoś rzeczywiście kryzysowi służbie zdrowia, zaczął podnosić płace lekarzom. I ja uważam, że to był słuszny kierunek, bo wtedy trwała ucieczka lekarzy za granicę. Inna sprawa to jest taka oto, i o tym mówiłem już od wielu lat, że trzeba by się poważnie zastanowić nad tym, czy rzeczywiście studia medyczne, które są najdroższe, nie powinny być częściowo finansowane z kredytu, które później absolwent studiów medycznych powinien spłacać, odpracować publiczne służby.
4: Taka trochę amerykańskie rozwiązanie.
5: Nie. W amerykańskich ma pan wszystko sprywatyzowane. Natomiast ja zwracam panu uwagę, że dzisiaj teoretycznie wszystkie studia są bezpłatne w publicznych uczelniach i okej. Tylko nie wszystkie studia są równie warte. Jeżeli pan studiuje historię, czy jakąkolwiek inny kierunek humanistyczny, czy społeczny,
4: odwołuje się pan do swoich doświadczeń.
5: To te studia są kilkakrotnie tańsze od studiów medycznych. W efekcie czego młody człowiek dostaje studia różnej wartości rynkowej. I teraz gdybyśmy sobie wyobrazili taki oto system, że ustalamy pewien próg górny, do którego studia są bezpłatne, a jeżeli ktoś studiuje kierunek, gdzie te studia są droższe od tej górnej granicy, to dostaje od państwa kredyt. Właśnie to by dotyczyło tych najdroższych rodzajów studiów, po czym on musi to odpracować albo zapłacić to w gotówce. To już jest jego wybór, tak? I może to oddać.
4: W publicznej służbie zdrowia.
5: Mówimy odpracować w publicznej służbie zdrowia, bo w ten sposób mielibyśmy też mechanizm, który by nam uniemożliwiał to, czym mieliśmy do czynienia przez lata, dopóki nie podniesiono w polskiej służbie zdrowia płac, a mianowicie ucieczką absolwentów za granicę na masową skalę, którzy brali ten dyplom, bo im fundowało państwo polskie ten dyplom i wyjeżdżali wspierać systemy służby zdrowia w Norwegii i innych bogatszych krajach.
4: A to stamtąd pochodzi to słynne zawołanie jednej z posłanek PiS-u, niech jadą?
5: No, najprawdopodobniej tak, ale wiem jedno, to rozwiązanie by mnie przekonywało, bo dziś mamy sytuację, w której rzeczywiście państwo dopłaca coraz więcej do edukacji lekarskiej.

0: na różnych uczelniach. Inna rzecz, jaki tam jest poziom, ale to w to nie wnikam. Zakładam, że jakiś minimalny poziom jest. Natomiast dla mnie istotne jest to, że oni otrzymują dyplomy, które kosztowałyby dużo więcej, czy kosztują podatnika dużo więcej niż dyplom z historii, socjologii, matematyki czy filozofii.
1: Tak, ale z drugiej strony właśnie pytanie, czy to jest postulat, który jakakolwiek partia mogłaby teraz sobie wziąć na sztandary, no bo to nie jest jakoś...
0: Ja powiem tak, każda partia, która zaproponuje częściową odpłatność za studia wyższe, straci wyborczo. To jest jedna z tych bardziej ewidentnie niepopularnych reform. To jest tak, jak wie pan, mamy czwarty rok wojny hybrydowej w Polsce, a mimo to dyskusja o tym, czy przywrócić służbę wojskową powszechną, jest taka dość letnia i politycy uciekają przed...
1: Jeżeli już, to raczej generalizacja się do tego odnosi.
0: A prawda jest taka, że to już dawno powinno być wprowadzone. Oczywiście nie mówię tu o powrocie do takiego prawie rocznego procesu, tylko mówię o takich szkoleniach, powiedziałbym, obliczonych na, powiedzmy, 2-3-miesięcznych, co jakiś czas powtarzanych. Natomiast ja uważam, że powinni być objęci nim wszyscy młodzi ludzie, także i dziewczyny. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko mężczyźni, dlatego, że to jest coś, co nam się niezbędnie przyda, nawet jeżeli nie do ewentualnego konfliktu zbrojnego, to do sytuacji klęsk żywiołowych i różnych innych kryzysów.
1: No to inne kraje to już to wprowadzają.
0: Ale oczywiście, że tak. I myśmy to niedawno coś. Dlaczego tego politycy nie robią? No bo wychodzi z badań, że to jest niepopularne, że na tym by stracili. I PiS tego nie chciał i Koalicja Obywatelska tego nie chce. I cały czas słyszę od ministra Kosiniaka, że mamy dość chętnych do służby tej dobrowolnej. No, ja powiem tak, a może prawda jest inna, że gdybyśmy chcieli to przywrócić, to nie mamy infrastruktury, żeby tych ludzi szkolić. I to prawdopodobnie jest prawda.
1: To tylko tutaj zareklamuję. Dwa tygodnie temu był u mnie gościem minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i dokładnie ten temat podjęliśmy i też pojawił się wątek tego, że nie ma infrastruktury, nie ma kadr i że tak naprawdę nawet nie tyle, że nie dałoby się tego wprowadzić, co nie dałoby się tego zrealizować już jako program.
0: Ale może trzeba to zacząć wprowadzać zatem stopniowo, nie od razu wszyscy, ale na przykład powiedzmy obok dobrowolnych losuje się z tej grupy niedobrowolnych, powiedzmy najpierw 10%, później 20% i w kolejnych latach, powiedzmy po 5 latach dochodzimy
1: żeby
0: do 100%.
1: Żeby ponadrabiać trochę te straconoroczniki.
0: Dokładnie tak, ale jeżeli się nie tworzy w ogóle tej infrastruktury, bo my dzisiaj inwestujemy gigantyczne pieniądze w broń, którą będziemy zresztą spłacać długie
1: kupowaną
0: lata.
1: Kupowaną od Amerykanów, okay, od Koreańczyków.
0: Ale moim zdaniem, jak patrzymy na doświadczenia ukraińskie i inne, to tej wojny nie prowadzi się wyłącznie tymi najbardziej zaawansowanymi rodzajami broni, a poza wszystkim trzeba jeszcze mieć poza linią frontu iluś ludzi, którzy będą pełnili służbę na rzecz armii, ale pomocniczą. Jakby ja nie mam wrażenia, że my się do tego wszystkiego
1: przygotowujemy. Pomoc w ludności cywilnej w
0: na
1: ewakuacji.
0: Na przykład tak. Mamy owszem Wojska Obrony Terytorialnej i okej, natomiast one nie rozwiązują problemu, ponieważ generalnie to wszystko, co się nazywa obroną cywilną, co było w PRL-u rozwijane, mocno leży i kwiczy w Polsce. To jest tak jak z tymi schronami. Po 4 latach ta ilość schronów, które mamy, zwiększyła się minimalnie. 4 lata to jest naprawdę sporo.
1: Ukraińcy na przykład mają jednak te schrony dostosowane, nawet mówimy o stacjach metra. Warszawskie stacje metra nie są do tego przystosowane.
0: No więc właśnie, nie no, może ktoś coś robi w tej sprawie. Ja zakładam, nie chcę mówić, że na pewno nikt nic nie robi, bo jakieś przejawy pewnych działań są podejmowane. Był przegląd tych wszystkich obiektów które kiedyś były schronami. No tylko, że ja mam wrażenie, że to wszystko idzie zdecydowanie za wolno i z obawy, żeby tylko ludzi nie zanadto nie zaniepokoić, żeby prawda, komuś dobrostanu nie zaruszyć, bo się obrazi, nie będzie na nas głosował. No więc tą drogą demokracja, można powiedzieć, sama podcina gałąź, na której siedzi.
1: Czyli mówimy o demokracji sondażowej i demokracji reaktywnej w jakimś stopniu.
0: Dokładnie tak. I to jest bardzo groźne, dlatego, że to nas prowadzi do systemu, w którym nie rozwiązuje się. To nie dotyczy tylko kwestii okołowojennych. To dotyczy mnóstwa innych problemów. No, patrz, służba zdrowia i cały szereg innych, energetyka i tak dalej, kwestii, które zostały zapuszczone przez minione lata i których się nie podejmuje albo podejmuje za wolno w nadziei, że to jakoś się uda, prawda, przeprowadzić, obciążyć poprzedników, że to oni zawalili i wygrać kolejne wybory, jeszcze chwilę porządzić. No, tylko, że w ten sposób się nie rozwiązuje problemu i w którymś momencie te nierozwiązane problemy się zwalą jakiemuś rządowi na głowę.
1: A ma pan takie poczucie, że od iluś tam lat rządy bardziej administrują niż prowadzą politykę?
0: Tak, zdecydowanie tak. No to jest gołym okiem widać od dawna, że tak jest. Dlaczego? No bo to wyjście z poziomu administrowania oznacza wprowadzanie jakichś reform, jakichś zmian. A tu wracamy do tego, co powiedziałem. One są niepopularne, one są ryzykowne. Każda reforma na początku musi ujawnić różne słabości. W związku z tym lepiej tego nie robić, czekać na rozwój wydarzeń, skoro to jest właśnie to, co Tusk nazwał kwintesencją ciepłej wody w kranie jeszcze za pierwszych swoich rządów. Tak? To była to. to zrodziło rządy PiS-u, który się wziął za reformowanie, no tylko, że niestety, ale te obszary, które PiS próbował zreformować na czele z wymiarem sprawiedliwości po 8 latach rządów, co zresztą przyznał premier

0: premier Morawiecki, wyglądały gorzej niż przed reformą. No więc reformować też oczywiście trzeba umieć, to prawda.
1: No pytanie, czy taki PiS na przykład, który już dybie na to, żeby przejąć władzę za, nie wiem, może nawet za półtora roku, to czy tam jest jakikolwiek plan na to, żeby przeprowadzić ambitne reformy? No.
0: Nie, na razie widzę, że jak słucham...
1: Aż można się obawiać tego.
0: Jak słucham kandydata PiSu na premiera, czyli pana posła Czarnka, no to jak właśnie widzę, że na razie PiS głównie się koncentruje na obietnicach kolejnych przywilejów, w tym wypadku podnoszenia kwoty wolnej od podatku, progów podatkowych, no, czyli mocno zwiększania wydatków, pod hasłem, że jak my będziemy rządzić, to te pieniądze się w cudowny sposób znajdą. No one się nie znajdą, tylko po prostu ten rząd będzie próbował jeszcze więcej pożyczyć niż obecny, bo one się w cudowny sposób nie znajdą, dlatego że te legendarne mafie VAT-owskie, których PiS budował, ilekroć go pytano, z czego weźmiecie pieniądze, bo my pogonimy mafie VAT-owskie.
1: Uszczelnimy.
0: Tak, no ale ten system już został na tyle uszczelniony, że z tych mafii VAT-owskich legendarnych się już wiele więcej nie da wycisnąć i na razie nie słyszałem od polityków PiSu żadnych innych pomysłów, skąd wziąć więcej środków, żeby realizować kolejne pomysły, no właśnie rozbudowy opieki społecznej. Mówiąc krótko, to jest droga donikąd. Znaczy, my brniemy po prostu, ale to jest pewna licytacja, która została uruchomiona przez zresztą PiS za czasów ich rządów po 2015 roku. Weszła w to bardzo mocno Koalicja Obywatelska i na razie nie widać, powiedziałbym, tutaj żadnej zmiany. Obie strony będą się, w przyszłym roku będziemy mieli jedną wielką licytację na obietnice i chciałbym usłyszeć po którejkolwiek ze stron jakieś pomysły na zmiany, na jakieś reformy. Tusk miał świetny pomysł, jedyny, za którego w tej chwili mogę pochwalić, czyli pomysł deregulacji, tylko po roku góra urodziła mysz. Z przykrością stwierdzam, ale że ja ponad roku nie potrafię wskazać żadnego istotnego obszaru funkcjonowania państwa, po którym nastąpiło jakieś znaczące uproszczenie, takie, żeby to odczuły nie pojedyncze osoby, tylko tysiące czy dziesiątki tysięcy
1: Polaków. Ja tylko pamiętam ten event z Rafałem Brzoską, tak naprawdę.
0: No właśnie, ale jest raport rządowy, w którym jest wymienione ponad 100 zmian deregulacyjnych, no tylko, że jak się temu bliżej przyjrzymy, to nie są to w ogóle kwestie naprawdę istotne. W tych najbardziej istotnych sprawach dotyczących nie wiem, uproszczenia systemu podatkowego albo różnych innych tego typu skomplikowanych kwestii nie zrobiono nic moim zdaniem, albo prawie nic.
1: Mówimy o demokracji sondażowej i o reagowaniu na wydarzenia i jakby wczytywaniu się w nastroje społeczne, no to przejdziemy teraz do tematu, którym rzeczywiście nastroje społeczne to jest chyba podglebie wszystkich decyzji politycznych, jakie zapadają w tym obszarze, czyli mam na myśli stosunki polsko-ukraińskie, no, tylko tytułem, że tak powiem, takiego repetytorium. Mieliśmy Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jeden z batalionów, jedną z jednostek Armii Ukraińskiej imieniem bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej odpowiedzialnej za zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu. Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu ten order Orła Białego, który otrzymał z rąk Andrzeja Dudy, również prezydenta z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Po jakimś czasie wydawało się, że ta sprawa trochę przycichła, ale jednak Karol Nawrocki zdecydował się ten order odebrać. Wołodymyr Zełenski odesłał mu go pocztą. Są zdjęcia w mediach społecznościowych, że tam mamy, prawda, polecenie wysłania. To wszystko dzieje się w piątym roku wojny, w sytuacji, kiedy rzeczywiście napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich no chyba sięgnęły zenitu, na pewno w tym ostatnim pięcioleciu. Zdecydowanie pogorszył się też stosunek Polaków do Ukraińców jako społeczeństwa, jako też migrantów. To wszystko też w przededniu zaplanowanej na koniec czerwca konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. Miał tam gościć prezydent Zełenski, powiedzi tam pani premier Świridienko. Moje pytanie jest takie, kto tak naprawdę na tej awanturze stracił, kto zyskał, jeżeli w ogóle ktoś zyskał?
0: No to jest dość oczywiste. Straciła Ukraina i Polska, zyskała Rosja. Natomiast jak dużo, to dopiero czas pokaże, bo to zależy, czy ten kryzys się będzie pogłębiał w relacjach polsko-ukraińskich, czy uda się go utrzymać na obecnym poziomie i stopniowo znowu zacząć odbudowywać wzajemne relacje, co nie będzie proste.
1: I to potrwa.
0: I na pewno potrwa, bo generalnie jest tak, że zawsze jak chodzi o dialog między państwami, to się go bardzo z trudem powoli rozwija, natomiast zniszczyć jest go bardzo szybko można i to właśnie byliśmy tego świadkami. I powiem tak, no ja z ubolewaniem patrzę na ten zwrot, zaczął go niewątpliwie prezydent Zełenski, który postanowił jednak dołączyć do tych najbardziej nacjonalistycznych kręgów w Ukrainie, które na kulcie UPA próbują budować jakby tożsamość państwową.
1: To nie jest też pierwszy przypadek w historii głowy państwa ukraińskiego,
0: nie jest,
1: bo tak samo
0: prawda.
1: I Poroszenko i Juszczenko.
0: To prawda, ja tego nie kwestionuję, natomiast nie zmienia to faktu, że my powinniśmy też na sprawę patrzeć od innej strony, a mianowicie takiej od to, że nie powinniśmy wymuszać na Ukrainie kwestii historycznych, bo to się nigdy nie uda. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich przekonać argumentami, to po pierwsze może trzeba było nie odznaczać tak tych wszystkich kolejnych prezydentów, dopóki któryś czegoś nie zrobił. Bo jakbyśmy przerobili lekcję Lecha Kaczyńskiego. Cofnę się do orderu Orła Białego dla prezydenta Juszczenki. Prezydent Lech Kaczyński w pierwszej dekadzie obecnego wieku, kiedy był prezydentem, postanowił właśnie gwałtownie przyspieszyć proces pojednania polsko-ukraińskiego. Może niektórzy go ostrzegają, panie prezydencie, nie należy tego robić galopem. Robił spotkania właśnie w miejscach, gdzie Ukraińcy zabijali Polaków, później gdzie Polacy w odwecie zabijali Ukraińców. Były spotkania w Hucie Pieniackiej, w Pawłokomie. Tam przebojeżdżał prezydent Juszczenko i wszystko się wydawało. Nagle ten Juszczenko tam, prawda, mówił różne sympatyczne rzeczy i już się wydawało Lechowi Kaczyńskiemu, że dokonał przełomu w relacjach polsko-ukraińskich. Po czym pod koniec kadencji swojej rządów Juszczenko nagle uznał Stepana Banderę, czyli przywódcę UPA, za bohatera ukraińskiego
1: Romana
0: narodowego.
1: Szuchewicza,
0: I Szuchewicza, ale jakby Bandera jest, powiedzmy, bardziej znany. Tak. No, w każdym razie to był cios w samo serce całej tej proukraińskiej polityki Lecha Kaczyńskiego. I teraz jaki z tego wniosek? Czy to znaczy, że jego polityka była błędna? Nie. Ona nie była błędna, tylko ona była za szybka. On chciał za szybko
1: może trochę zbyt naiwna.
0: Przełomu dokonać. Dokładnie. I w związku z tym, kiedy w 22 roku Rosja najechała na Ukrainę, ja uważam, że rząd Kaczyńskiego, bo to de facto on rządził, słusznie pomógł wojskowo Ukrainie. Natomiast nie powinna temu była towarzyszyć ta egzaltacja proukraińska, w sensie której apogeum bardzo było wręczanie z kolei Zełeńskiemu kolejnego orderu Orła Białego, tym razem przez prezydenta Dudę.
1: Czyli chodzi o ten romantyzm na zasadzie, że dokładnie my tutaj pomagamy naszym przyjaciołom.
0: My pomagaliśmy Ukraińcom, bo uważaliśmy i słusznie, moim zdaniem, że Rosja jest naszym większym wrogiem niż Ukraina. Natomiast trzeba było racjonalnie patrzeć na kwestię pojednania polsko-ukraińskiego jako na coś, co będzie trwało przez dekady, czego się nie da przyspieszyć. Tymczasem myśmy w ramach takiej choroby dwubiegunowej, na którą w Polsce w ogóle dość często kierujemy, zachowaliśmy się dokładnie z skraju proukraińskiej egzaltacji. Przeszliśmy, i to PiS był tutaj głównym rozgrywającym, bo w 23 roku latem, jak się prezes Kaczyński zorientował nagle, że ukraińskie zboże zalewa polski rynek i to zagrozi głosowaniu przez rolników na PiS, to zarządził zmianę wajchy i nagle polityka PiS-u skrajnie proukraińskie stała się wyraźnie wobec Ukrainy krytyczna.
1: Także po to, żeby zahamować wzrost notowań Konfederacji.
0: To swoją drogą. W każdym razie generalnie to było ewidentnym błędem. Czyli inaczej mówiąc, my nie powinniśmy tak skrajnie traktować. I podobna się sytuacja powtórzyła teraz, kiedy rzeczywiście Zełenski zrobił to, co zrobił z tym nadaniem bohaterów UPA, prawda, imienia bohaterów UPA tej jednostce ukraińskiej. Prezydent Nawrocki, moim zdaniem, zareagował zbyt gwałtownie pomysłem odebrania orderu Orła Białemu Zełenskiemu. No, jak już to zadeklarował, to musiał to, bo on nie może się wycofać, musiał go odebrać. No i dzisiaj mamy dno w tych relacjach, zupełnie niepotrzebne. Ja mam nadzieję, że przynajmniej morał z tej fatalnej historii będzie taki, że my może będziemy mniej egzaltowani w następnych tego typu działaniach, będziemy bardziej wyrachowani. Natomiast powiem wprost, rachunek nam jasno mówi, my powinniśmy dalej rozwijać relacje z Ukrainą, bo to się nam opłaca. Także i dlatego, że mamy 1,5-milionową mniejszość ukraińską, która się wielu w Polsce nie podoba, tylko ci ludzie nie rozumieją, że bilans ekonomiczny obecności tego 1,5 miliona Ukraińców w Polsce jest pozytywny. I ja bym proponował, że oni się przez chwilę zastanowili, co by było, gdyby ci Ukraińcy znikli w ciągu kilku miesięcy z polskiego rynku pracy.
1: Nie miałby kto budować nam
0: Na przykład.
1: Mieszkań.
0: Nagle by się okazało, że trzeba stać dłuższych kolejkach w supermarketach, bo nie ma tam kasjerek i tak dalej, i tak dalej. Więc spójrzmy na to w ten sposób.
1: Ale tu pojawiają się z kolei głosy, no ale oni nam zabierają miejsca w kolejkach do lekarza, wie pan,
0: To jest coś za coś. Natomiast trzeba powiedzieć jasno i brutalnie. Polacy, żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. Gigantycznym problemem w perspektywie kilku lat będzie armia emerytów, którzy będą rzeczywiście umierali w kolejkach do lekarzy. I teraz chodzi o to, czy ktoś będzie miał jeszcze będzie w stanie płacić składki na ZUS, żeby tych lekarzy opłacać, bo inaczej w ogóle nie będą już stali w tych kolejkach, bo tych lekarzy może nie być. Oczywiście nie wszędzie, ale mówię o pewnych lokalnych brakach, tak? I nagle się okaże, ci Ukraińcy są tutaj potrzebni. To jest problem całej Europy. My się po prostu dramatycznie postarzaliśmy i ten proces się będzie pogłębiał. I nadzieja, że to wszystko AI za nas zrobi roboty jest moim zdaniem iluzoryczna, bo na razie nie widziałem zastosowania AI w budownictwie. Trochę lepiej to w handlu wygląda, ale to mimo wszystko jeszcze chwilę zajmie, zanim to wszystko zostanie zautomatyzowane.
1: Ktoś jeszcze mógł ironicznie powiedzieć, że może w końcu staliśmy się społeczeństwem zachodnim, skoro doczekaliśmy się licznej mniejszości.
0: A tak, oczywiście, że tak, bo przecież
1: zawsze tęskniliśmy.
0: Ale pamiętajmy, że ta mniejszość ukraińska się pojawiła jeszcze przed 22 rokiem i nie miała związku z wojną, tylko chociaż wojna trwała od 14 roku, tylko miała czysto ekonomiczny charakter. Dopiero ta po 22 roku to jest też grupa uchodźców przed wojną, tak? Ale powiedzmy generalnie, wszystkie znane mi sensowne analizy ekonomiczne pokazują, że ci Ukraińcy tutaj w większości pracują i więcej wnoszą do polskiego budżetu niż z niego zabierają. I trzeba to jasno i wyraźnie mówić tym wszystkim, którzy krzyczą, że jak Ukraińcy stąd odejdą, to my będziemy w lepszej sytuacji. No nie będziemy w lepszej sytuacji.
1: No ale właśnie dlatego wspomniałem o tej demokracji sondażowej, bo mam poczucie, że to jest taki wygodny straszak na społeczeństwo i że za nim idą politycy i to nie tylko prawicy. No bo wiadomo, że Brown i Konfederacja będą uderzać w te antyukraińskie tony. PiS też już od dłuższego czasu coraz bardziej, ale nie mam takiego poczucia, żeby w Koalicji Obywatelskiej też jakoś nie wstrzymywano się przed pewnymi czasami antyukraińskimi przykładami retoryki.
0: No ale przecież ewolucja Donalda Tuska jest oczywista. No, on jakiś czas temu ogłosił się nacjonalistą gospodarczym wprawdzie tylko, ale to jest oczywiste, że oni tutaj idą, bo cała polska polityka skręciła na prawo. No, symbolem jest Karol Nawrocki. Jeszcze 10 lat temu, jak Andrzej Duda wygrywał wybory, też z ramienia tej samej partii, był jednak politykiem, powiedziałbym, z tego najbardziej umiarkowanego skrzydła.
1: No, ktoś taki jak Karol Nawrocki 10 lat temu miałby 2%.
0: Dokładnie. Nawrocki jest... człowiekiem, który reprezentuje skrajne poglądy, ale udało mu się wygrać wybory, co pokazuje, jak bardzo nastroje społeczne skręciły w prawo i to jest pewien fakt. Więc rząd też idzie za tym. Natomiast moim zdaniem to na dłuższą metę może nie przynieść spodziewanego przez Donalda Tuska efektu. Z prostego powodu jego mogą zabić takie afery jak ta o szpitalu południowym i tutaj nic mu nie pomogą żadne stwierdzenia o nacjonalizmie gospodarczym czy niezrealizowane hasła o deregulacji, bo nagle się okaże, że te drobne afery z udziałem polityków jego partii zbudują pewną masę krytyczną, która sprawi, że skończy Koalicja Obywatelska tak jak niegdyś SLD. Tego dzisiaj też nie można wykluczyć. Dzisiaj na razie Koalicja Obywatelska zyskała moim zdaniem przez ten miniony rok sondażowo ze strachu, jak i szoku, jaki w opinii publicznej tej nieprawicowej wywołało zwycięstwo Nawrockiego. Wszyscy się skupili wokół Tuska jako tej ostatniej zapory przed prawicą, no ale jeśli ta wiara w to, że Tusk jest w stanie to zatrzymać, stopnieje w najbliższych miesiącach, no to siłą rzeczy nic już Tuskowi ten zwrot w prawo nie pomoże.
1: Bo też chciałem zapytać o to, czy nadal możemy mówić o teflonowości partii rządzącej, no bo pamiętamy, PiS potrzebowało 8 lat, żeby ludzie się tą partią i tym stronnictwem politycznym i tymi rządami zmęczyli, znużyli, wkurzyli i odesłali po prostu ich poza władzę.
0: Ale pamiętajmy też tu w porozę korektę. To nie jest do końca tak, że oni ich tak odesłali. Proszę zwrócić uwagę, że PiS wygrał wybory w 20.
1: Wygrał, ale dużo niższym wynikiem niż 2019.
0: To prawda. Nie miał samodzielnej większości. Tu był główny problem, że nie miał samodzielnej większości, a prezes Kaczyński się okazał kompletnie niekoalicyjny. I w tym sensie jednak. Natomiast sam zwrot w prawo był pewnym faktem. To jest pierwsza
1: fakt.
0: Natomiast wie pan, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to teraz najbliższe miesiące rozstrzygną o tym, czy rzeczywiście Koalicja Obywatelska dalej może na zasadzie takiej, że jest głównym antypisem czy antyprawicą zyskiwać czy utrzymywać dotychczasowe poparcie. Dla mnie decydująca będzie ta mijanka. Jeśli Koalicja Obywatelska spadnie w sondażach poniżej PiSu, no to siłą rzeczy zostanie uruchomiona reakcja łańcuchowa i nic już tego nie zatrzyma. Natomiast na razie ciągle Koalicja Obywatelska wyprzedzała we wszystkich znanych mi sondażach PiS i tak było od wielu, wielu miesięcy. Zobaczymy. No, ja wiem, że masa krytyczna, która obciąża zawsze ekipę rządzącą pod koniec kadencji, a za chwilę wejdziemy w ostatni rok pierwszej kadencji tej nowej rządów Koalicji Obywatelskiej, to jest najtrudniejszy rok. No i zobaczymy, jak się to skończy. Tutaj będziemy mieli konkretny barometr, na przykład w postaci wyborów w Krakowie, które nie wiemy kiedy, ale jesienią.
1: W wrześniu najprawdopodobniej.
0: No, to się okaże, bo tu wszystko wisi na sądzie, który ciągle nie orzekł w sprawie, prawda, skarg.
1: No tak, i dlaczego to się opóźnia?
0: No właśnie, i to jest właśnie przykład absurdów polskiej demokracji, która coraz bardziej grzęźnie z powodu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości. Dla mnie jest zdumiewające, że ciągle nie ma wyroku dotyczącego tych skarg na przebieg referendum w Krakowie. Już dawno to powinno być i premier powinien wyznaczyć terminy. Nie ma tego, wszyscy czekamy na wyrok.
1: Ale może sądu. Rządzącym akurat pasuje, żeby te wybory odbyły się we wrześniu, a nie w sierpniu, no bo jednak studenci wrócą.
0: Ale to jest jasne, nie, ale nie, nie, to proszę mi wierzyć, to nie rząd ma wpływ na decyzję sądu. Już nawet gdyby ten sąd 2 tygodnie temu orzekł, to i tak te wybory byłyby we wrześniu, a w tej chwili już będziemy mówili o październiku i listopadzie. Także tu bym rządu nie mieszał w to, natomiast pokazuje to nam, jak działa sądownictwo w Polsce, gdzie nawet w sprawach no, ewidentnie ważnych, a zarazem dość prostych, bo to rozpatrywanie protestów to nie jest jakaś skomplikowana sprawa dowodowa, prawda, proces poszlakowy czy coś takiego, powinien być już dawno, a go nie ma. To tak na marginesie, bo to nam pokazuje, jak polskie państwo, a konkretnie wymiar sprawiedliwości rdzewieje, jak to ta gangrena, która toczy wymiar sprawiedliwości się pogłębia w rytm kolejnych, prawda, pohukiwań kolejnych polityków, że oni tu zrobią porządek w wymiarze sprawiedliwości.
1: Jeszcze bym chciał tak klamrą naszego spotkania wrócić do tej afery warszawsko-szpitalnej. No, jak wiemy, no, ona się lewa poza Warszawę także. Pana zdaniem ktoś się na tej aferze zbuduje? Bo ewidentnie próbuje to zrobić Prawo i Sprawiedliwość, no ale pytanie, czy dla społeczeństwa jest to partia wiarygodna, skoro sama ma na swoim koncie mocną przeszłość aferalną, no także właśnie. W służbie zdrowia.
0: Znaczy, jedno jest pewne, PiS jest ciągle właściwie we wszystkich znanych mi sondażach na drugim miejscu. Jeżeli ten lider sondaży opadnie, no to PiS się wysunie na pierwsze
1: miejsce. Ale to dlatego, że ludzie zatęsknią za PiSem, czy dlatego, nie. Że PiS ma wierniejszą armię swoich zwolenników?
0: Dlatego, z tego drugiego powodu, tak. Bo jeżeli Koalicja Obywatelska spadnie poniżej 20 kilku procent i PiS ją wyprzedzi też mając 20 kilka procent, to nie dlatego, że rozczarowani zwolennicy koalicji przejdą do PiSu. Oni absolutnie tam nie pójdą. Oni po prostu przestaną w sondażach udzielać poparcia Koalicji Obywatelskiej i albo w ogóle będą mówić, że są niezdecydowani i wycofają się, albo też będą szukali jakichś rozwiązań, no, na przykład na lewej stronie, czyli przedłużą swoje głosy na Lewicę czy na Razem. Natomiast nie sądzę, żeby ewentualnie na jakąś formację w centrum, która powstanie, bo PSL-owi raczej nie grozi to, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą do PSL-u odchodzili. W związku z tym zobaczymy. No, ja wiem jedno, PiS nie zaproponował niczego nowego. Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera jest wyłącznie, powiedziałbym, kandydatem dla już przekonanych. On niczego, żadnych nowych wyborców nie zdobył i tą retoryką, którą uprawia, nie zdobędzie. On będzie tylko umacniał już przekonanych, że rządy Tuska są wcieleniem zła, że mają rację. I to jest wszystko, co Przemysław Czarnek ma do
1: zaproponowania. Rozumiem, że takie miał zadanie od Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Czy to po prostu teraz wychodzą jego ograniczenia.
0: Ja powiem tak, no takie miał, on miał takie zadanie od Jarosława Kaczyńskiego, żeby odbierać głosy Konfederacji i Koronie Brauna. A raczej... I taką retorykę stosuje, bo on się licytuje z Braunem i przywódcami Konfederacji na radykalizm i wychodzi mu to całkiem zręcznie. To znaczy tu jest bardzo dobry w tym radykalizmie, tylko tu nie ma już więcej wyborców. A problem polega na tym, że ci wyborcy, zwłaszcza młodzi, prawicowo nastawieni, dla nich Korona i Konfederacja to są niezgrane partie, bo one jeszcze nie rządziły. A PiS jest już tą partią, która jak przyszło co do czego, to jeździł do Brukseli Morawiecki i podpisywał różne rzeczy, a Czarnek był w rządzie i nie protestował. I teraz ten Czarnek wyklina politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a przecież był w rządzie, który ją współtworzył. Tak. I w tym sensie wiarygodność Czarnka jest nikoma.
1: I fotografuje się z Morawieckim i z Kaczyńskim, że współpracują cały.
0: Dokładnie. W związku z tym na tym polega problem ograniczeń Czarnka jako kandydata na premiera. On tutaj ma niewielkie pole manewru. Natomiast zawsze w Polsce o wyniku wyborów decydują ludzie mniej zainteresowani polityką i o poglądach umiarkowanych, którzy są w centrum sceny.
1: I tacy w 2023 roku dali władzę Tuskowi, ponieważ
0: gremialnie... tak, bo poszli na wybory, oni tam stali w tych kolejkach i atmosfera była odsunąć PiS od władzy. Teraz pytanie, czy się prawicy, i teraz nie mówię o Czarnku, tylko o całej prawicy, uda podobną atmosferę zbudować, odsunąć za wszelką cenę Tuska od władzy. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Tu będzie dużo zależało od takiej prostej na przykład sprawy, czy się prezydentowi Nawrockiemu uda osiągnąć pierwszy jego sukces w polityce wewnętrznej, czyli zbudować pakt senacki prawicy. Bo albo mu się pod jego patronatem uda ten pakt senacki zbudować, albo nie. Jak mu się nie uda, no to prawica pójdzie rozproszona i jak patrzę na jej liderów, to im dzisiaj bardziej, oczywiście wszyscy tam potępiają Tuska, ale zaraz na drugim zdaniu krytykują się wzajemnie.
1: No Kaczyński już powiedział, że nie pójdzie z Braunem.
0: No, to jest oczywiste, że on tak będzie mówił, natomiast mnie interesuje, co zrobi po wyborach, jak się okaże, że bez posłów Brauna nie da się przejąć władzy i Tusk na przykład będzie rządził dalej, bo jemu się uda skądś zbudować.
1: Albo będziemy mieli drugą Bułgarię, czyli kolejne przedterminowe wybory.
0: Nie wykluczam, że Polska po jesiennych wyborach w przyszłym roku wejdzie w fazę już taką destabilizacji, której dotąd nie mieliśmy, bo myśmy mieli 2 razy tylko przedterminowe wybory parlamentarne w 35-leciu i za każdym razem to była wola, można powiedzieć, większości Sejmu. Ostatni raz to było w 2007 roku. Teraz możemy mieć sytuację, w której od samego początku nie będzie rządu większościowego i wtedy rzeczywiście mogą się przedterminowe wybory pojawiać. Wszystko będzie zależało od tego, czy korona Brauna wejdzie do Sejmu. Jeśli wejdzie do Sejmu, to czy się gracze przełamią, żeby z nią robić koalicję, czy jednak nie. Tego dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale pierwszym papierkiem lakmusowym będzie pakt senacki na prawicę. Jeżeli prawica się będzie w stanie dogadać co do właśnie nie przeszkadzania sobie w wyborach do Senatu, no to siłą rzeczy to będzie pierwszy zwiastun późniejszej koalicji.
1: Mówi pan, że pod patronatem prezydenta Nawrockiego, no to nie mogło zabraknąć tutaj pana ulubionego polityka. Mija już prawie rok jego prezydentury, no 11 miesiąc, 10, no zaraz będzie 11 miesięcy. Czy pana zdaniem, czy pan jest jakkolwiek tą prezydenturą zaskoczony, czy jest dokładnie tak, jak pan sobie rok temu wyobrażał?
0: Jest w dużym stopniu tak, jak sobie wyobrażałem. Zaskoczyło mnie, że jest tak mało wet. Myślałem, że Nawrocki...
1: Mało?
0: Będzie, tak, myślałem, że będzie jeszcze bardziej wetował. No tak, ale to ja wiedziałem, że tak będzie, tylko ja myślałem, że będzie ich więcej, ale nie ma ich z prostego powodu. A mianowicie nie było tak wielu tych wet. Nie ma tak zwanego efektu Nawrockiego, bo ja myślę, że Nawrocki, Kaczyński, oni wszyscy zakładali i taka jest logika, ja zresztą też tak zakładałem, że zwycięstwo Nawrockiego uruchomi gwałtowny wzrost poparcia dla PiS-u sondażowy, że to PiS będzie liderem sondaży jesienią ubiegłego roku i Kaczyński wyprowadzi ludzi na ulicę pod hasłem dość szkodliwego dla Polski rządu Tuska. Polacy wybrali nowego prezydenta, chcemy przedterminowych wyborów parlamentarnych i żeby to potwierdzić, Nawrocki zawetuje praktycznie wszystko, blokując państwo, mówiąc, Polacy muszą wybrać nowy parlament kompatybilny z prezydentem.
1: I pan realnie
0: ale
1: się tego spodziewał.
0: Ja się tego spodziewałem i to nie nastąpiło. Nagle Koalicja Obywatelska zyskała wsparcie w sondażach. PiS przeciwnie pogrążył się w awanturach wewnętrznych, sporach wewnętrznych i nagle się okazało, że w związku z tym Nawrocki nie może tej ofensywy prowadzić. Ale on do niej wróci. Jeżeli teraz nastąpi załamanie sondaży Koalicji Obywatelskiej, to jestem przekonany, że Nawrocki wróci, nie wiem kiedy, najpierw musi nas to załamanie nastąpić, z hasłem przedterminowych wyborów. I w związku z tym, żeby pokazać, że z tym rządem już dalej się nie da funkcjonować, po prostu zacznie masowo wszystko wetować.
1: Nawet kosztem jakby funkcjonowania państwa.
0: Ale wie pan, to jest oczywiste, no to już w wielu przypadkach tych wet, które mieliśmy, mieliśmy na czele z wetem w sprawie SAFE, Nawrocki pokazał, że dla niego funkcjonowanie państwa rządzonego przez Tuska jest wtórne, dla niego najważniejsze jest odsunięcie Tuska od władzy. To jest cel absolutnie numer jeden Nawrockiego, bo tak biegnie droga do większej władzy. Celem Nawrockiego nie jest oczywiście samo odsunięcie Tuska, żeby go odsunąć, tylko to ma mu otworzyć drogę do większej władzy, znaczy kolejny etap to jest zwycięstwo prawicy w wyborach, powstanie rządu pod patronatem prezydenta Nawrockiego, a następnie...
1: Zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku.
0: Ja myślę, że tutaj Nawrocki poczeka, aż prezes Kaczyński zakończy swój żywot polityczny. Nawrockiego będzie interesowało co innego. U nas wszyscy uważają, że nie da się zmienić ustroju bez zmiany konstytucji. Uważam, że są w błędzie, bo można ustrój zmieniać od dołu. Podam panu jeden konkretny przykład. A mianowicie, jak tylko powstanie prawicowy rząd, to prezydent Nawrocki przedstawi pakiet ustaw zmieniających system nadzoru nad siłami zbrojnymi. Będzie to wyglądało w ten oto sposób, że powiem, no przecież jest w Konstytucji, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dlaczego nie ma realnej władzy, musiał się z tym Kosiniakiem męczyć, przeszkadzał mu? Polska armia potrzebuje prezydenckich rządów.
1: I będą to ustawy, które Trybunał Konstytucyjny zdominowany przez PiS uzna za konstytucyjne?
0: Trybunał Konstytucyjny w ogóle w Polsce już nie istnieje i nie widzę szans. Zawsze
1: są... Nie rozmawiajmy o nim.
0: Nie, tak. Wyszko na niego czasu. Poza tym, wie pan, Konstytucji nie jest wyraźnie powiedziane, że to minister obrony narodowej musi sparować bieżący nadzór i kontrolę nad armią.
1: Czyli sformułowanie...
0: Tam jest napisane, że jest zwierzchnikiem, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i można z tego wywieść, że skoro jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to on na przykład powinien powoływać szefa sztabu generalnego i tak nie tylko podpisywać nominacje generalskie i w ten sposób zwykłymi ustawami można w Polsce przenieść kontrolę, ale idźmy dalej, przecież prezydent też odpowiada za bezpieczeństwo ogólne państwa, służby specjalne. Dlaczego właściwie służby specjalne mają podlegać premierowi? A czemu nie mogłyby podlegać prezydentowi? Prawda? No czemu nie? No na przykład, tak? To jest wszystko kwestia woli w Sejmie. Jeżeli większość sejmowa przyjmie ustawę nowelizującą ustawę o ABW, Agencji Wywiadu, no to obrze Agencja Wywiadu. Dlaczego ona ma podlegać premierowi, skoro to prezydent ma szczególne kompetencje w zakresie reprezentowania Polski za granicą, powinien być poinformowany przez Agencję Wywiadu dobrze, co się tam dzieje, niech Agencja Wywiadu podlega prezydentowi. I tak można od dołu budować system prezydencki w Polsce bez zmiany
1: polityka
0: konstytucji.
1: Polityka zagraniczna, rozumiem, że tam też pewnie by się rozpychał, jeżeli chodzi o czas uczestnictwo na przykład, nie wiem, w spotkaniach bilateralnych, czy spotkaniach, nie wiem, międzynarodowych, nawet na forum Unii Europejskiej.
0: Tak, bo to wszystko jest kwestia woli rządu. Dzisiejszy rząd robi wszystko, żeby ograniczać kompetencje prezydenta. Natomiast następny rząd, na przykład gdyby powstał pod patronatem prezydenta, w wyniku mediacji koalicyjnych, które on będzie prowadził, może być bardziej proprezydencki. Oczywiście on nie musi gadzać na to wszystkie ograniczenia, ale wystarczy się zgodzić na część z tych i przeniesie część jakby ośrodka realnej władzy z urzędu premiera, czy z urzędu, z Rady Ministrów do Pałacu Prezydenckiego. To nie jest wykluczone. I tak będzie wyglądał plan gry Nawrockiego. Ja nie wiem, czy to się uda przeprowadzić. Ale ja tylko wiem, że Nawrocki będzie do tego dążył.
1: W sensie będzie chciał zmienić ustrój bez zmiany konstytucji, tak, żeby poszerzyć swoją władzę.
0: Dokładnie tak, bo celem Nawrockiego jest władza realna nad Polską, że on tego nie ukrywa. On to wyraźnie parokrotnie mówił. To ja nie odkrywam Ameryki.
1: Ale pan by nawet sugerował, że on mógłby na przykład, nie wiem, chcieć powiększyć limit kadencji prezydenckich.
0: A nie, to tego nie wnikam. Na razie przed nim jest 9 lat prezydentury. On się 4 plus szansa na reelekcję, bo on zakłada oczywiście, że będzie jego reelekcja. Ale jeżeli mu się nie uda zmienić konstytucji, to jak mówię, można zwiększyć władzę prezydencką od dołu. Przy pomocy zwykłych ustaw, byle byłaby większość w Sejmie, która zechce to uchwalić. A on to z radością podpisze.
1: A zgodziłby się pan na przykład z taką tezą, że dla obecnej koalicji, czy raczej dla tego centrolewicowej części sceny politycznej, lepiej byłoby, gdyby oddali władzę i przeczekali w opozycji i wtedy na przykład w okolicach 2030-31 roku znów powrócili w glorii chwały?
0: Ja, no tylko, tylko to wszystko będzie zależało od tego, czy ten powrót będzie możliwy, dlatego że ja uważam, że te rządy prawicy, które będziemy mieli po ewentualnych przyszłorocznych wyborach, będą wyglądały inaczej niż rządy PiSu. I to będą rządy, moim zdaniem, jeśli ta koalicja prawicowa się okaże spójna, bo on się może rozlecieć, ale jeśli ona się okaże spójna, to ona może iść w kierunku takiego systemu, w którym powrót centrolewicy do władzy może być bardzo mało prawdopodobny w dłuższej bardzo perspektywie niż rok 31.
1: W sensie ten Budapeszt orbanowski w Warszawie.
0: Dokładnie tak, dlatego że nie ma co ukrywać, że cała polska prawica zmierza w kierunku coraz silniejszego autorytaryzmu i to było już widać przy ostatnich rządach PiSu pod hasłem, że to jest jedyny sposób na obronę interesów Polaków, bo jesteśmy zagrożeni, prawda, przez Putina, przez migrację z bliższego i dalszej zagranicy, przez złowrogą Brukselę, która nam tu narzuca różne rozwiązania. W związku z tym, tak naprawdę, jak pan się czyta, słucha w sens tego, co nam mówi Czarnek, co nam mówi Bosak, co nam mówi Braun, w najmniejszym może stopniu to mówi Mentzen, ale to wszystko, co oni nam mówią, to w istocie rzeczy zmierza w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej, najlepiej w rękach prezydenta. I teraz wie pan, tak naprawdę prognozowanie, jak będą wyglądały wybory w 31 roku, na pewno wiem jedno, zasada taktycznego oddawania władzy jest błędna. Znaczy, jeśli ktoś myśli, że da się tak to zaprogramować, że ja teraz oddam władzę, a po 4 latach ją odzyskam, bo tamci się przewrócą, bardzo dużo ryzykuje.
1: Sugerując, że może nie mieć już tak naprawdę okazji do tego, żeby się zrewanżować wyborczo i żeby tę władzę odzyskać.
0: Tym bardziej, że niech pan pamięta, że dzisiaj o tej taktyce musiałby decydować Donald Tusk, a ja nie sądzę, żeby on w latach 30. był dalej aktywnym przywódcą polskiej części sceny politycznej. Czyli inaczej mówiąc, wie pan, czeka nas też zmiana pokoleniowa po drodze. Ona się pewnie zacznie najpierw po prawej stronie, bo prezes Kaczyński albo wróci do władzy w przyszłym roku, albo pójdzie na emeryturę. Dlatego, że ja nie wierzę, że prezes Kaczyński będzie kolejne 4 lata siedział w opozycji jako lider Prawa i Sprawiedliwości. On po prostu, jeśli nie uda mu się doprowadzić do powrotu PiSu do władzy w przyszłym roku, zostanie wyraźnie wypchnięty po prostu na emeryturę. Zapewne z honorami, zresztą go honorowym prezesem, prawda, wręczą mu wielki bukiet kwiatów, ale on zostanie wysłany, bo ci młodzi już tam nie mogą w nieskończoność czekać, bo się postarzeją, czekając na to odejście prezesa Kaczyńskiego. Więc jedną szansą dla Kaczyńskiego utrzymanie się w gry jest powrót do władzy. I podobnie jest z Tuskiem. Jeśli Tusk przegra wybory, to ja nie sądzę, żeby był w stanie kolejne
1: lata,
0: może 4, a może 8 i wrócić tam gdzieś w połowie lat 30 już jako pan około 80 do władzy. Umówmy się, to się kończy już.
1: Tylko o Tusku mówi się, że wyciął najbardziej, większość najbardziej, że tak powiem, wartościowych jednostek, wartościowych indywiduów politycznych i tak naprawdę ma dość krótką ławkę.
0: To prawda, ale wie pan, to nie
1: został, jeżeli za ostatnią nadzieję, że tak powiem, najzdolniejszego tutaj uchodzi Radosław Sikorski, który jest tylko 6 lat młodszy od Donalda Tuska, no to chyba
0: tak, ale Radosław
1: mówi.
0: Sikorski ma tą jedną wadę, że jest bardzo niepopularny w tak zwanym aktywie Koalicji Obywatelskiej, w tych działaczy partyjnych, z czego dowodem były dwukrotne jego próby zostania kandydatem prezydenckim. Dwa razy przegrywał w tych wyborach przecież.
1: I wciąż może go to czekać, bo pewnie marzy o 2030 roku.
0: Więc dlatego, no może, ale jak powiadam, już bardziej uwierzę w to, że Radosław Sikorski mógł być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 30 roku, niż w to, że przejmie po Tusku Koalicję Obywatelską jako lider partii. Więc wie pan, nie wiem, kto tam ma szansę. Podobnie zresztą jest w PiS-ie, gdzie tych kandydatów jest więcej, ale niewątpliwie Morawiecki nie zaakceptuje przywództwa Czarnka, a tym bardziej Czarnek nie zaakceptuje przywództwa Morawieckiego i ta partia pęknie. Może z Koalicją Obywatelską będzie podobnie. Może czeka nas w ogóle generalnie rekonfiguracja całej sceny politycznej na przełomie lat 20. i 30. To jest już bardzo odległa przyszłość, nie wiem. Tu będzie dużo zależało od wyniku wyborów przyszłorocznych, no bo ktoś je wygra, ktoś je przegra, ktoś się przy władzy, ktoś tą władzę przejmie albo się przy niej utrzyma. I to będzie decydujące dalszego, natomiast kształtu sceny partyjnej. Natomiast mnie nie kryje, interesuje co innego, a mianowicie, czy Polsce uda się przy tym poziomie chaosu w wymiarze sprawiedliwości, przy tym poziomie wydatków socjalnych i tym poziomie wydatków na zbrojenia utrzymać wzrost gospodarczy i tym poziomie ogromnym zadłużenia, które stale rośnie. I to jest dla mnie absolutnie najważniejsze pytanie. Mnie już mniej interesuje, kto będzie rządził w 27 roku, tylko czy ten boom gospodarczy, którego Polska rzeczywiście doświadczała przez ostatnie dwie dekady do wybuchu pandemii, uda się dalej ciągnąć, bo ja uważam, że ten boom trwa dzisiaj na kredyt i my dochodzimy już powoli do granicy, w której no niestety ten proces się załamie. I to jest dla mnie w tej chwili istotniejsze od tego, kto będzie rządził w 27 roku.
1: Ale dla tych, którzy będą rządzić, to o czym pan mówi jest bardzo istotne, no bo jeżeli na przykład to spowolnienie gospodarcze przypadnie na czas nowego rządu albo starego rządu, no to ten rząd zostanie o to obwiniony, zostanie dokładnie obarczony odpowiedzialnością dokładnie i zostanie ukarany w następnym cyklu wyborczym.
0: Jan, czy zostanie ukarany, to czas pokaże. Natomiast jedno jest pewne, rząd, przy którym, w trakcie którego kadencji dojdzie do załamania gospodarczego, ma w Polsce przewalone, mówiąc kolokwialnie. Po prostu on będzie oskarżony o wszystko i nie będzie zmiłuj dla niego i partii, które go tworzą. A kiedy to wypadnie, tego nie wiem. Wie pan, niedużo brakowało, gdyby się ten konflikt w Zatoce Perskiej rozwijał w coraz gorszym kierunku, to niewykluczone, że to rząd Tuska by doświadczył tego, dlatego że nadciągała już moim zdaniem fala recesji. To zostało w tej chwili wyhamowane. Najprawdopodobniej, jeśli ta cieśnina Ormus zostanie odblokowana, to ten impuls kryzysowy nam nie grozi, ale mogą się pojawić inne. No nie wiemy, co zrobi Trump na przykład jesienią tego roku czy wiosną przyszłego roku. On jest na tyle nieobliczalny, że może wywołać gdzie indziej kryzys, choć akurat Zatoka Perska jest najbardziej wrażliwa. Chyba już trudno sobie bardziej wrażliwy rejon świata wybrać dla różnych rozstrzygnięć, które zresztą nie są żadnymi rozstrzygnięciami. No w każdym razie jedno jest pewne. W Polsce jednak to, że te dwie partie, PiS i Platforma, mogły tak długo dominować na scenie politycznej, wynika jednak z koniunktury gospodarczej. Z tego, że Polakom z roku na rok żyło się coraz lepiej, nawet jak było okresowe spowolnienie, jak w pandemii, to jednak generalnie przez te 20 ponad lat żyło się Polakom coraz lepiej i to powodowało pewną stabilizację wyborów. Jedni się podzielili na stronę PiS-owską, drugi na stronę Platformy, czy teraz Koalicji Obywatelskiej. Natomiast przyrasta jednak, i to widać było, choćby przy wyborach prezydenckich ubiegłorocznych, że owszem, znowu w drugiej turze był kandydat Koalicji Obywatelskiej i PiS-u, tak jak w kilku poprzednich wyborach, ale w pierwszej turze dostali już najmniej z przeszłości. Znaczy nigdy wcześniej tak słabego wyniku w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie dostał kandydat PiS-u i kandydat Koalicji Obywatelskiej. To były najsłabsze wyniki.
1: I w 2030 rozumiem, że może się powtórzyć, że PiS znowu dostanie po prostu mniej. Czekamy może na tę mityczną trzecią, czwartą siłę, która ten duopol w końcu obali.
0: Tak, ale ona ciągle powstaje i nie jest w stanie. Konfederacja jest tutaj głównym kandydatem dzisiaj do tej roli.
1: A to chyba jest zbyt podzielone.
0: A no właśnie, dlatego zobaczymy. Oczywiście siłą PiS-u żyje też słabością swoich przeciwników. To nie mam co do tego cienia wątpliwości.
1: I tak samo Donald Tusk i Jarosław Kaczyński żywią się słabością tego drugiego, kiedy wygrywają.
0: Tak. I na tym też będzie polegał problem Tuska, jeśli Kaczyński odejdzie, bo straci znaczną część swojej agendy, która polega na tym, że jestem głównym wrogiem Kaczyńskiego i musicie na mnie głosować, bo tylko ja Kaczyńskiego
1: powstrzymuję. Sugeruje pan, że Donald Tusk będzie musiał znaleźć nowy punkt odniesienia i będzie mu bardzo trudno znaleźć ten nowy punkt.
0: Tak, będzie mu bardzo trudno znaleźć, zwłaszcza gdyby tym następcą Kaczyńskiego został ktoś mniej przewidywalny od Przemysława Czarnka. Bo Czarnek akurat jest prosty, powiem wprost, jak konstrukcja cepa i z grubsza wiadomo, co on powie. W każdym
1: to jest wymarzony w sumie rywal.
0: Tak, ale może się okazać, że nawet on dla Tuska już nie będzie tak udany, jak był Kaczyński przez 20 lat. Czas pokaże. No, wiem jedno, upieram się przy tym, że nastroje gospodarcze zdecydują o wyniku wyborów jesienią przyszłego roku.
1: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę, soczystą, gęstą, od służby zdrowia przez stosunki polsko-ukraińskie po armię i meandry polskiej polityki. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, youtuber, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz samodzielny rekordzista w roli gościa machiny władzy, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Tymczasem zapraszam do odsłuchu wszystkich odcinków w wersji audio w serwisach streamingowych, a także na playerze Radia Z. Oglądajcie też wersję wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami ponownie ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Machina władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Premier zapowiada budowę muru pamięci w Warszawie. Będą na nim nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Donald Tusk zapowiedział to w mediach społecznościowych, publikując przesłanie w 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, która była apogeum zbrodni UPA wobec Polaków mieszkających na Wołyniu. Czy szef rządu przedstawił jakieś szczegóły tej inicjatywy? Wystąpienia Donalda Tuska wysłuchał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Tylko tyle, że mur ma powstać w Warszawie, mają być na nim wypisane nazwiska odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar i że ma palić się przed nim wieczny ogień. Reszta blisko 3-minutowego przemówienia to uzasadnienie tej decyzji, ale i przesłanie do narodu ukraińskiego oraz coś w rodzaju przestrogi.
2: Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
1: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, mówił Donald Tusk. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej upamiętnili w Ołyce pod Łódzkiem przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na terenie dawnego polskiego cmentarza, że nie przyjechałby rozdrapywać rany, ale by mogły się zagoić. Czego według Kosiniaka potrzeba, by tak się stało? O tym z Ukrainy wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Jak na lekarza przystało, minister lekarskiego porównania użył, mówiąc, że ranę trzeba oczyścić, a do tego trzeba poważnej rozmowy między dwoma stronami.
4: Jestem tutaj nie po to, żeby rozdrapywać tą ranę, tylko żeby doprowadzić do jej zabliźnienia, a ją trzeba opracować. Co to znaczy opracować? To znaczy stanąć w prawdzie, upamiętnić ofiary i przebaczyć.
3: Proces upamiętniania i przebaczania postępuje, ale jak dodaje minister, strona ukraińska musi stanąć w prawdzie, a do tego gloryfikacja zbrodniarzy UPA nie pasuje. Ołyka, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Szacuje się, że na Wołyniu w latach między 43 a 45 rokiem zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej, że potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Jego zdaniem władze w Kijowie dokładają starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowanych. Dodał, że Ukraina i Polska stoją w obliczu śmiertelnego zagrożenia dla naszej niepodległości ze strony Rosji. Mówiąc o tym, co było, nie możemy podważać przyszłości naszych narodów, przyszłości Ukrainy, Polski, przyszłości całej naszej Europy, podkreślił ukraiński prezydent. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii posła Szymona Giżyńskiego. Powodem jest spór o referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta, które poparły lokalne struktury PiS z wyjątkiem Giżyńskiego. O kulisach tej decyzji reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Referendum poparli posłowie PiS z okręgu częstochowskiego, szefowa lokalnych struktur Lidia Burzyńska i Andrzej Gawron. W odpowiedzi Szymon Giżyński opublikował oświadczenie, w którym prześmiewczo podkreślił, że Burzyńska i Gawron nie są z Częstochowy, więc nie powinni decydować o sprawach miasta. Ostrzegał też, że na referendum zyska Koalicja Obywatelska, a PiS straci. To właśnie publiczna krytyka liderki partii w regionie i ujawnienie wewnętrznego sporu miały przesądzić o decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: To już drugi taki przypadek. Giżyński został zawieszony także w 2009 roku, kiedy dla odmiany w referendum nie poparł prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Polskie władze zapowiadają reakcję po zablokowaniu konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer kontra Polska. Koncern farmaceutyczny domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty 5,5 miliarda złotych. Agencja nie ma z tym nic wspólnego, ale została odcięta od 80% swoich przychodów. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Agencja ma pieniądze na najbliższe miesiące, więc bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeżeli będzie taka potrzeba, to resort finansów zapewni dodatkowe środki. W tym wypadku potrzebne są zmiany systemowe, ponieważ agencja dostała rykoszetem, dodaje minister Klimczak.
7: No nie powinno tak być, że jakakolwiek instytucja związana z bezpieczeństwem, transportem jest postawiona w sytuacji, że odcina jej się z dnia na dzień dopływ środków.
6: Polska strona zapowiedziała złożenie apelacji od decyzji sądu.
0: Agencja jest jedyną instytucją w kraju, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów lotu oraz zarządza ruchem lotniczym na polskim niebie. Największy europejski koncern motoryzacyjny, niemiecki Volkswagen, w głębokim kryzysie. Produkuje o 500 000 samochodów więcej niż może sprzedać. Centrala koncernu ogłosiła wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu, które są o 6% gorsze niż w zeszłym roku. Ze szczegółami korespondent Radia Z w Berlinie, Wojciech Hernes.
8: Załamał się najważniejszy dla Volkswagena rynek, czyli Chiny, gdzie sprzedaż spadła aż o 1/4. Kierownictwo koncernu pracuje gorączkowo nad sposobem wyjścia z dramatycznego kryzysu. Ratowanie Volkswagena będzie bolesne dla załóg. Do mediów przedostał się już projekt pod nazwą Wizerunek 2030, który przewiduje likwidację aż 120 tysięcy miejsc pracy, zamknięcie 4 fabryk w Niemczech i zmniejszenie o połowę palety oferowanych modeli aut. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Policjanci z Poznania zatrzymali 5 chłopców, którzy podpalali auta. Najmłodszy ma 8, najstarszy 12 lat. Na początku tygodnia podłożyli ogień pod 5 samochodów. Złapaliśmy ich dzięki monitoringowi, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
9: Policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali tych nieletnich. Zostali oni doprowadzeni w związku z tym zdarzeniem do komisariatu. Tam policjanci musieli wykonać niezbędne czynności. Materiał zostanie przesłany do sądu rodzinnego i do spraw nieletnich, który to rozstrzygnie o losie tych nieletnich.
0: Koszty zniszczeń spalonych samochodów będą musieli pokryć rodzice chłopców. Chcę jako pierwszy w historii przepłynąć wpław Wisłę. Podróżnik wyczynowiec z Rumi będzie zbierał pieniądze dla Fundacji Małe Książę. Wyprawa wystartuje za tydzień niedaleko Oświęcimia. Do przepłynięcia jest 950 kilometrów. Z Jackiem Pałbickim rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Liczysz sobie, że jesteś w stanie pływać przez, no rozumiem, od 8 do 12 godzin?
11: Bardziej może tak 10-12 nawet, ale czy faktycznie organizm takiemu wysiłkowi podoła i to dzień po dniu, no to zobaczymy. Po prostu będę starał się dopasowywać tak, jak mi będzie właśnie ciało podpowiadało.
10: Jakie niespodzianki kryje w sobie Wisła dla pływaka?
11: Gdybym wszystkie wiedział, to by nie było niespodziankami, natomiast no myślę, że zatopione drzewa, zatopione jakieś też przedmioty, czy to naturalne, czy to wrzucone tam przez człowieka niestety.
0: No teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
13: Liczne teorie spiskowe, tysiące emocjonalnych wpisów, komentarzy i jedno pytanie. Co tak naprawdę dzieje się za kulisami przyjaźni, chyba tak to mogę określić, polsko-ukraińskiej? Dziś nie będziemy uprawiać dyplomacji. Przyjrzyjmy się różnym teoriom spiskowym, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Moim gościem jest Ireneusz Piotrzkowicz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
13: Autor książki Geopolityka Polska w grze mocarstw oraz drugiej, teraz jest druga część tej książki, Polska w grze mocarstw i dopisek Kronika zmarnowanych szans. Co w tej książce znajdziemy, tak w 2 zdaniach?
14: No, przede wszystkim tą kronikę wszystkich wydarzeń, relacji, no myślę, że tam jest hasło takie nawet tej książki, że nic już nie będzie takie samo, więc przypuszczam, że po tej lekturze większość osób dojdzie do podobnego wniosku.
13: No myślę, że nic już nie będzie takie samo po tych wydarzeniach, które ostatnio miały miejsce, jeżeli chodzi o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Słyszał pan o tych różnych teoriach spiskowych dotyczących tego gestu?
14: No, nie trudno nie słyszeć, bo w tej chwili można powiedzieć, że no, każde media, no, nawet na świecie, co jest dość dziwne, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że nie tylko Polska się tym interesuje. Mhm. Jak wcześniej mieliśmy taką sytuację, że no, tymi kwestiami historycznymi, no, świat się nie interesował. No, kogo tam interesowało, tam, nie wiem, kolejny pomnik Stepana Bandery, prawda, czy Szuchewicza? No nikogo. No patrzmy na to w ten sposób. No nikogo. Nikt nie podnosił tego na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. Ostatnio chociażby Times o tym pisze. O tym nikt nic nie pisał. Po prostu był inny cel. No właśnie o tych celach chciałbym właśnie pomówić, bo to jest bardzo ważne i od tego wstępu chciałbym w ogóle zacząć.
13: To powiedzmy o tych celach.
14: Mamy kogoś takiego jak inżyniera Mazura, który jest twórcą polskiej cybernetyki. I on nakreślił, ma taki złoty trójkąt. Czyli w analizie najpierw musimy znaleźć cel danego państwa czy grupy państw. Następnie musimy na podstawie tego celu określić, jakie są zasoby użyte do realizacji tego celu i jakie w tym momencie są narzędzia, które są użyte, czy metody, jakie są użyte do jego urzeczywistnienia. No i jaką mamy w tej chwili sytuację w Europie Środkowej, na tym naszym obszarze? No, sytuacja jest na tyle ciekawa, ponieważ cały czas mamy te dwie płyty tektoniczne, o których mówiliśmy w listopadzie tutaj z panem redaktorem.
13: Od razu odsyłamy do odcinka, tak. Można go oczywiście znaleźć na naszym YouTubie.
14: Ja tutaj streszczać nie będę tego programu, on ma tam 30-40 minut i tam jest to wszystko wyjaśnione, natomiast tutaj mamy pewną korektę celów, ale niekoniecznie. Ponieważ mamy cały czas Chiny i cały czas Stany Zjednoczone, no i Niemcy, które są po stronie wprawdzie Stanów Zjednoczonych, no ale są też graczem, no i Rosja, która zaczęła zmieniać, zaburzać ten układ w naszym obszarze. I teraz tak, jaki cel musimy określić? Jaki cel ma na przykład Rosja? Jaki cel mają Stany Zjednoczone i jakie Niemcy? I jakie Polska oczywiście? No i Ukraina. Bo nam to potem sporo wyjaśnię, jeśli chodzi o ten nieszczęsny
13: wydarzenie. To teoria
14: spiskowa. Tak, dokładnie, tak. Mm-hmm. Tak więc mamy sytuację następującą. A więc jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, sprawa jest bardzo prosta. Wyjaśnił to, zdaje się, jeden z wysokich urzędników Departamentu Stanu, pan O'Brien, zdaje się, z tego co dobrze pamiętam. I on powiedział wprost, że nasza polityka odnosi się na Ukrainie do Chin. Ja tu się nie pomyliłem. Chodzi o Chiny. Ponieważ w momencie, kiedy Stany Zjednoczone odpuszczą Ukrainę, no to na miejsce na przykład, no nie wiem, Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec, czy nawet Polski w jakimś tam udziale, mogą wejść Chiny. A cóż Stany interesuje właśnie Ukraina i dlaczego Chiny? No bo Chiny mogą utworzyć w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej przestrzeni, coś takiego jak Międzymorze. I tym początkiem mogą być właśnie Ukraińcy. Może być państwo ukraińskie. Jeśli Ukraina, która posiada w tej chwili najpotężniejszą armię w Europie, to bez dwóch zdań, to nie ulega wątpliwości, jeśli chodzi o samą Ukrainę, to posiada potężny lewar na wszystkich. To jest właśnie tą armię. Każdy chce mieć drony, prawda, ukraińskie, te, które... Znaczy bardziej know-how. Bo same drony to jest rzecz taka troszeczkę bardziej skomplikowana, bo tam z części chińskich głównie one są. Natomiast i mamy sytuację taką, że Stany Zjednoczone nie chcą tych Chin, nie chcą tego Międzymorza, ale co ciekawe, i tutaj panie redaktorze też o tym wspominaliśmy w listopadzie, nie chce też tego Rosja, ani nie chcą też tego Niemcy. Polacy są tutaj z racji tego, że ten poziom autonomiczności Polski, no używając tutaj tak pojęcia inżyniera Mazura, no można powiedzieć, że też w listopadzie to wspomniałem. Pozycja autonomiczna Ukrainy jest wyższa niż Polski, ponieważ Ukraina może zdecydować o tym, czy to Międzymorze w ogóle powstanie. I to jest w tym momencie najciekawsze, bo jeśli Ukraina stworzy to Międzymorze, w tym momencie powie, że no organizujemy z Chińczykami przykładowo to Międzymorze, chcemy być prawda, podmiotem, a nie przedmiotem gry, więc z automatu chociażby Łukaszenko będzie patrzył tam z północy takim wzrokiem, że to może jednak to jest ten kierunek. Silna armia, powtarzam, silna armia ukraińska. Dlatego Białoruś pomyśli sobie, no... Możemy chyba, nie trzeba się bać Rosji. Mało tego, ostatnio nawet Ukraińcy wysłali co nieco żołnierzy do Bałtów. Czyli zmienia się sytuacja już porządnie, ponieważ nawet u Bałtów są drony i know-how ukraińskie, czyli jakby to ta przestrzeń ukraińska, tego bezpieczeństwa, którą oferuje, stąd pozycja, cały czas powtarzam, pozycja Ukrainy rośnie w tym układzie. Nie maleje, tylko rośnie. Trump zarzucał Ukraińcom, bo nie chcieli się poddać, że nie ma pan kart do Zełenskiego. No Zełenski ma te karty w tej chwili. I to nawet Jacek Bartosiak o tym wspomina, że on w tej chwili ma te karty i rozgrywa. I tutaj mamy jeszcze taką sytuację, że to niebezpieczeństwo, które jest dla Stanów interesów, to jest też niebezpieczeństwo dla Niemiec, które mogą stracić Mitteleuropę. mogą stracić nawet Polskę z czasem, bo Polska przejdzie, no jak Białoruś, no to siłą rzeczy, prawda, mamy spoiwo, bo te państwa boją się, no Niemcy nie. Niemcy się nie boją, to jest taki teatr, który tam prawda, rozgrywają. Jak spojrzy się na wysypkę, no Taurusy cały czas są w magazynie, panie redaktorze, tak więc cały czas są. Oni nie chcą przegranej Rosji, wbrew pozorom. Natomiast Polska z czasem, oczywiście nie od razu, bo u nas są różne zależności z polityką amerykańską, to też się wyjaśni już niedługo. Natomiast Niemcy i Rosja mają w tym momencie zbieżne interesy i ze Stanami.

0: tego obszaru, bo Rosja bądź co bądź jest za słaba. Za słaba na to, aby tą Ukrainę, można powiedzieć, no, połączyć to może nie, ale takie włączyć swój obszar oddziaływania tak na 100%. Ja nawet wspomniałem w listopadzie również, i to warto przypomnieć, dlaczego, przykładowo, dlaczego tak Rosjanom zależy, żeby Ukraina weszła do Unii. I to cały czas to Putin kilka razy to powtórzył, wszyscy się zastanawiają, dlaczego. I to też w listopadzie w rozmowie wyszło. Chodzi o to, że Chińczycy, kiedy Ukraina będzie w Unii, będą całkowicie wypchnięci. Tak jak Niemcy nie radzą sobie teraz z motoryzacją chińską. Jeśli Ukraina będzie poza systemem, no to tam samochody raczej chińskie będą jeździć. A jak będzie w systemie europejskim, tej Unii Europejskiej połączonej ze Stanami, różnymi więziami, no to będą tam jeździć Mercedesy, jak w Rosji. Czyli BMW, prawda? Ale na pewno nie chińskie samochody, bo już się Niemcy z Amerykanami postarają, żeby na Ukrainie te samochody niemieckie, znaczy te chińskie samochody, nie jeździły. Tak więc tu mamy coś takiego, że to jest to zagrożenie i ten wstęp, przepraszam, przydługi trochę, panie redaktorze.
1: Ale ten wstęp właśnie kompiluje się z tymi teoriami, które gdzieś się tam pojawiają a propos tych wydarzeń, które się ostatnio dzieją na tej linii Polska-Ukraina. Ja przejdę do tych teorii i chciałbym, żeby się pan do nich odniósł. Taka jedna chyba z najbardziej popularnych mówi, że Rosja skorzystała lub inspirowała ten konflikt, i w mediach, także społecznościowych, pojawiają się cały czas twierdzenia, że cała ta sprawa związana z aferą orderową, jak mówił o tym Jarosław Kaczyński, została sprowokowana lub nagłośniona przez rosyjskie wpływy informacyjne, aby skłócić Polaków i Ukraińców. Co pan na to?
0: No, to nie jest teoria spiskowa, panie redaktorze.
1: Czyli to jest prawda?
0: Myślę, że tak, i to w dużej mierze. Zresztą pan się pewnie domyśla, że jest to... Tylko, że proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kto kontroluje wejścia i wyjścia, tak mówiąc trochę cybernetycznie, informacyjne? No, kto ma na przykład agencje prasowe, główne media? No, głównie jest to kapitał amerykański, najczęściej. No Niemcy mają swoje, ale też tam udziały są też amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. To samo dzieje się w Polsce. I zwróciłem na to uwagę już na samym wstępie, że mamy tą wojnę. Owszem, bardzo dobrze pan zwrócił uwagę, że Rosja. Tak, ale tym razem ten rezonans dotyczy już wielu mediów. Nie tylko rosyjskich troli, mówiąc tak obrazowo, ale także już wszystkich. Czyli... I teraz trzeba spojrzeć na ten cel. Jaki cel mają Amerykanie, jaki cel mają Rosjanie, jaki cel mają Niemcy? Zbieżny. Czyli jeśli pan powie, czy ktokolwiek powie, że jest to tylko rosyjska narracja albo rosyjski cel, no nie do końca jest to prawda, ponieważ szerzej mamy już także media angielskie, amerykańskie, francuskie, też rosyjskie. Nie, również na Ukrainie swoje, że tak powiem, zasoby, i w Polsce oczywiście uruchomili Amerykanie, czyli te zasoby związane. Za chwilę wrócimy, bo ja wiem, co pan planuje, bo chce pan wrócić koniecznie do prezydenta Noworodzkiego, i ja to wiem, do tego jeszcze wrócimy, bo tam jest też ciekawie, ponieważ powiedziałem o zasobach, czy na Ukrainie, czy w Polsce i tak dalej. No bo rzeczywiście Amerykanie mają u nas zasoby ogromne. Tak więc myślę, że nie jest przypadkiem, że nagle jest zmiana podejścia do tego. Jak jeszcze w 2023 roku, pan to na pewno zauważył, nikt nie zwracał na to uwagi. Czy Stepan Bandera ma tam jakiś pomnik, ulicę? No, wojna była, tak więc wszyscy doszli do wniosku, no, walczymy, prawda, także w mediach. A tu nagle pełna zmiana. Czyli znowu powracamy do inżyniera Mazura, do tego celu. Jakie metody? Jakie zasoby? I to są właśnie te zasoby.
1: No to wspomniał pan o Karolu Nawrockim. To jest druga teoria, która mówi, że Nawrocki dostał sygnał od Waszyngtonu tym razem, by zdystansować się od Zeleńskiego. To jest, zwolennicy tej teorii twierdzą, że odebranie orderu było częścią zmiany polityki Zachodu wobec Ukrainy. Co pan na to?
0: No, ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo trafna teza, bo rzeczywiście tak było. To nie jest...

0: Żadna teoria spiskowa i tutaj pan redaktor jak najbardziej ma rację. Mogę tylko potwierdzić.
1: No to nie są moje teorie, to są teorie, które najczęściej pojawiały się w mediach, także w mediach społecznościowych. A kolejna mówi o tym, że to sygnał przygotowujący Polskę do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy i zwolennicy tej tezy twierdzą z kolei, że sprawa orderu ma być początkiem chłodniejszej polityki Polski wobec Ukrainy.
0: No jest pan bardzo dociekliwy, panie redaktorze, w tych pytaniach. No powiem tak, no już... Jest pewien dysonans związany z tym, że mamy na linii rząd Donalda Tuska i prezydent Nawrockiego, mamy od pewnego czasu taki, no, można powiedzieć konflikt. No, czasami jest to cyrk, przepraszam, że tak to nazwę, ale zdjęcia spod Białego Domu, czy już jesteś, czy ciebie nie ma, czy wejdziesz, czy nie wejdziesz na tej zasadzie, no, no cóż ja mogę powiedzieć, mogę tylko ubolewać. No, szczególnie, że minister Sikorski, no spodziewałem się naprawdę, bo to jest bardzo inteligentny polityk, tak więc nie spodziewam się tego typu tweetu, bo to jest ta dyplomacja tweetowa Sikorskiego i on na tym traci. On na tym traci wizerunkowo, bo uważam, że jest to bardzo inteligentny człowiek i nie powinien w ten sposób odpowiadać na jakieś prowokacje. Takie, ale to już taka dygresja. W mojej ocenie mamy dwie polityki w tej chwili. No niestety one się kłócą. W mojej ocenie również wizyta Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie ostatnio. No tam z drugiej strony kpiono, że tam przywitał się na tej gali, prawda, 3 sekundy. No niezupełnie. Tam była dłuższa rozmowa w kuluarach, tak więc, znaczy, no, i na pewno w mojej ocenie było tam przekazane, czy Rubio, czy ktokolwiek wokół musiał przekazać informację, że musi dojść do zmiany polityki polskiej wobec Ukrainy. To można nazywać brutalnie, że no nie wiem, lewary, które dotąd użyliśmy, bo Amerykanie używali, Niemcy używali i no głównie Stany, różnych lewarów, na przykład, że no nie wiem, Starlink przestał działać, potem w wyniku presji włączyli, dostawy tak, ale jak ktoś kupi, jak Polska kupi, czy Niemcy, etc., etc., tak więc na tej zasadzie, czyli te lewary przestały działać. Tutaj też wrócę do bardzo ciekawej kwestii, ponieważ Jacek Bartosiak też o tym wspomniał, że były tam nawet próby obalenia, Zełenskiego w Kijowie. Aż byłem, no, nie byłem zdziwiony, bo takie lewary Amerykanie znaczy stosują poprzez właśnie swoją potęgę medialną z Niemcami wspólnie. Tak więc była też próba obalenia Zełenskiego, no nieudana, ta korupcyjna, to taka fala za falą, co tam informacje o korupcji, potem doszły już mocniejsze, bo naziści, prawda, no i teraz mamy ten finał tej fali związany właśnie z tym orderem bohaterów. Kiedyś, tak jak wyjaśniliśmy, parę lat wcześniej, dosłownie 23, jeszcze 22, nikt by nie zwrócił na to, przypuszczam, uwagi, a teraz nagle mamy powrót, czyli znaczy powrót takiej już bardzo ostrej retoryki, czyli Amerykanie wykorzystali te lewary, które mieli, wszystko, co mieli. No i postanowili już w końcu, nie wiem, czy w desperacji, czy nie, użyć no, polskiej strony, że no, Karol Nawrocki nie ukrywa swojej, mówiliśmy, przyjaźni, prawda, z prezydentem Trumpem. Rozmawialiśmy, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń, są interesy. No i doszliśmy do wniosku, że tej przyjaźni nie ma, no i są interesy. No i w tym momencie administracja amerykańska przekazała, że mamy docisnąć Ukrainę. Jakąś, no wszystko jedno, co się tam napatoczy, mówiąc brutalnie. Akurat napotoczyło się coś takiego jak ta nieszczęsna nazwa. Tak więc...
1: Ale powiedział pan o tych dwóch różnych politykach prowadzonych w Polsce i to jest też jedna z teorii, czyli że sprawa została wykorzystana do walki wewnętrznej właśnie w polskiej polityce. Zresztą to jest teoria, którą między innymi lansował prezydent Ukrainy, bo on w jednym z wywiadów o tym mówił, że to jest wewnętrzna wojna polityczna w Polsce. Co pan na to?
0: No tak jak wspomniałem, ta wojna jest. Ta wojna jest i ona jest widoczna, ponieważ najwyraźniej Donald Tusk i minister Sikorski no nie bardzo chcą się dostosować do tej nowej polityki, znaczy nowej, ona jest realizowana teraz trochę mocniej, ona jest bardziej widoczna. Czyli tego zaciskania pętli wokół ukraińskiej szyi, można to w ten sposób nazwać, to zaciśnięcie w tej chwili jest dużo mocniejsze. Co zresztą widać po decyzjach chociażby Karola Nawrockiego.
1: Tak, więc... Ale być może, i o tym mówi kolejna teoria, powiązana z tą wcześniejszą, że jest to ukłon w stronę elektoratu narodowego i konserwatywnego.
0: I to jest bardzo ciekawa teoria. To, że pan doszperał się tego, to też jest ciekawe, ponieważ rzeczywiście może tak być.
1: Zwolennicy wskazują na duże poparcie społeczne dla odebrania odznaczenia.
0: Tylko, że panie redaktorze, bardzo trafna diagnoza, natomiast to jest spowodowane tymi falami, które tej, no nie nazwę tego propagandy, ale tego zaciskania tej pętli. Ona musi się zwiększać, musi się, że tak powiem, ponawiać. Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie mają też inny problem, bo ogłosili, że na przykład z partią Brauna im nie po drodze. Mm-hmm. Natomiast Konfederacja też jest sceptyczna co do pomocy Ukrainie. Tak więc mamy, Amerykanie mają problem w tym momencie. Muszą to jakoś rozegrać w Polsce. Mhm. I teraz najciekawsze pytanie. Ponieważ najwyraźniej Donald Tusk i minister Sikorski stoją na drodze tym planu. Stąd ten konflikt, panie redaktorze. I przy okazji ma pan rację. Pozyskanie tej niezadowolonej, bo to jest tak jakby podburzenie, żeby zwiększyła się liczba tych w Polsce osób, które są przeciwko tej wojnie. Wręcz nawet, jak tak dalej będzie, no to może być podburzanie, zwiększona rola chociażby Konfederacji, ale może pan mieć rację właśnie, że to też może być zagranie w przypadku PiS-u. Jest taka też radykalna zmiana. Więc rzeczywiście jest to pomoc, to rzeczywiście może być ciekawa teza, tak w tym momencie na to spojrzałem w ten sposób, że rzeczywiście może pan mieć rację, że to może być wzmocnienie PiS-u, bo PiS do tej pory był kojarzony z pomocą Ukrainy, a nagle mamy zmianę retoryki, nagłą zmianę retoryki w PiS-ie, czyli może pan mieć rację, że rzeczywiście Amerykanie chcą wzmocnić PiS, wzmocnić Konfederację, a osłabić na przykład Brauna, który rozgrywał to na tym marginesie polityki cały czas. Mhm. A teraz to weszło do głównego nurtu. Jak to niektórzy mówią, że to do głównego nurtu. Rzeczywiście, panie redaktorze, może pan mieć tutaj rację. To
1: a może?
0: Oczywiście nie jest to teoria spiskowa, znaczy tak mi się wydaje, ale może pan mieć tutaj rację, jak najbardziej.
1: A może to jest tak, że to nie Amerykanie za tym stoją, ale Zełenski realizuje niemiecki plan dominacji w Europie Środkowej, bo według tej teorii z kolei Ukraina ma być narzędziem Berlina właśnie do osłabienia pozycji Polski i budowy nowego układu gospodarczego pod przewodnictwem Niemiec, czyli dokładnie to, o czym powiedział pan we wstępie.
0: No, przygotował pan dzisiaj bombardowanie prawdziwe z tymi jeszcze Niemcami. Tu, wie pan, ciekawa kwestia. Z Niemcami proszę zwrócić uwagę, nawiążę do tych Taurusów, co na wstępie powiedziałem. One cały czas są w magazynach. Tak więc faktem jest, że w rozmowie w listopadzie również wspominaliśmy o tym, że jeśli na jakikolwiek kraj Ukraina będzie się orientować, to ten najpotężniejszy, czyli doszliśmy do wniosku, że to będą Niemcy. Bo nie ekonomicznie, no potęga, przemysłowa potęga. Polska, no próbujemy coś. Donald Tusk próbuje w tej chwili tę całą politykę związana z SAFE, prawda? No to jest giga, oby ten projekt wypalił, żeby to poszło na przemysł. Mam nadzieję, że się uda. Żebyśmy stali znowu się krajem przemysłowym. Tutaj myślę, że Donald Tusk no świetnie to wymyślił, akurat przed wyborami. To chyba nie ma przypadku. Natomiast w przypadku Niemiec wróćmy. Leopardy już nie jadą na Ukrainę. No, można mówić, że nie są potrzebne, etc. No, ja bym tak nie mówił. One są potrzebne, tylko Niemcy ich nie wysyłają. Taurusy w magazynie podtrzymują tak jak rozmawialiśmy w listopadzie, podtrzymują kroplówkę nad Ukrainą, żeby broń Boże, no ci biedni Chińczycy, czy nie jeździli tymi chińskimi samochodami, bo Mitel Europa im się skończy. I wracamy do tego wstępu, panie redaktorze. Tak więc myślę, że to może pan mieć rację z tym zazębieniem. Tylko, że jak mówię, Niemcy podtrzymują Ukrainę, ale nie tak, żeby Rosja przegrała. Stąd te naciski, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili Ukraińcy tymi swoimi tanimi dronami, tą swoją pomysłowością, tym know-how, tym ściąganiem przez Polskę, przez Czechy, całej masy części chińskich, tanich, bardzo zaawansowanych bardzo często do dronów, no, robią tam na zapleczu frontu straszny kipisz. Teraz wszyscy mówią, że no bo logistyka jest królową wojny. No, żołnierz może być najlepiej uzbrojony, ale jeśli mu fasola czy tam, prawda, zupa, groch nie przyjedzie, prawda, na czas, chodzi wściekły i słabnie. No już nie wspominam chociażby no, amunicji. No, już musi funkcjonować front. Natomiast po odcięciu przez Ukraińców zaplecza, no tam jest jeszcze drugi problem związany z tym, że skąd paliwo. Teraz się dowiedziałem, że Indie wspomagają. Amerykanie nie mogą bezpośrednio wspomóc Rosjan, natomiast Indie też już paliwo przesyłają do Rosji, bo Ukraińcy, nawet Zełenski jest taki, prezydent Zełenski jest taki złośliwy przy okazji, mówi, że my wprowadzamy już sankcje na paliwo, tak więc rosyjskie, tak więc no już jest mocno złośliwy w stosunku do Rosjan, ale tu jeszcze jest jedna kwestia związana z tym, że mamy jeszcze coś takiego jak sankcje. No mało kto się tym zajmuje, no bo to tak przeszło bez echa. No tych sankcji już nie ma. Wydaje się, Stany jako pierwsze wstrzymały się z tymi sankcjami. Można już pływać, ta flota cieni może sobie pływać w to i z powrotem. No broń Boże, gdyby irańską ropę przewoziła przed, prawda, podpisaniem tego. Natomiast teraz może pływać już do woli. Sankcje no nie ma. Wielka Brytania też, zdaje się, zawiesiła te sankcje. Stany niby zawiesiły, ale jest cicho. Nikt o tym nie mówi, a sankcji nie ma. No, Zełenski wprowadził sankcje na paliwo, ale to już on. Tak więc, no i myślę, że to byłoby chyba wszystko odnośnie Niemiec. Czy no to jest... Tak, tak?
1: No to przedostatnia teoria spiskowa. Przedostatnia, ona wydaje się naprawdę spiskowa i naprawdę nieprawdopodobna, ale no właśnie... Ukraina po wojnie będzie wysuwać roszczenia terytorialne wobec Polski. Nie jest to teoria nowa, natomiast według niej spory historyczne są przygotowywaniem gruntu pod przyszłe żądania dotyczące na przykład Przemyśla, na przykład Podkarpacia.
0: Panie redaktorze, pan oczywiście nie wierzy akurat w to, że Ukraina będzie żądać od nas Przemyśla. To zostawmy to. Natomiast tu jest co innego. To jest taki trik. Najpierw wrzuca się takie hasło, że no nie wiem, Ukraina będzie od nas chciała, no nie wiem, Warszawy. Można wymyślić. Warszawy, jasne. Krakowa, no wszystko jedno. A potem nowa fala informacji przychodzi. Przemyśl. Może Przemyśl. I w tym momencie wszyscy ci, którzy usłyszeli o tej bzdurze z Warszawą, z Krakową, myślą, nie, no to jest kompletna bzdura. Ale już ten Przemyśl, to już może nie u wszystkich, no nie u pana, nie u mnie, prawda? Ale ten Przemyśl może powiedzieć, a może rzeczywiście coś w tym jest. Czyli taki trik, który Rosjanie stosują. Rzućmy takie hasło absurdalne, aby potem mniej absurdalne stało się realne. Albo bardziej realne. Czyli do akceptacji. I w mojej ocenie, no, bez wątpienia nie można nie doceniać metod rosyjskich. Więc oni są w stanie wymyśleć, co by nie mówić, żeby z petlury zrobić ludobójcę, potwora, no to pracowali latami. Od lat 50., proszę państwa, petlura już przestał być na fali, mówiąc tej propagandy, ale stał się Stepan Bandera. Od lat 50., nie wcześniej, od lat 50. I tym czarnym ludem stał się w tym momencie Stepan Bandera. No, on tam już nie miał wpływu na to, co oni tam wymyślają. Zresztą no nie mógł. Natomiast Rosjanie są w tym naprawdę mocni. To jeśli chodzi o propagandę, o samą taktykę, mając te zasoby, co mają, to są naprawdę mocni, tak? Więc trzeba ich doceniać pod tym względem, naprawdę.
1: No to ostatnia teoria, do której się dokopałem, mówi o tym, że konflikt o Wołyń jest celowo podtrzymywany przez ukraińskie służby. Ja to rozwinę. Według tej narracji Kijów świadomie nie rozwiązuje sporów historycznych, aby budować własną tożsamość narodową na antypolskich akcentach.
0: Jest to ciekawe. To nie jest tak, że to jest... W każdej teorii spiskowej jest coś, co jest albo półprawdą. Mhm. Natomiast tu rzeczywiście jest coś takiego, że Ukraińcy chcieliby, aby Stepan Bandera i w ogóle historia tych lat walki z Sowietami, tej partyzantki, była postrzegana przez całą Ukrainę jako taki zryw. Ponieważ należy wiedzieć, że wschodnia Ukraina bardzo mocno różniła się do tej pory od tej zachodniej. Jak zachodnia, jeśli spojrzy się na mapę pomników Bandery czy Szuchewycza, czy tych placów i tak dalej, to na zachodzie, w centrum mniej, albo w ogóle. Chyba, że po 2014 roku, po rozpoczęciu wojny, bo wojna się rozpoczęła w 2014. Czyli mamy taką sytuację, że na wschodzie kraju no, potrzebna jest taka rewolucja. Rewolucja w myśleniu. W myśleniu o bohaterach, o tym. I rzeczywiście tutaj no, może być coś takiego, że wykuwanie tego społeczeństwa ukraińskiego, tego etosu, nowego etosu. I tacy bohaterowie są potrzebni. Tylko tu jest inna kwestia, czy to są bohaterowie, zaraz pan pewnie zapyta, czy to są właśnie bohaterowie, czy też nie. I tu jest najciekawiej.
1: No właśnie, no to jak z tym jest?
0: W przypadku Wołynia mamy, i znów musimy wrócić do złotego trójkąta cybernetyki inżyniera Mazura. Bo jaki cel? Cel mieli Ukraińcy, tak żeby tą rzeź rozpoczynać. Jaki cel mieli Rosjanie, żeby brać albo nie brać w tym udziału, albo to blokować. Jaki cel mieli Niemcy okupujący ten teren. I teraz można to wytłumaczyć, no nie wiem, że tłumaczyć, że szaleństwo, że mścili się za likwidację tych cerkwi w II RP, no za Berezę Kartuską, gdzie bardzo wielu tych działaczy OUN było, no, za prześladowania, za likwidację szkół praktycznie do zera ukraińskich. No rzeczywiście tak było. Ale to nie był powód. Tam były wcześniej próby skłócenia Polaków z Ukraińcami. Ale tam były mieszane rodziny, współpraca, czy tam na bazarkach jakiś. Czyli tam nie można było tego tak łatwo wykonać. To nie było takie proste. W 40 roku NKWD, widziałem taki dokument NKWD, który przygotowywał się pod zmiany na tych ziemiach. I myślę, że cała tajemnica w ogóle Wołynia jest na Łubiance. I tam są te dokumenty. Nie bez powodu Rosjanie ich nie publikują. Myślę, że nigdy nie opublikują. Nigdy te materiały nigdy nie zostaną opublikowane z prostego powodu. Mam wrażenie, i to mówię z całą świadomością, bo mało osób, no mamy 42 rok, przełom 32, 43 roku. Jest memorandum Chruszczowa z początku 33 roku, że trzeba porządek zrobić na Wołyniu, na tym obszarze, który miał przypaść Sowietom. Mamy cały czas nieuregulowaną kwestię ziem wschodnich. Oficjalnie te ziemie należą cały czas do Polski, przynajmniej tak Sikorski twierdzi. Generał Sikorski twierdzi, że te ziemie cały czas jest nacisk Andersa, generała Andersa, i Sikorski próbuje naciskać, a że ma bardzo mocną pozycję i charyzmę, coraz bardziej naciska na Brytyjczyków, ale Brytyjczycy słabną, oni się już powoli przestają liczyć. Amerykanów. No i robi się mały bałagan. Rosjanie cały czas nie są pewni, bo jeśli Amerykanie powiedzą, no te ziemie się należą Polsce, no to Stalin będzie miał problem, bo rzeczywiście potęga Stanów w tym momencie mogła sprawić, że te ziemie stałyby się, no do drugiej RP by należały, bez problemu, już właściwie do kolejnego tego państwa, które by powstało. I Stalin musiał coś zrobić. Stąd to memorandum z przełomu 1942-1943 roku, ono było pewnie kontynuacją tej polityki wcześniejszej, tych planów NKWD. Natomiast tam jest, że koniecznie trzeba ten teren z Polaków oczyścić. I tam jest, Chruszczow w ogóle odpowiadał za ten teren, jeśli chodzi o II wojnę światową. I tu mamy taką sytuację, że w 1943 roku jeszcze mamy kilka bardzo ważnych kwestii. Pierwsza podstawa jest ten nacisk Polski na aliantów, że no co z tymi ziemiami, że nie ma zgody na to, żeby je oddać, prawda, Stalinowi. Coś trzeba z tym zrobić. Stalin musi się przygotować. Polacy tam cały czas są. Nie ma możliwości, żeby skłócić Polaków z Ukraińcami. No coś trzeba zrobić. I co się dzieje? Nagle partyzantka działająca, sowiecka partyzantka, która tam funkcjonuje, no ja może to źle zabrzmi, ale oddziały OUN-UPA przy partyzantce sowieckiej, no to dziady. Można powiedzieć, no dziady, no nie dość, że nieliczne, bo co najmniej połowę mniej liczne niż sowiecka partyzantka, która była tam potęgą. No i sowiecka partyzantka mogła liczyć na radiostację amerykańską, prawda, na jakieś broń, jaką tylko chcą, mundury, jakie tylko chcą. Czyli była to potęga absolutna w porównaniu z tymi, no mówiąc wprost, dziadami. I tu nagle zaczynają się dziwne rzeczy, no bo tak, z frontu cała masa maruderów różnego rodzaju, przypadkowych ludzi z Armii Czerwonej zasila oddziały UPA. One stanowią, nawet oficerowie z Armii Czerwonej wchodzą do UPA. Tam był nawet jeden z bardzo ważnych dowódców, no wyszedł z Wieni, jeden z najważniejszych na Wołyniu. On się nazywał Klaczkiewski, chyba się tak nazywał. On wyszedł z więzienia NKWD w 1941 roku. I to był dowódca OUN. No, przyznam się szczerze, że nie sądzę, żeby NKWD wypuszczało dowódców OUN od tak, bez przyczyny. No co za dobre sprawowanie? Czy tam, nie wiem, wilgoć mu w więzieniu szkodziła i wypuścili? I on awansuje. Awansuje w tej hierarchii. I nagle dzieją się rzeczy straszne. I pytanie najważniejsze, no, na które nie znamy odpowiedzi. Myślę, że historycy ukraińscy wiedzą więcej. I tutaj dotykamy sedna. Czy my na pewno wiemy o Wołyniu tyle, ile byśmy chcieli? Bo proszę państwa, mamy tak. Odkrycie grobów katyńskich 43. Niemcy to rozgrywają. Czyli jest presja na Stalina. Stalin musi coś zrobić. Medialnie sytuacja się... No, Stalin ma problem. Rosjanie mają problem. Dalej. W lipcu Sikorski, nie wiadomo czy nie z tego powodu, no traci życie. On miał zginąć w grudniu 1942 roku. Lot miał być z Kanady, znaczy już jeszcze wtedy nie Kanada. Z obszaru Kanady miał lecieć do Waszyngtonu. I tam nagle samolot spada. Znaczy spada, tam cud. Po prostu cud. Polski pilot uratował Sikorskiego i to był pierwszy zamach na dobrą sprawę. Znaczy taki pierwszy, bardzo groźny. No, kto chciał zabić Sikorskiego już wtedy? No, musiał być powód. I tym powodem były naciski, o których wspomniałem, związane właśnie z tym, że no, co z tymi ziemiami wschodnimi. Sikorski ginie w lipcu na Gibraltarze. Amerykanie wybierają tam swojego już premiera, już wszyscy już meblują ten polski rząd i mamy tam Osóbkę Morawski, to jest akurat ten Mikołajczyk. Mikołajczyk jest faworytem Amerykanów, tam błogosławieństwo ma. I on już jest bardzo elastyczny. Już tam absolutnie nie ta kategoria polityka, co Sikorski. No i mamy sytuację taką, że w lipcu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jest początek, proszę państwa, czyli wiąże się to z początkiem tej rzezi. Mamy kontrofensywę niemiecką na Łuku Kurskim. No, nagle wszyscy oszaleli. Na tyłach wojsk niemieckich, od tak po prostu Ukraińcy oszaleli. No, i znowu mamy, brakuje nam tego celu. No, co oni zyskają? No kompletnie nic. Rosjanie dużo. Bardzo dużo. Czyli ja jeszcze kończąc tutaj temat. Panie redaktorze, mamy jeszcze jedną kwestię, ponieważ dopiero w grudniu mamy Teheran. I Rosjanie absolutnie nie wiedzieli jeszcze, czy oni dostaną te ziemię, czy nie. Do tej pory były takie, no tak, pomyślimy i tak dalej. Dopiero w grudniu w Teheranie Rosjanie dostali zapewnienie od Amerykanów, że no temat jest no, w realizacji, że będzie po ich myśli, chociaż też pewności jeszcze nie mieli, ale Teheran dopiero w grudniu. Tak więc mamy sytuację niepewną. Wyczyszczenie tego terenu całkowicie z Polaków, no plebiscyt, jeśli Amerykanie powiedzą, plebiscyt, zróbmy plebiscyt. No przecież tam Polaków już prawie nie ma, czy tam już nie ma, są teren wyczyszczony. Czyli cel Rosjanie mieli. A Ukraińcy, no Stepan Bandera to w ogóle nic nie wiedział, bo on był w obozie w Sachsenhausen. Od 41 z premierem Steczką tam siedział. Ten obóz polegał na tym, że może być, tak ostatnie zdanie, może on był taki, że tam zarzucali, że miał wszystko, prawda, że kantyna i w ogóle. No ale ten obóz miał wyizolować go całkowicie informacyjnie. Od pewnego czasu całkowicie. On tam mógł porozmawiać sobie, jak Niemcy zezwolili, z Grotem Roweckim potem, prawda. Natomiast tak był odcięty od informacji, bo taki to był ten obóz. Więc łączenie jeszcze Stepana Bandery z tym, co było na Wołyniu, to jest już kompletny absurd.
1: No ale mówi pan, że wiele rzeczy o Wołyniu nie wiemy, więc zamykając ten temat na dzisiaj, gdyby mógł pan zadać jedno pytanie dotyczące Wołynia i poznać na nie odpowiedź, to jak ono by brzmiało?
0: Bardzo trudne pytanie. Najprostsze pytania są najczęściej najtrudniejsze. Ja bym chciał po prostu poznać prawdę. Czy dlaczego na przykład oddziały ONUPA, które tam funkcjonowały, kiedy front przechodził, Armia Czerwona przechodziła, no podobno w połowie przechodziły od razu do Armii Czerwonej. ONUPA, dlaczego na przykład dowódcy, co niektórzy, który przed Krwawa Niedziela był taki dowódca, który odpowiadał za rzeź, nawet w filmie Smarzowskiego jest taka scena, kiedy w kościele ludzie są paleni. No to zdaje się, że ten dowódca, ONUPA, on potem został zabity przez banderowców za zdradę, za to, że pracował dla NKWD. Z tego, co ja wiem, może się mylę, natomiast spójrzmy na to z tej strony. No, banderowcy go zabili za to, co zrobił, między innymi Polakom, bo on się akurat wykazywał bardzo mocno w tych rzeziach. Może trzeba sprawdzić innych dowódców, sprawdzić, jak to wyglądało, skąd, jakie były kariery potem, czy rodzina była prześladowana. Na przykład rodzina chociażby Szuchewycza była prześladowana. Tak więc można mieć tutaj wątpliwości, czy on miał jakiś wpływ na to, czy w ogóle, czy był zdrajcą, czy był NKWD i tak dalej. Tu można mieć wątpliwości. Natomiast, ale już wspomnianego tego Klaczkiewskiego, no to już w rodzinach z tej się nie było już prześladowane. On jakby zniknął. On jakby zniknął, tak jakby go w ogóle nie było. No, wie pan, panie redaktorze, tu jest cała masa pytań. Ja po prostu chciałbym się dowiedzieć, no, jak było naprawdę? Bo ofiary są i to są potworne zbrodnie, o których no, niestety trzeba mówić. Natomiast trzeba się dowiedzieć, dlaczego i kto tak naprawdę. I Ukraińcy w mojej ocenie boją się troszeczkę, tak już ostatnio to podsumuję. Myślę, że historycy ukraińscy trochę boją się rozmawiać z polskimi, ponieważ polscy historycy od razu wpadają w histerię, że nagle dowiadują się o NKWD. Oni nic o tym nie wiedzieli albo nie zdawali sobie z tego sprawy. W mojej ocenie ktoś powinien całkowicie podejść do tego, tak jak złoty trójkąt inżyniera Mazura, podejść do tego w sposób taki no, zupełnie obiektywny i porozmawiać z tymi historykami, przejrzeć te dokumenty, jak to rzeczywiście była. Czy ta infiltracja po 45 roku, no wiadomo, że była już bardzo duża infiltracja, jeśli chodzi o ONUPA, ale czy tak było w 43 chociażby? Być może i w 42.
1: Pozostając już zupełnie na koniec na tym poziomie wiedzy, który mamy teraz i biorąc pod uwagę całe to zamieszanie wokół orderu i afery orderowej, że znowu użyję tego określenia, abstrahując od tego, czy ktoś lubi Ukraińców, czy ich nie lubi i co o tym wszystkim myśli, jakie to może mieć wpływ na życie przeciętnego Kowalskiego? Co ma myśleć przeciętny Kowalski? Że jak to wpłynie na jego życie? I to już jest moje ostatnie pytanie i proszę o dwa zdania odpowiedzi. No,
0: powiem tak. Jeśli chodzi o... No tak jak w listopadzie rozmawialiśmy. Znowu muszę wrócić do tego w listopadzie. Czy chcemy grać w tej wyższej lidze? Ukraińcy w tej chwili mogą zdecydować o Międzymorzu. Czy nam się to podoba, czy nie? I pytanie, czy jesteśmy w stanie w tym regionie, tak jak, i znowu wspomnę Jacka Bartosiaka, który mówi, żebyśmy się upamiętali, żebyśmy spojrzeli na cele. I ma rację. Bo cel jest wyżej niż to, co jest na bieżąco. Tym powinni zajmować się historycy, tak jak mówiłem, bo cały czas jest mnóstwo pytań. I tu popieram Jacka Bartosiaka w tej kwestii. Czyli zostawmy to historykom. Niech badają, nie dajmy ponieść się emocjom, ponieważ tam jest mnóstwo pytań, o których wspomniałem chociażby. I jeśli chcemy zagrać w wyższej lidze, pomóżmy Ukraińcom, pomóżmy jak tylko możemy. Czy im się uda, czy Ukraińcom się uda, czy Białorusinom się uda, czy utworzymy to wymarzone Międzymorze, nie wiem. Ale może warto spróbować. I tak może to zakończę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ireneusz Piotrzkowicz, autor książek Geopolityka Polska w grze mocarstw. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W.

0: 5:00. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, w stolicy Kataru, Dosze, słychać eksplozje. Syreny alarmów przeciwlotniczych rozległy się też w Bahrajnie. Z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie podały, że odpowiadają na atak rakietowy i dronowy. Wcześniej, jak podało dowództwo centralne USA, siły amerykańskie rozpoczęły trzecią w tym tygodniu falę uderzeń na Iran. To reakcja na atak Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na kontenerowiec pod banderą Cypru, przepływający przez cieśninę Ormus. Jeden członek załogi zaginął. Iran dokonał złego wyboru, teraz za to płaci, napisał sekretarz obrony USA Pete Hegseth w mediach społecznościowych. Amerykańscy urzędnicy przekazali w piątek, że Waszyngton zażądał od Teheranu publicznego zadeklarowania, że cieśnina Ormus jest otwarta i że nie będzie atakować statków. Według portalu Axios USA domagały się, by ta deklaracja padła w sobotę. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował jednak statek i oświadczył, że cieśnina pozostaje zamknięta do odwołania. Według strony irańskiej kontenerowiec próbował płynąć nieautoryzowanym szlakiem. Teheran dąży do utrzymania kontroli nad Ormuzem i nakazuje statkom handlowym korzystanie wyłącznie z wyznaczonych przez siebie tras. Dogrywka w ostatnim ćwierćfinale mundialu między Argentyną a Szwajcarią. W regulaminowym czasie gry było 1-1. Zwycięzca tego spotkania o finał zagra z Anglią, która wcześniej pokonała Norwegię 2-1. Tegoroczne zagraniczne wakacje mogą być coraz droższe. To za sprawą droższego euro i dolara. Tak jest już od kilku tygodni. A czy jest szansa na przełamanie tego trendu? O tym z ekonomistami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Do końca sierpnia raczej marne szanse, żeby kurs dolara czy euro poszedł w dół, mówi Radiu Z ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz FIX-TB.
2: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić.
1: Powody są dwa. Zewnętrzny, niestabilna sytuacja na rynku paliw, czyli m.in. cieśnina Ormus i możliwość ponownego większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I powód krajowy, zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego o możliwości obniżki stóp procentowych.
0: W dłuższej perspektywie kursy dolara i euro powinny zacząć spadać. Warszawa bierze się za piratów drogowych. W stolicy pojawią się dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 fotoradarów. Pomiary zostaną uruchomione w tunelu Wisłostrady oraz na moście Poniatowskiego. Mówi Radiu Z rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
3: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
0: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe, a 3 kolejne urządzenia pojawią się tam, gdzie obecnie stoją atrapy. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, gdy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
4: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
0: Nowe tramwaje wyprodukują polscy producenci firmy PESA i Modern Trans. Nie ma chętnych na budowę następcy Daru Młodzieży, choć rząd chce przeznaczyć blisko 400 milionów złotych na budowę nowego żaglowca szkoleniowego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, to do ogłoszonego przez uczelnię przetargu nie zgłosił się ani jeden potencjalny wykonawca. Co dalej? O tym Maciej Bąk.
5: Będzie kolejny przetarg, być może z poluzowanymi wymaganiami i wyższym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Uniwersytet Morski chciałby następcę Daru zbudowała polska stocznia, ale być może będzie trzeba szukać oferenta gdzieś za granicą. Tymczasem Dar Młodzieży brał udział w paradzie żaglowców w Nowym Jorku z okazji rocznicy powstania USA, ale według planów ta podróż za ocean ma być jego ostatnią tak dużą wyprawą. Plan rządu zakładał bowiem przejęcie obowiązku przez następcę już za 3 lata. Teraz ten termin stanął pod znakiem zapytania. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Dar Młodzieży pływa pod biało-czerwoną banderą od 1982 roku. Wtedy przejął obowiązki od żaglowca szkoleniowego Dar Pomorza. Powstaje nowa warszawska mapa hałasu. Wskaże, gdzie ruch drogowy, kolejowy czy transport lotniczy działają negatywnie na mieszkańców. Pierwsza mapa została opracowana w 2007, a ostatnia 4 lata temu, mówi Magdalena Rawicka-Polnik z Biura Ochrony Środowiska Warszawy.
6: Celem jest ocena całego klimatu akustycznego w Warszawie w skali roku. Wskazanie miejsc najbardziej narażonych i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwości. Na przykład zmian w organizacji ruchu czy innych rozwiązań pozwalających poprawić warunki życia mieszkańców.
0: Hałas jest mierzony przez specjalistyczne programy oraz kalibrowany dzięki pomiarom terenowym. Nowa mapa ma powstać do czerwca przyszłego roku. Widać z niej panoramę Beskidów i jest popularnym miejscem wśród mieszkańców Śląska, ale nikt jej nie chce. Chodzi o hałdę Kostuchna w Katowicach, która powstała w wyniku działalności zlikwidowanej już kopalni Boże Dary. Spółka restrukturyzacji kopalni od lat bezskutecznie próbuje ją sprzedać, dlatego radni zaapelowali do prezydenta Katowic, by miasto przejęło teren, co może zrobić za darmo. Ale prezydent mówi nie. A dlaczego? O tym Szymon Kastelik.
7: Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Prezydent Marcin Krupa przekonuje, że miasto ma już wiele terenów rekreacyjnych, których utrzymanie kosztuje. Sama hałda byłaby oczywiście darmowa, ale jej zagospodarowanie i późniejsza opieka nad nią to kolejny duży wydatek.
8: Na tą chwilę ja nie widzę sensu i konieczności.
7: Mówi prezydent Katowic i dodaje, że miasto nie ma też pomysłu, co dalej zrobić z hałdą i co mogłoby tam powstać. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Hałda była usypywana przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów wysokości. Jeden z najmniejszych jeleni świata urodził się w warszawskim zoo. Samiczka pudu południowego waży zaledwie kilogram i na razie chowa się przed zwiedzającymi, mówi Piotr Piekarczyk.
9: Nie wiem, czy ten mały to kilogram ważył. Ciężko jest go znaleźć na wybiegu. Z boku jest ta izolatka. Może tam przez szczeliny, przy odrobinie szczęścia można go będzie wypatrzyć. Za jakiś czas pewnie będzie chodził.
0: Na Facebooku stołecznego zoo trwa plebiscyt na imię dla maleństwa. Propozycje można zgłaszać jeszcze dziś. Musi być na literę S. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Panorama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Niedziela, 12 lipca, dochodzi godzina 6. W studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zapraszamy na wiadomości.
7: W Warszawie stanie mur pamięci, upamiętnia ofiarę m.in. zbrodni wołyńskiej. Kopuła ciepła znów nad Europą, alerty i ostrzeżenia przed upałami. Argentyna ostatnim półfinalistą mundialu pokonała Szwajcarię 3-1.
6: 6.
7: Premier zapowiada budowę muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Donald Tusk zapowiedział to w mediach społecznościowych, publikując przesłanie w rocznicę krwawej niedzieli, która była apogeum zbrodni UPA wobec Polaków mieszkających na Wołyniu. Marcin Friedrich wysłuchał tego wystąpienia. Czy premier przedstawił jakieś szczegóły tej inicjatywy?
8: Tylko tyle, że mur ma powstać w Warszawie, mają być na nim wypisane nazwiska odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar i że ma palić się przed nim wieczne ogień. Reszta blisko 3-minutowego przemówienia to uzasadnienie tej decyzji, ale i przesłanie do narodu ukraińskiego oraz coś w rodzaju przestrogi.
9: Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
8: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości, mówił Donald Tusk. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Szacuje się, że w latach 40. na Wołyniu zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. 30 poszkodowanych i ewakuowanych to bilans początku wakacji na karkonoskich szlakach. Wypadków jest sporo, mimo mniejszego ruchu turystycznego. W ciągu najbliższych dni pogoda ma być dobra, ale nie można mieć złudzeń, mówi Radio Z ratownik Jacek Kierzuń i radzi odpowiednio się spakować.
10: No teraz musimy zwrócić uwagę na to, że wróciły nasze takie typowe letnie warunki górskie czy wysokogórskie, gdzie w godzinach porannych możemy się spodziewać nawet 5 stopni Celsjusza, czy nawet niższych i tutaj niech nas to nie zwodzi.
7: Sporo wypadków dotyczy rowerzystów, ale też amatorów spinaczek skalnych. W Europie znów gorąco. W 37 departamentach Francji będzie dziś obowiązywać najwyższy czerwony alert. To ponad 1/3 kraju. Ostrzeżeniami objętych będzie 26 milionów osób. Wysoka temperatura może mieć wpływ na wybuchy pożarów. W tym roku w całym kraju ogień strawił już 25 tysięcy hektarów. Niemal 2 razy więcej niż rok temu. Przed ryzykiem pożarów ostrzegają także londyńscy strażacy. Apelują do mieszkańców stolicy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ziemia i roślinność są wysuszone, a na deszcz się nie zapowiada. Parki są oblegane przez ludzi. Wszystko to według strażaków zwiększa ryzyko ognia. Upalny weekend także w Niemczech. Lokalne władze ostrzegają, radzą pić dużo wody i nie wychodzić z domów, jeśli nie jest to konieczne. Z Berlina Wojciech Hernes.
11: Tym razem nie będą to ekstremalne upały z temperaturami powyżej 40 stopni jak w czerwcu. Gorąco będzie na zachodzie i południu Niemiec, w Nadrenii, Palatynacie, Badenii-Württembergi i Bawarii, gdzie termometry mogą pokazać w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia nawet 38 stopni. Berlin, Brandenburgia i Hamburg oraz wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku będą miały w tych dniach na razie temperatury nie przekraczające 30 stopni. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Niemiecka służba meteorologiczna zapowiada tropikalne noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji ogrodu. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej. Kolekcja to prawie 16 tysięcy roślin w 90 odmianach. Zachwycają kształtem i kolorami, mówi Radiu Z Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
12: Są przeróżne, w zależności od grupy i od odmiany. One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe, różne odcienie różu, łososiowy, pomarańcz.
7: Dziś kolekcję będzie można oglądać podczas spaceru z przewodnikiem. Będzie się można poznać historię uprawy tych roślin. Argentyna ostatnim półfinalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej w dogrywce pokonała Szwajcarię 3-1. Wcześniej z mundialu odpadła Norwegia, którą także w dogrywce 2-1 pokonała Anglia. Tak więc we wtorek Francja zagra z Hiszpanią, w środę Anglia z Argentyną, a wielki finał za tydzień.
5: Radio
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
14: Halo, Świnoujście, czy jesteście z nami? Jeśli tak, dajcie znać, czy u was teraz ponad 19 stopni na termometrach. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Niewiarygodne. Tymczasem na Podkarpaciu najchłodniej, w Lesku jedynie 10 stopni, a w ciągu dnia na zachodzie będzie dzisiaj nawet 28 stopni. Z kolei wschód z temperaturami do 21.
13: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
14: To co, zaczynamy?

Katy Perry o poranku w Radio Z, 6.15. No, mówmy się, że jeszcze można ziewać. To mówicie, że Argentyna w półfinale. Bo mecz zaczął się o 3 polskiego czasu. I teraz mam do was pytanie, czy jest ktokolwiek z was, kto zarwał nockę tylko po to, żeby obejrzeć to spotkanie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. No normalnie ciekawość mnie zżera. Ale Farben, René Miller, Body Talk to muzyka numer 1, najlepsza w wakacje.

0: To Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Dzień dobry bardzo, lato, witam ponownie. 25 minut po 6:00, no i oczywiście wasze telefony w temacie meczu. Halo?
1: Dzień dobry, panie redaktorze, w tą piękną niedzielę.
0: No witam.
1: No ja zalwałem nos. Mhm. Trochę żałuję.
0: Czemu?
1: Że Argentyna wygrała ze Szwajcarią. Stawiałem na Szwajcarię. Szkoda. Ale i tak mamy trzy drużyny europejskie w półfinałach. No i na pewno drużyna europejska zdobędzie Mistrzostwo Świata. Pozdrawiam, miłej niedzieli życzę.
0: Również pozdrawiam, dzięki za telefon. Na pewno? No nie wiem, z tą Argentyną to nie wiadomo. Do pośpiewania o poranku za chwilę u nas Shakin' Stevens.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Też na TikTok, Radio Z. Dzień dobry, witamy. 23 minuty do godziny 7. Kiedyś, pamiętam, można było kupić kawałek trawy z nowego stadionu Barcelony. Bardzo mnie to rozbawiło. Okazuje się, że FIFA rozpoczęła właśnie sprzedaż fragmentów murawy ze stadionu w New Jersey, na którym 19 lipca odbędzie się finał tegorocznych Mistrzostw Świata. Uwaga, najtańszy kawałek trawy kosztuje $450, a ta taka najbardziej ekskluzywna wersja kosztuje $3000. Ciekawe, czym różni się jeden kawałek od drugiego.

13 do 7, dzięki, że jesteście o poranku z Radiem Z, ale chciałem zapytać o powód, dlaczego nie śpicie. Zapomniałem w sumie, powinienem to zrobić na początku godziny, a w ten sposób po godzinie 7 usłyszycie swoje własne wypowiedzi na naszej antenie. 321-321-321, jakieś fajne gadżety też mam, wakacyjne, i nie zawaham się ich użyć, także czekam na wasze telefony. Co robicie, że nie śpicie? A jeżeli jesteście za kółkiem, a jest takie prawdopodobieństwo, to teraz zagram wam jeden z moich ulubionych utworów do auta. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Jedźcie ostrożnie.

0: jedna z nowości w Radiu Z. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. 3 minuty do 7, za chwilę wiadomości.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
9: Już kupuję. To najlepszy wybór.
10: Na 100%.
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz.
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
12: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O reklamie.
0: Dochodzi 7, słuchacie Radia Z. Teraz u nas najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
15: Rocznica zbrodni wołyńskiej, o prawdzie mówi Polska i Ukraina. Zmiany w konstytucji, próba usunięcia prezydenta, to na Węgrzech. Nie wyłączaj nawigacji, ale włącz myślenie, apel do kierowców.
0: Siódma.
15: W rocznicę zbrodni wołyńskiej polskie władze wzięły udział w uroczystościach. Prezydent był na Podkarpaciu, na Wołyniu, w miejscowości Ołyka, minister obrony. Pamięć o przyszłości jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił Karol Nawrocki. Prezydent oddał hołd ofiarom w Radrużu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków.
16: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię, tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku.
15: Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o jak najszybsze przepracowanie historii. Podczas obchodów wicepremier mówił, że nie przyjechał na Wołyń rozdrapywać ran. Jednak, żeby te w końcu się zagoiły, trzeba je opracować. Do tego potrzeba trzech elementów.
17: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idzie ze sobą w parze, idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak to jest dla nas ważne, jak to jest temat wciąż żywy.
15: Na obchodach pojawili się przedstawiciele polskiego rządu i ukraińskich władz, a odnosząc się do rocznicy zbrodni wołyńskiej, prezydent Zełenski na platformie X napisał: potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, Ukraina i Polska powinny zachować jedność. Odwołanie prezydenta Węgier coraz bliżej. Ma to umożliwić poprawka do konstytucji, którą parlament ma przegłosować już jutro. Co zawierać ma ta zmiana? O tym reporter Radia Z Marcin Frydrich.
17: Poprawka Szujoka zawiera wiele przepisów, ale wśród nich i ten mówiący o zakończeniu kadencji Tomasza Szujoka. Premier Madziar nazwał go w swoim wpisie marionetką Viktora Orbana i zagroził, że jeśli nie podpisze on ustawy w ciągu 5 dni, to zostanie wobec niego wszczęte postępowanie usunięcia z urzędu. Węgierski premier zapowiedział też, że nowy prezydent po usunięciu Szujoka zostanie wybrany do 20 sierpnia. To nie jedyny zapis w poprawce do konstytucji. Zawiera ona w sumie 12 regulacji, a wśród nich i te, która ogranicza liczbę kadencji posłów do parlamentu do 3. Marcin Frydrich, Radio Z.
15: W czwartek przed siedzibą prezydenta sprzeciw wobec zapowiedzi jego odwołania demonstrowało tysiące zwolenników Viktora Orbana. Drogowcy i policja apelują do kierowców, by ślepo nie ufali nawigacji. To po serii groźnych sytuacji przed tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Wielu kierowców zawracało. Jak tłumaczyli, przegapili zjazd i spanikowali. Problemem jest także nawigacja. Jak mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jedna z aplikacji może po minięciu zjazdu sugerować zawracanie. Przypomina jednak, że błąd nawigacji nie zwalnia z odpowiedzialności.
18: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
15: Za zawracanie jazdy pod prąd kierowca może dostać co najmniej 24 punkty karne, co w praktyce oznacza utratę prawa jazdy. W Radiu Z czas na sport, Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Anglia i Argentyna zagrają w drugim półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Synom Albionu awans dała wygrana z Norwegami, ale dopiero po dogrywce. Podstawowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, było 1-1. W dodatkowym czasie półfinał Anglikom dał Jude Bellingham, to był jego drugi gol w tym meczu. Argentyna też awansowała po dogrywce, ta była potrzebna, bo po 90 minutach Albiceleste remisowali ze Szwajcarami 1-1. W dogrywce dla Argentyny trafili Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Półfinał Anglia-Argentyna w środę, we wtorek Francja zagra z Hiszpanią. A dzisiaj o awans zagrają nasze siatkarki. Polki w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace zmierzą się z reprezentacją Japonii. Ten pojedynek zdecyduje, która z tych ekip zagra w turnieju finałowym.
20: Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element, ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
19: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka, mecz Polek z Japonkami o 12:20. A teraz kolarstwo, 8 etap Tour de France dla Tim Amelier. Belg był najlepszy po finiszu z peletonu, bez zmian na czele klasyfikacji generalnej wyścigu. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Niedziela będzie w Polsce zróżnicowana pogodowo, bo na przykład 18 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, będzie tam też padał deszcz. Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim ma być dzisiaj 27 stopni, na niebie trochę chmur, ale ma za to nie padać. 22 stopnie w centrum, do 21 na północy, południe z temperaturami do 19.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: 5 minut po godzinie 7 to jest program Dzień dobry bardzo, lato. Norbert Pieńkowski, zapraszam. Eurythmics teraz.

Dzień dobry. Pytacie, dlaczego nie śpimy? Stałam napić się kawy. Taka poranna rutyna zawsze przed pracą. Wolny dzień, ale obudziłam się, zrobiłam sobie kawkę i słucham mojego ulubionego radia.

Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter, słuchacie Radia Z o poranku 15 minut po godzinie 7. Hej kierowcy, czytam właśnie, że od kilku dni żaden nowy samochód sprzedawany w Unii Europejskiej nie wyjedzie z salonu bez kamery, która patrzy prosto w oczy nam, kierowcom. Chodzi o unijne przepisy, które mają ograniczyć liczbę wypadków, które powodują rozkojarzeni kierowcy. I tak sobie myślę, może dojść do takiej sytuacji, że jak zapytamy nasze partnerki: kochanie, czemu się tak malujesz? Gdzie idziesz? Słyszymy odpowiedź, jak to wsiadam do samochodu. Mrozu, nie ma miejsca jak dom, to jest Radio Z.

0: podobno dobrym sposobem na relaks jest rozciąganie się o poranku. Polecam. To jest Mika w Radiu Z. Przed chwilą słyszeliście naszą słuchaczkę Basię, która jedzie do swojej wnuczki nowonarodzonej. Gratulacje. A ja dzisiaj miałem dla was przygotowaną ciekawostkę o babci w Belgii, która odebrała ze żłobka obce dziecko. No pomyliło jej się, no na szczęście szybko udało się opanować sytuację, ale muszę teraz w tej chwili przeprosić mojego ojca, bo bardzo byłem zły na niego, kiedy raz w życiu poszedł na zebranie do szkoły i niestety nie wiedział, do której klasy chodzę. Jak widać, zawsze może być gorzej. Radio Z
1: i już. Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Summer Jam, tak gramy wam w wakacje w Radiu Z, 19 do 8. Dzień dobry, wstajemy. Mam dla was niosa do kawki. Włosi podobno szukają chętnych, którzy spędzą weekend jako sędziowie podczas Pucharu Świata Tiramisu. No nie musicie być szefami kuchni, wystarczy być pełnoletnim i zdać krótki quiz o konkursie. Co prawda nie płacą za to, ale można zjeść przy okazji aż 240 wersji tego deseru. Widzicie jakieś wady?
1: Radio Z i już. Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
1: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
2: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
1: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
2: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
3: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
1: Po reklamie.

0: dwóch genialnych DJ-ów, David Guetta i Alok, do tego Stick Figure, to Radio Z i jedna z naszych nowości. Za chwilę wiadomości, bądźcie blisko radia.
1: W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża. No, martwe ryby tylko, nie?
3: Rozumiem, że to trzeba remontować. No, szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
2: To, czy my przetrwamy, to jest dla nas być albo nie być.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Mamo, chcę pić!
18: Dzień dobry!
17: Chcę pić!
18: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
19: Pewnie plusz?
17: Tak, chcę plusz!
18: Już kupuję! To najlepszy wybór
19: na 100%.
20: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
19: Plusz!
20: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
19: Na 100%.
20: Dziękuję.
19: Na zdrowie.
21: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Po reklamie.
0: Dochodzi ósma, tu Radio Z, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna. Zapraszamy.
22: Areszt i zarzuty. Zatrzymany mężczyzna chciał zabić kilkunastu policjantów. Hałda, której nikt nie chce, bo jej utrzymanie kosztuje. Atrakcja w Katowicach. Niemal 1000 kilometrów pław. Wisłę pokonać chce podróżnik wyczynowiec.
0: Ósma.
22: Mężczyzna, który w piątek zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, aresztowany na 3 miesiące, usłyszał 6 zarzutów, w tym przygotowania do zabójstwa komendanta biura. Marcin Friedrich poznał szczegóły w tej sprawie. Czy wiadomo, jak mężczyzna wyjaśniał swoje postępowanie?
23: Motywy jego działania nie są do końca jasne. Po zatrzymaniu miał mówić, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy i podsłuchiwany przez służby. Śledczy dokładnie przejrzeli zawartość komputera 29-latka. To, co tam znaleźli, skłoniło ich do postawienia mężczyźnie również również zarzutu przygotowań do zabójstwa. Poza tym także czynnej napaści na funkcjonariusza i naruszenia jego nietykalności. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Miał stwierdzić, że nie zna żadnego z policjantów, których atakował. Prokuratorzy wystąpią do biegłych psychiatrów o przebadanie mężczyzny. Marcin Frydrich, Radio Z.
22: Do ataku doszło przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna był wyposażony w dwa kastety. W plecaku miał także maczetę. Zranił dwóch funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali. Jeden z nich trafił do szpitala. 700 tysięcy drzew zostało zniszczonych w pożarach we włoskim Piemoncie. Żywioł powoduje tam katastrofę ekologiczną. Dym i niszczenie siedlisk wpływają na mikrofaunę, zmuszają duże ssaki, takie jak kozice i sarny, do ucieczki na tereny przekształcone przez człowieka. Według władz Piemontu potrzeba kilku lat na powrót pierwszych gatunków roślin, traw i krzewów. Co najmniej pół wieku z kolei potrzeba na to, aby ekosystemy dębów, buków i drzew iglastych odzyskały pełną dojrzałość. Jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dare, a spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i utrzymanie wymagałoby dużych wydatków.
2: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
22: Hałda powstawała przez prawie 100 lat. Z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. 950 kilometrów wpław Wisłą od okolic Oświęcimia aż do jej ujścia w Mikoszewie. Jacek Pałubicki chce to zrobić jako pierwsza osoba w historii. Chce także zebrać pieniądze dla Fundacji Małe Książę opiekującej się dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym. Wisła jest pełna wyzwań, wiem, bo przepłynąłem ją kajakiem, mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem podróżnik wyczynowiec.
3: Po drodze są stopnie wodne, śluzy. Trzeba uważać, żeby czasami się nie zagalopować i nie wpłynąć w taki stopień wodny.
4: No i oczywiście mielizny, które mogą się zdarzyć całkiem często.
3: Mielizny jak najbardziej. Wisła jest rzeką bardzo też odsłoniętą, więc nie ma możliwości chwycenia tam cienia. Mówiąc kolokwialnie, może też być lampa. No i jest też Zalew Włocławski, taki najtrudniejszy fragment Wisły, czyli ponad 40 kilometrów ciągnące się od Płocka do Włocławka.
22: Wyprawa rusza 18 lipca. Wspierać go będzie sztafeta kajakowa. Jacek Pałubicki chce przepłynąć Wisłę w 3 tygodnie. Z wody przenosimy się na korty. Sportnik Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
24: Wimbledon ma nową mistrzynię. Została nią Linda Noskova, 21-latka z Czech. W finale londyńskiego turnieju pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową w 3 setach. W pierwszym lepsza była Noskova, 6-2. W drugim po zwycięstwie 7-5 wyrównała Muchowa. W trzecim wygrana 6-3 dała tytuł Noskovej. Czuję się niesamowicie. Ten mecz i wszystkie poprzednie były niezwykle trudne, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Finał zwłaszcza. Zdobycie ostatniego punktu nigdy nie przychodzi łatwo. Naprawdę musiałam się o niego mocno postarać. Mówiła Linda Noskova, to jej pierwszy wielkosztomowy tytuł w karierze. Dzisiaj na Wimbledonie finał singla tenisistów. O 17:00 Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwierewem. A teraz Żużel, trzykrotny mistrz świata, Ty Woffinden, kończy karierę. Po wielu przemyśleniach zdecydowałem, że kończę karierę. To dla mnie trudne. Przez ostatnie lata byłem skupiony na żużlu. Był ogromną częścią mnie. Mówił Woffinden, 35-latek decyzję podjął po tym, jak nabawił się kolejnej kontuzji.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ponad 20 stopni w Świnoujściu teraz, to na Pomorzu Zachodnim, a tylko 11 w Lesku na Podkarpaciu. Na ten moment przeglądam i nie ma alertów pogodowych. Opady deszczu dzisiaj głównie w centralnej i południowej Polsce, najmocniej popada dokładnie w Małopolsce.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szymki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: 6 minut po 8 to jest dzień dobry, bardzo lato. Ja mam na imię Norbert i zapraszam was, spędźcie z nami ten poranek.

0: To Beatrix w Radiu Z, 15 minut po 8. Słuchajcie, już w najbliższą środę na naszej antenie kolejna odsłona Sceny Z. Dobrze ją znacie. No, a tym razem wystąpi na niej Wiktor Waligura. Podczas Sceny Z usłyszymy aż 4 utwory. Jakie? O tym opowie sam Wiktor.
1: Zagraliśmy 4 pory roku, czyli numer, który jeżeli słuchacie Radio Z, to na pewno kojarzycie. Zagraliśmy mój najnowszy singiel, to jest to. Zagraliśmy cover Męskiego Grania Nareszcie, w takiej aranżacji trochę flamenco, trochę, no dużo tu się działo, i zamknęliśmy wszystko moim starym singlem Zagrajmy. Wszystko właśnie w konwencji akustycznej, bez bębnów, bez klawiszy, same gitary. No mam nadzieję, że się to Państwu spodoba.
0: O, ja jestem przekonany, że tak. Zresztą słyszę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Najbliższa środa w Radiu Z, a teraz może ten utwór, o którym wspominał Wiktor, czyli Zagrajmy.

0: DJ, producent z Niemiec, Purple Disco Machine i Kungs. To jest Radio Z o poranku, 23 minuty po 8. Słuchajcie, okazuje się, że nic nie trwa wiecznie. Już teraz nie marzymy w wakacje o 40-stopniowych upałach i opalaniu. Mamy nowy gorący trend, o nim opowiem już za chwilę. Radio Z i już. Wcześniej sobie pośpiewamy razem, a to za sprawą grupy Lady Punk.
1: Sponsorem programu był JBP Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ten piękny męski głos to Ryan Tedder z grupy One Republic. Słuchacie Radio Z? Być może słyszeliście o nowej modzie, nazywa się Coolcation, czyli takie chłodne wakacje. Chodzi o letnie podróże do miejsc, gdzie temperatury są znacznie bardziej komfortowe niż w krajach południowej Europy. No i coraz więcej z nas zamiast gorących plaż stawia właśnie na jeziora, piękne zielone krajobrazy. Na przykład Skandynawii, gdzie temperatury w tym czasie są tak na poziomie 18, 22, 23 stopni. Myślę sobie, może w przyszłym roku to jest dobry pomysł. Muszę o tym pomyśleć. Tak na chłodno.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
3: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Myślę, że nikt się nie obrazi, jak porównam głos Olivii Dean do rozsmarowywania masła po ciepłej, takiej cieplutkiej kromce chleba. Tu Radio Z, 3 minuty do 9. Chyba skłodniałem.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
15: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
16: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: Dochodzi dziewiąta, w studiu ponownie Iwona Kutyna, witaj.
17: Jestem.
0: Zapraszamy na wiadomości.
17: Krwawa niedziela i uroczystości na Wołyniu z udziałem szefa MON-u. Strzelanina w Toronto podczas festiwalu, nie żyją dwie osoby. Ślązacy przypominają o sobie, przez Katowice przeszedł Marsz Autonomii.
0: Dziewiąta.
17: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie to według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza warunki konieczne do zgody między Polską a Ukrainą. Wczoraj minister obrony był w Ołyce na Wołyniu, gdzie wziął udział w obchodach rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi, zabijając kilka tysięcy naszych rodaków. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gosłowski. Uroczystości przebiegły spokojnie?
18: Tak, wbrew temu, przed czym ostrzega ukraiński wywiad, nie doszło do żadnych prowokacji. Na starym cmentarzu w Ołyce zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Polski rząd reprezentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił mi, ostatnie napięte stosunki między Polską a Ukrainą można uspokoić, ale potrzeba działań ze strony Ukrainy.
19: Zaproponowałem 11 przykazanie. Nie sprawiaj bólu. Nie sprawiaj bólu swojemu przyjacielowi przez gloryfikowanie tych, którzy krzywdę 83 lata temu wyrządzili.
18: Dziś kolejny dzień obchodów, by jak co roku w drugą niedzielę lipca oddać cześć ofiarom zbrodni wołyńskiej. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
17: Co najmniej 2 osoby zginęły, 4 zostały ranne w strzelaninie podczas Festiwalu Kultury Latynoskiej w Toronto w Kanadzie. Według policji to były strzały 2 osób wzajemnie do siebie celujących. Sprawców na razie nie udało się zidentyfikować i zatrzymać. Toronto uchodzi za jedno z najbezpieczniejszych miast Ameryki Północnej, a śmiertelne strzelaniny w miejscach publicznych należą tam do rzadkości. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojedzie jutro do Almerii. W tragicznym pożarze lasu zginęło tam co najmniej 12 osób. Wśród ofiar są głównie obcokrajowcy, prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Pożar w Andaluzji jest jednym z najtragiczniejszych w historii kraju. Hiszpania doświadcza w ostatnich latach coraz dłuższych fal upałów. To sprzyja powstawaniu niszczycielskich pożarów. 27 nielegalnych imigrantów zatrzymanych na polsko-litewskim przejściu granicznym. Cudzoziemcy przewożeni byli w naczepie tira. Marcin Friedrich zna więcej szczegółów w tej sprawie. Jak ujawniono przemyt ludzi?
1: Nielegalnych migrantów ujawniono na tymczasowym punkcie kontrolnym w Budzisku. Tę konkretną ciężarówkę po prostu wytypowano do szczegółowego sprawdzenia, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
12: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf, jak się okazało. Za przewożonym towarem ukryci byli migranci.
1: 18 osób z Somalii, 5 z Pakistanu i 4 z Afganistanu. Wszyscy zostaną przekazani w ramach readmisji na Litwę. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Kontrole na polsko-litewskiej granicy wprowadzono po tym, jak kraj ten stał się głównym kierunkiem przerzutu migrantów. Przypomnieli o śląskiej tożsamości narodowej. Przez Katowice przeszedł Marsz Autonomii. Uczestnicy domagali się uznania języka śląskiego i poparli rozpoczęte starania o wpisanie go na listę UNESCO. Przypominali także o potrzebie upamiętnienia tragedii górnośląskiej, czyli zbrodni popełnionych na Ślązakach po II wojnie światowej. A przede wszystkim pokazali, że nie trzeba wstydzić się bycia Ślązakiem. Wśród maszerujących był nasz reporter Szymon Kastelik.
20: Mamy erbizna bezocy, czyli szanujemy dziedzictwo, jesteśmy dumni z dziedzictwa.
21: Bo każdy Polak musi widzieć, o co walczy Górny Śląsk, nie?
22: A o co walczy?
21: O swoje, wie pan, o swoje.
23: No bo walczymy o język śląski, o Śląsk tu.
17: Marsz Autonomii odbył się już 20 raz.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: 20 też dzisiaj na termometrach w Rzeszowie, 22 stopnie w Warszawie, do 28 dzisiaj na zachodzie w okolicach Zielonej Góry czy Gorzowa Wielkopolskiego, 21 stopni na północy. Deszcz, spodziewamy się go najwięcej na południu w Małopolsce, natomiast na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim deszczu ma nie być. Ale jak to wyjdzie w praktyce, no to słuchajcie się, wszyscy dzisiaj przekonamy. To jest program Dzień Dobry Bardzo Lato. Ja mam na imię Norbert i zapraszam 4 minuty po 9.

jest september, a wysłuchacie Radia Z o poranku 14 minut po 9. Czytam właśnie, że ponad 21 tysięcy kandydatów walczy o indeksy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Hitem okazał się kierunek lekarski. Nie mówcie, że jesteście zaskoczeni. Bo kiedyś się szło na zarządzanie, pamiętam, i marketing. Teraz jak chcesz dobrze zarobić, no to wybierasz kierunek lekarski i wystawiasz fakturę. Dawid Podsiadło. Jest!

0: Tak brzmi muzyka numer 1 o poranku. Wakacje, 24 minuty po 9. Za nami Dany, a przed nami telefon od słuchaczki. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kasia z Lubelszczyzny. Mhm. Ja nie śpię, bo uwielbiam deszcz. A dziś właśnie pada. Powietrze pachnie lasem i grzybami. Dziękuję.
0: No pięknie sobie tę sytuację wyobraziłem. Uważam, że deszcz idealnie nadaje się, wiecie do czego? No do drzemki. A komu się nie chce spać, za chwilę Oskar Cyms w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Oskar Cyms, to jest Radio Z.

Wiecznie w formie Shakira Burna Boy w Radio Z, 19 minut do 10. 25 stopni dzisiaj na Dolnym Śląsku maksymalnie. To stwarza dodatkowe okazje do tak zwanej eksploracji. Na Dolnym Śląsku trwa wyjątkowy weekend. Zrób to z Radiem Z. Za chwilę łączymy się z naszym człowiekiem.

0: 12 do 10.
1: Sponsorem relacji jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: My dzisiaj z Radiem Z jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Ekipa naszych słuchaczy od rana w ruchu, na miejscu. Nasz człowiek Kuba Olszewski. Halo, halo, jak u was?
2: Słuchajcie, pogoda dopisuje, a my jesteśmy po zjeździe. Hardkorowym, można powiedzieć, zjeździe na rowerach. Chłopaki, jak się podobało?
3: No, było super, nie powiem konkretnie. Były różne epizody śmieszne lub mniej śmieszne, ale było ogólnie super.
2: A ty w ogóle masz parę w nogach, bo w ogóle chyba wspomagania elektrycznego nie użyłeś.
3: Nie, postanowiłem sobie za cel i za honor postawić tutaj na siłę mięśni. Także tutaj mięśnie pieką do tej pory, tyłek boli, ale jest kozacko.
2: A jak było w ogóle?
4: Super było. Rower jest super, wspomaganie było super.
2: Można przewietrzyć głowę i nie tylko.
4: Można.
2: No i tutaj wiem, że tobie też się bardzo podobało. Wyjątkowa sprawa, nie? Taki zjazd.
5: To było moje marzenie, na takim rowerze się przejechać i marzenie się spełniają z Radiem Z. Dziękuję.
2: Super, a teraz trzeba zbierać na taki... Albo grać dalej w naszych konkursach. Ewentualnie.
5: Właśnie, jak będzie można wygrać w konkursie Radia Z taki rower, to chętnie wezmę udział.
2: Trzymamy kciuki, dzięki wielkie.
0: Ja bym też chciał wiedzieć, gdzie ten konkurs i kiedy się zaczyna. Będziemy wracać na Dolny Śląsk po godzinie 13.
1: Sponsorem relacji był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
7: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
16: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
17: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie.
18: Tu Radio Z, dochodzi 10. Zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna.
19: Kolejne ofiary utonięć minionej doby to dwie osoby. Wspierał Ukrainę, krytykował Rosję. Lindsey Graham, amerykański senator, nie żyje. Francja, Anglia, Argentyna i Hiszpania w półfinale mundialu.
18: Dziesiąta.
19: Choć pogoda nie zachęca do kąpieli, wczoraj utonęły kolejne dwie osoby. Od początku czerwca to już 79 osób. Służby apelują do wszystkich o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. W studiu reporter Radia Z Marcin Frydrich. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Skąd takie zatrważające dane?
20: Czerwiec rzeczywiście był jednym z najtragiczniejszych miesięcy nad polskimi wodami. Pogoda sprzyjała plażowaniu. Tylko podczas jednej upalnej niedzieli 18 czerwca w Polsce utonęło aż 18 osób. W Obrowcy przekazują, że najczęściej do tragedii dochodzi wcale nie nad morzem, w którym pływanie jest wyzwaniem. wyzwaniem, nawet dla dobrego pływaka, ale w jeziorach i rzekach. Zaś statystyki z ostatniej dekady pokazują, że prawie połowa wypadków spowodowana była przez alkohol. Toną najczęściej mężczyźni, stanowili aż blisko 90% ofiar w ciągu ostatnich 10 lat. Przez ten czas w Polsce zginęło w toni blisko 4,5 tysiąca osób.
19: W tym tygodniu wrócić ma letnia aura nad wodę, zabierzmy więc rozsądek. Nie żyje republikański senator Lindsey Graham. Był jednym z najbardziej prominentnych polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, znanym z bliskich kontaktów z Donaldem Trumpem. Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy, opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Jeszcze w piątek senator był w Kijowie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie, miał 71 lat. Nie pogarsza się ani nie polepsza jakość wody w rzece Bóbr. Poniżej zapory w Pilchowicach wojewoda dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jaki jest plan na poprawę tej sytuacji po katastrofie ekologicznej?
11: W Pilchowicach tuż poniżej zapory Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła dodatkową automatyczną sondę pomiarową. Ostatnie wyniki wskazują, że ilość namułów, która spływa, jest już mniejsza. Tauron ma w przyszłym tygodniu postawić specjalne rękawy do zatrzymania spływu zanieczyszczeń. Strażacy ponownie przebadali okolice radiometrem, ale nie było żadnych przekroczeń. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Ministerstwo Klimatu czeka na wyniki kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czy podczas remontu zapory inwestor spełnił wszystkie wymagania środowiskowe? Znamy najlepszą czwórkę piłkarskich mistrzostw świata. Do Francuzów i Hiszpanów dołączyli Anglicy i Argentyńczycy. Synowie Albionu po dogrywce 2-1 pokonali Norwegię. Albi Celestes też po dogrywce wygrali 3-1 ze Szwajcarią. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Faworyci nie zawiedli.
21: To prawda, choć łatwo im to nie przyszło, ale nie mogło być inaczej. Gra toczyła się przecież o wejście do strefy medalowej przed półfinalistami. Bez względu na wyniki jeszcze dwa mecze, półfinał, finał lub mecz o trzecie miejsce i będzie się działo. W czwórce najlepszych są potęgi. W pierwszym półfinale ciągle urzędujący wicemistrzowie świata Francuzi zmierzą się z mistrzami Europy Hiszpanami. W drugim broniąca tytułu Argentyna zagra z wicemistrzami starego kontynentu Anglikami. Przed nami mecze wagi ciężkiej.
19: Mecze półfinałowe Mundialu we wtorek i w środę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
23: Dzisiaj sporo opadów w Polsce. No tak, dostałem taką wiadomość, że nie jest letnie dzisiaj, letnio, tylko tak bardziej jesiennie, 22 stopnie.
7: Ej, ale bez takich.
23: No
7: nie.
23: Sorry, Kasia, no tak po prostu wygląda sytuacja. No. To jest 18 w Rzeszowie.
7: Nie, nie, momencik. Fantastycznie po prostu można leżeć, nic nie robić, odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wspaniale.
23: Grzyby rosną, Kasia, myślisz?
7: Rosną, rosną.
22: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
24: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: Były już drogie truskawki, są drogie czereśnie, ale jakie kurki będą tanie, obiecuję wam to. 4 minuty po 10:00. I jeżeli jeszcze włącza wam się jakieś takie poranne, niedzielne ziewando, to ten numer zrobi swoje. Lepiej niż kawa. Dr. Alban w Radiu Z.

Ty i ja, i Monika Lewczuk w Radiu Z 14 minut po godzinie 10. Jeżeli jeszcze nie zjedliście żadnej jagodzianki, żadnego gofra, no to ja nie wiem, co wy z życiem robicie, naprawdę. Przecież to jest 12 dzień lipca, 2 tygodnie wakacji już za nami, więc tak uprzejmie i delikatnie przypominam wszystkim rodzicom, to jest ten czas, ostateczny czas. Błagam, wyciągnijcie śniadaniówki, bo te wszystkie zapomniane kanapki, zapomniane banany, to już możliwe, że zaczynają się organizować i zakładać związki zawodowe. Nie ma żartów.

0: Wild World Producer, do 20 minut po godzinie 10. Jeżeli dzisiaj ktoś ziewa, to pewnie oglądał nocne ćwierćfinały. A tym wyspanem tylko przypominam, Anglia i Argentyna dotarły do półfinałów. A że przed nami już ostatnie mundialowe dni, to my już w poniedziałek ruszamy z konkursem Królowie Strzelców w Radiu Z. Nie wiem, czy oglądaliście, jeśli nie, to przypomnę, że wczoraj w meczu Norwegia-Anglia była taka dosyć kontrowersyjna sytuacja. Anglia strzeliła gola i asystę podobno zaliczyła kamera, a raczej jej okablowanie. I teraz internauci cały czas się kłócą, czy to powinno zostać uznane, czy nie, a przecież to tak ważne spotkanie. A jak finał będziecie oglądać na wielkim, nowiutkim telewizorze Hisense, to nie będziecie mieli żadnych wątpliwości w takich sytuacjach. Mamy dla Was oczywiście karty podarunkowe do Media Expert i żeby je wygrać, to trzeba słuchać Radia Z i to bardzo uważnie. I kiedy tylko usłyszycie dźwięk gwizdka, to zadzwońcie do nas jak najszybciej i powiedzcie, dlaczego zasługujecie na tytuł Króla Strzelców. Start naszej zabawy od poniedziałku. Bądźcie z nami od samego rana.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce.

0: Przez 7 lat z rzędu aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Ludzie, ludzie, wielka zmiana nad Bałtykiem. Czytam, że parawany to jest podobno przeżytek, bo coraz więcej osób zamiast nich wybiera parasole albo nawet namioty. Ale przecież parawany są lepsze. Bo spróbujcie parasolem wytyczyć sobie na plaży salon, pokój gospodarczy, sypialnię, gabinecik masażysty, bawialnię, nawet gościnne dla szwagra. To jest taka plażowa patodeweloperka na miarę naszych możliwości, więc błagam, zostawcie parawany w spokoju.
1: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Bo w Media Ekspert.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Fajnie buja, Eminem i Houdini w Radiu Z. Zuzia, moja realizatorka, która tutaj z nami jest, położyła się spać o 6 rano, o 6 chwilę temu przecież, bo oglądała ćwierćfinały. Brawo, naprawdę. A jeżeli wy szanujecie swoje zdrowie nieco bardziej i w nocy spaliście, to spokojnie, nasza sportowa redakcja trzyma rękę na pulsie. Podsumowanie wczorajszych piłkarskich spotkań u nas o 10 w wiadomościach Radia Z. Zuzia, kawę ci zrobię. Radio Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety? One bezpowrotnie są stracone.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Dzieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Mamy niedzielę, 12 dzień lipca, na zegarach już niemal godzina 11. Pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
18: Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Bezpieczniejsza Warszawa. Ataki odwetowe. Amerykanie ostrzelali Iran, bo ten uderzył w statek. Wakacje w górach. Karkonosze bez tłumów i z dobrą pogodą.
17: Jedenasta.
18: Warszawa wypowiada wojnę piratom drogowym. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo w najbardziej newralgicznych miejscach. A o szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Miasto planuje uruchomić dwa odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy w tunelach Wisłostrady, a drugi na moście Poniatowskiego, gdzie obecnie działają fotoradary. Mówi Maciej Dziubiński ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.
20: To jest bardzo ważne, dlatego że na moście Poniatowskiego mamy jeszcze 5 super nowoczesnych i sprawnych urządzeń, które będziemy mogli rozlokować po Warszawie.
19: Dodatkowo miasto kupi 7 nowych fotoradarów. 4 z nich zastąpią stare, już zużyte urządzenia, a 3 kolejne pojawią się w miejscach, gdzie obecnie stoją atrapy. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
18: Stołeczny ratusz chce, żeby nowe fotoradary zaczęły działać jeszcze w tym roku. Z kolei odcinkowe pomiary prędkości zostaną uruchomione najprawdopodobniej dopiero w przyszłym. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały 140 irańskich celów wojskowych. To odwet za ostrzał statku handlowego. Wśród zaatakowanych celów były wyrzutnie rakiet i dronów, magazyny amunicji, sieci komunikacyjne, infrastruktura marynarki wojennej i stanowiska monitorujące wybrzeże. Odwecie za amerykański atak Gwardia Rewolucyjna Iranu uderzyła w cele USA w Omanie i Katarze. W ataku zniszczono Centrum Serwisowania Myśliwców oraz Ośrodek Dowodzenia i Kontroli. Iran twierdzi, że uderzył również w amerykańską infrastrukturę militarną w Jordanii i Kuwejcie. Według agencji AP zaatakowane zostały również cele w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W lasach wysyp grzybów, weekendowy wypad może zakończyć się powrotem z pełnym koszykiem, ale lekarze przypominają, przy grzybach nie ma miejsca na ryzyko. Czasami pomyłki kończą się zatruciem, jednak niektóre gatunki są śmiertelnie niebezpieczne. Są grzyby, które zjemy tylko raz w życiu, pierwszy i ostatni, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
16: Przede wszystkim grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątroby. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
18: Często jedynym ratunkiem jest przeszczep wątroby, dlatego warto kierować się zasadą zbieramy to, co znamy. Spokojnie i z dobrą pogodą, tak jest w Karkonoszach, warunki do wędrówek niemal idealne. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr spotkała turystów w Jeleniej Górze.
21: Spokojnie, myślałam, że będzie więcej ludzi, bo przesiadaliśmy się w pociągu we Wrocławiu, no to faktycznie były takie dzikie tłumy, a teraz jak sobie tutaj spacerujemy, no to spokojnie, bardzo przyjemnie.
22: Zaniechilowanie, zwiedzanie, no i ciszenie oczu.
23: Ogólnie jest co zobaczyć, co zjeść.
24: Byliśmy na Szrenicy, więc dzisiaj spacer po mieście.
25: Żeby nóżki odpoczęły.
24: Dokładnie, tak.
25: A na szlakach dużo ludzi czy mało ludzi?
26: No właśnie mało, jesteśmy zaskoczeni.
27: Śnieżka na pewno, ale tam się trzeba uzbroić w cierpliwość, no bo na pewno będzie dużo ludzi.
18: Po remontach udostępniane zostały popularne szlaki do hali Szrenickiej i w rejonie Śnieżne Kotłów. Pojawiły się nowe kładki, które ułatwiają wędrówkę. Kolejne wiadomości w samo południe. Darek Klimczak będzie z Wami.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
17: A macie czasami tak, że sobie kupujecie jakąś piękną wiosenną kurtkę i potem żałujecie, że lato tak szybko się rozpoczyna i nie ma w niej kiedy chodzić? No to świetnie, bo dzisiaj się przyda. Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce poniżej 20 stopni. Najcieplej jest na zachodzie: Szczecin, Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra. Tam nawet upalnie około 27. Sporo opadów, szczególnie w centrum i na południu.
28: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
17: 4 minuty po godzinie 11. Ciemno, szaro, idealna pogoda do tego, żeby zostać w domu, zrobić sobie kawę i po prostu odpoczywać. Eric Carmen, Hungry Eyes w Radiu Z. Kasia Wilk, dzień dobry, raz jeszcze.

0: Bon w Radiu Z, 14 minut po godzinie 11. Młody to na pewno, nie wiem czy rozważny, ale romantyczny owszem. Wiktor Waligura już w środę wystąpi na scenie Z. Zaprezentuje oczywiście swoje numery, które doskonale znacie z naszej anteny, w akustycznych wersjach, ale w środę usłyszymy też cover wielkiego hitu tegorocznej orkiestry męskiego grania. Nareszcie. A dlaczego Wiktor Waligura sięgnął akurat po ten numer?
1: Ten numer jest bardzo ciekawy harmonicznie, więc było tutaj dla nas dużo pole do popisu, do rozwoju tego aranżu, jak to możemy zagrać. I jeszcze chyba wzbogaciliśmy tę harmonię, która tam się dzieje. Ale naprawdę szapoba dla Kuby Ganińskiego, który ten numer, kurde, kopie tak, jak powinien kopać po prostu hymn męskiego grania. I bardzo się cieszę, że będę go mógł słyszeć na żywo i że mieliśmy go okazję tutaj dzisiaj wykonać.
2: Ja się staram powiedzieć.

0: są numery, które robią nam weekend. Hunter od Dido w Radiu Z. 21 minut po godzinie 11. Jeżeli czasem przychodzi wam do głowy, żeby tak rzucić to wszystko i wyjechać, może nie w Bieszczady, gdzieś znacznie dalej, to co powiecie na Wyższą Szkołę Grillowania? A, zainteresowani? Gdzie można aplikować, to wszystko wyjaśnię za moment. Zostańcie z Radiem Z.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, zwrot mocy! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być!
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje

0: 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Po reklamie.
15: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Michał Szpak i Maj w Radio Z. W maju to były matury, a kilka dni temu maturzyści już odebrali wyniki swoich egzaminów. I jak nie wiecie, co dalej, co teraz, to czytam właśnie, że w Chinach działa i całkiem nieźle sobie radzi Wyższa Szkoła Grillowania. Ale proszę się nie śmiać, bo zainteresowanie programem jest podobno ogromne. Wyższa Szkoła Grillowania. Mam wrażenie, że i mój mąż, i sąsiad, i szwagier, oni tam chodzą na zajęcia co tydzień, bo jak zaczną grillować, to jakby świat nie istniał. I gdybym ja tak robiła pranie, jak oni grillują, to ja bym była ustawiona. Dziękuję bardzo. Zaczęłabym w piątek, skończyła w poniedziałek rano. Ludzie, tego trzeba spróbować.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońka. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krajów. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Po reklamie.
13: To niedziela, 12 dzień lipca, na zegarach już niemal godzina 12, a najnowsze informacje w Radiu Z ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Msza w katedrze w Łódzku na koniec obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej. Przybywa dzieci krzywdzonych psychicznie i fizycznie, Wrocław im pomoże. Trudne zadanie przed naszymi siatkarkami. W Osace walczą z Japonią o finał Ligi Narodów.
13: 12.
14: Na Wołyniu w Ukrainie zakończyły się obchody rocznicy Krwawej Niedzieli. Po wczorajszych uroczystościach w Wołyce, dzisiaj w intencji ofiar UPA odbyła się msza w łódzkiej katedrze. Na miejscu jest wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Jest Miłosz teraz z nami. Miłoszu, wszystko przebiegło spokojnie?
15: Tak, mimo ostrzeżeń ze strony ukraińskiego wywiadu o możliwych prowokacjach w czasie trwania obchodów, wszystko przebiegło spokojnie. Jak mówił mi przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal, takie uroczystości czy trwające cały czas poszukiwania, ekshumacje oraz pogrzeby ofiar pozwalają obniżyć temperaturę sporu.
16: Ale też trzeba mieć cierpliwość i taki spokój, wiedzieć, że byłoby jakimś nawet grzechem oczekiwać, że przyjdzie taki moment, kiedy wszystko będzie cacy.
15: Bo wszystkie spory między naszymi krajami na pewno nie ustaną, ale jak podkreśla Kowal, te nie mogą wpływać na współpracę między naszymi narodami. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
14: W lipcu 43 roku oddziały UPA napadły na prawie 100 polskich miejscowości na Wołyniu. We Wrocławiu powstanie nowy ośrodek dla dzieci krzywdzonych fizycznie i psychicznie, a takich niestety przybywa. W zeszłym roku na Dolnym Śląsku było ich o kilkaset więcej niż rok wcześniej. Dlatego samorząd województwa zgłosił się po pieniądze do Funduszu Sprawiedliwości, mówi pomysłodawczyni projektu Monika Wodarczyk.
17: By wymazywać białe plamy w dotarciu do dzieci, które tej pomocy potrzebują. Ten ośrodek ma być kolejnym elementem w tej całej trudnej mozaice tworzenia pomocy dla ofiar przestępstw, przemocy psychicznej, fizycznej, hejtowi.
14: Ośrodek we Wrocławiu zacznie działać w tym roku. Pomoc znajdzie w nim 200 dzieci. Psy uratowane ze schroniska w Nowym Targu czekają na adopcję. 12 czworonogów przeszło już badania, teraz są w schronisku w Chełmku koło Oświęcimia. Nasz reporter Szymon Kastelik rozmawiał z jego właścicielem Jarosławem Kołodziejczykiem.
18: Każdy ma tutaj kojczyk dostosowany do swojej wielkości, swojej wagi.
19: No te psy mają swoje problemy zdrowotne, behawioralne.
18: Każdy, kto od nas będzie zabierał psa, dostanie pełną informację o jego stanie zdrowia, o tym, jak należy się nim opiekować. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże.
19: Najważniejsze, żeby to była świadoma adopcja.
18: No tak, przede wszystkim. To jest numer jeden.
14: Chętni do niej mogą do schroniska przyjechać i na początek zabrać psa na spacer. przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 20 minut zagrają w Osace z Japonią. Ten mecz zdecyduje, która z ekip zagra w turnieju finałowym, zapowiada Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Biało-czerwone wszystko mają w swoich rękach. Zwycięstwo da im awans. Porażka sprawi, że po 3 brązowych medalach z rzędu w tym roku Polki zakończą Ligę Narodów z niczym. Dobrej myśli przed tym arcyważnym meczem jest rozgrywająca Alicja Grabka. Jak mówi, forma naszego zespołu rośnie.
12: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
8: Początek tego meczu, przypomnijmy, dokładnie o 12:20.
14: Awans do turnieju finałowego Ligi Narodów wywalczy 7 najlepszych zespołów. Polki są obecnie na ostatniej dającej awans pozycji, Japonki oczko niżej.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Oj, ta niedziela nas nie rozpieszcza. Coraz więcej opadów w zasadzie z każdą godziną. One pojawiają się również na południowym zachodzie kraju, chociaż tam najcieplej, nawet 28, na przykład Słubice, tam taka temperatura. Ale mam też coś na poprawę humoru. W poniedziałek znacznie lepiej, cieplej, wszędzie i tych opadów mniej.
22: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: 3 minuty po godzinie 12:00 Natalii Imbruglia, jak takie słoneczko nam się pojawia. Torn w Radiu Z.

0: Oj, sporo dzisiaj chmur na niebie, potrzebujemy takich dźwięków. Buddy Talk w Radiu Z, już prawie 18 minut po godzinie 12. No, Lewy z rodziną jeszcze odpoczywają przed przeprowadzką do Chicago, a wezmą pewnie ze sobą całą szafkę pełną takich magicznych słoików. Cezary Kucharski, były agent Lewego, powiedział nam, że w zasadzie to Robert się z nią nie rozstaje.
1: W Monachium w kuchni stała szafka, która była pełna suplementów i to było jak w zasadzie jak apteka wręcz. Robert korzystał w zasadzie w każdym momencie tych suplementów przed meczem, po meczu, do regeneracji i Ania z precyzją pilnowała, aby Robert zażywał to w odpowiednim czasie i dawkach. To trochę tak przypominało film Seks Misja. Weź pigułkę.
0: To nie tylko Ania tak robi, myślę, że każda kobieta. A mamy dla was książkę, Agent. Moja prawda o Lewym, pieniądzach i manipulacji, którą razem z Cezarem Kucharskim, którego przed momentem usłyszeliście na naszej antenie, napisał nasz kolega z redakcji, dziennikarz Radia Z, Krzysztof Pyzia, a w niej znajdziecie mnóstwo podobnych smaczków i o Lewym, i o jego rodzinie. A skoro przed Robertem dosłownie ostatnie chwile wakacji, to jak myślicie, gdzie mógłby je spędzić? Gdzie wy byście go zaprosili? Na przykład, gdybym ja mogła, to wzięłabym Lewego na absolutnie najlepsze zapieksy do krakowskiej Nowej Huty. A wy? 321-321-321, dzwońcie na telefony, czekamy do 13.
2: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%.

0: cenach.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia.
8: Zmiana temperatury, upały.
7: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na plusz.
10: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jakbyśmy byli na plaży, w jakimś fajnym klubie. Wieczorem Magnetic w Radiu Z 25 minut do godziny 13. A ten wielki, potężny wiking Erling Haaland, piłkarz norweskiej reprezentacji, który wczoraj niestety pożegnał się z mundialem, podbił serca kibiców na całym świecie. Na jego cześć niemal 500 dzieci urodzonych w Peru otrzymało imię Haaland. Powtarzam, w Peru. Ale mogło być znacznie gorzej, bo gdyby na mundialu grał szczęsny, wyobraźcie to sobie, kto by to potem w szkole wymówił.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
8: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
7: oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Uczta dla fanów prażynek.
7: Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compressor.
15: Facciamo subito, si?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Rosół, Pyrka, Kasia Sienkiewicz w głośnikach, przyjemnie, prawda? 14 minut do godziny 13, tu Radio Z. I tyle cudownych rzeczy nas czeka we wrześniu. Będą grzyby, będą figi i... O właśnie, i będzie wielki finał Red Bull Drift Masters. To już 11 i 12 września na Stadionie Narodowym. Najlepsi kierowcy będą walczyć o tytuł mistrzowski w serii driftowej, ale nie zabraknie też tych maszyn. Pojechały bolidy Formuły 1 i te sportowe emocje czekają na nas już we wrześniu. Tylko ostrzegam, że później przesiadka na nasz zwykły miejski samochód niestety może nieco zaboleć. I Graceland Yearbooks w Radiu Z, 13 minut do 13.

0: to proszę, proszę się przyznać, kto właśnie teraz rozpoczyna urlop, ach, zazdrościmy, to mamy dla was wiadomości dobre i te mniej dobre. To najpierw ta mniej dobra. Jeżeli planujecie właśnie trasę do Austrii czy Chorwacji, to pojawiają się spore utrudnienia tuż za granicą ze Słowacją. O tym za moment. A z tych dobrych, to w Karkonoszach na turystów czekają świeżo otwarte szlaki. No, mimo pogody myślę, że można tam się udać. O tym wszystkim więcej powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o godzinie 13 już za kilka chwil. Szybka kawa i bądźcie z nami.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
3: Cztery pory roku, jedna myśl.
4: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, zwrot mocny!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
22: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
23: Ale chyba nie włosów.
22: Akurat włosy wypadają mi garściami.
23: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
22: Ale łysienia u ciebie nie widać.
23: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
24: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
27: Ale tato, tylko nie samochodem.
26: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
27: Super.
26: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
28: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
29: W

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już niemal 13. Najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak.
4: Na początek o dwóch pijanych kierowcach, którzy uciekali przed policją jednym autem. Dobra wiadomość dla odpoczywających w Szklarskiej Porębie. Otwarto dwa szlaki w góry. Ponad miesiąc potrwają utrudnienia na ekspresówce na Słowacji, tuż za polską granicą.
3: 13.
4: Dwóch pijanych kierowców w jednym samochodzie. To wydarzyło się w Bielsku koło Płocka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pod wpływem alkoholu i z zakazami kierowania pojazdami usiłowali uniknąć kontroli. Nasz reporter Marcin Friedrich zna szczegóły tego zdarzenia. Marcinie, jak to możliwe, że obaj kierowali samochodem?
5: Uwagę patrolu zwrócił samochód z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, przyspieszył, wjechał w boczną uliczkę, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec tej historii, mówi podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji.
6: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
5: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani. Obaj też mieli sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Ministerstwo Rolnictwa zaczęło kampanię To Twój Pewniak, ma promować polskie owoce. Rusza, bo jest coraz większa konkurencja, rosną wymagania klientów. Do tego sadownicy mieli trudny sezon z powodów przymrozków i suszy. Przyszłość krajowego sadownictwa zależy od budowania zaufania konsumentów, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
7: Zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów.
4: Pierwszym produktem promowanym w ramach tego projektu będą polskie jabłka bez pestycydów. Od tego weekendu w Karkonoszach znowu można spacerować zielonymi szlakami na Halę Szrynicką i w rejonie Śnieżnych Kotłów. Były remontowane, w newralgicznych miejscach położono drewniane kładki. Dzięki nim wędrówka jest łatwiejsza, ale służą nie tylko temu, mówi Radiu Z Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Idea jest taka, nie chodzi tylko o to, żeby było wygodnie, ale ma być tak, żeby nasi goście, wędrowcy nie mieli powodu do schodzenia ze szlaku i rozdeptywania całej okolicy. Tak powinno być, żebyśmy jak najmniej byli szkodzący przyrodzie.
4: Wyremontowano niemal 5 km szlaków. Potrzebne na to 5 milionów złotych park dostał z unijnych dotacji. Uwaga, jadący autem do Austrii, Włoch, Chorwacji i w ogóle na południe Europy, czekają Was spore utrudnienia na polsko-słowackiej granicy. Dzisiaj w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 za przejściem granicznym w Zwardoniu. Największe problemy będą mieć kierowcy ciężarówek. O objazdach powie nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Zamknięty zostanie odcinek Świercinowiec-Skalite. To ponad 13 km. Ruch zostanie skierowany na drogę krajową I-12, co może wydłużyć podróży nawet o kilkadziesiąt minut. Informuje młodszy aspirant Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
10: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
9: Dla kierowców ciężarówek oznacza to konieczność wyboru innych tras przez Cieszyn i Czechy albo przez przejścia graniczne w Małopolsce, między innymi Fyżnem. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Ten odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do 17 sierpnia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Niestety sporo chmur na niebie, ale z dobrych wiadomości to one w poniedziałek dadzą nam trochę odpocząć od opadów, a póki co zostają z nami w centrum, na południu i wschodzie kraju. Najchłodniej dzisiaj w okolicy Zakopanego zaledwie 15 stopni, ale już w takim Szczecinie prawdziwe lato, prawdziwe wakacje, nawet 26.
12: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
13: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Jezu, uwielbiam. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z, 17 minut po godzinie 13. A też tak macie, że zawsze przed wakacjami musicie kupić sobie jakąś książkę, żeby było co czytać na leżaku? Jeśli tak, to gorąco wam polecam książkę Agent, moja prawda o lewym pieniądzach i manipulacji. Razem z Cezarem Kucharskim, który przecież stoi za sukcesem Roberta, napisał nasz kolega z redakcji, dziennikarz Radia Z, Krzysztof Pyzia. A ja pytałam was o to, gdzie zabralibyście lewego w jego ostatnie dni wakacji? 321-321-321. Halo, dzień
1: moje
0: dobry.
1: Moje dzieci mówią, mamo, my weźmiemy lewego na boisko i będziemy grać z nim w piłkę, a ty zrobisz najlepszą pizzę i babeczki, żebyśmy mogli je później wszystkie zjeść.
0: Weźcie mnie ze sobą, błagam, szczególnie na te babeczki. Kto jeszcze? Dzień dobry.
2: Ja bym Roberta Lewandowskiego zabrał na grzybobranie. Trochę się grzyby już zaczynają. Aha. Chyba nigdy w życiu nie zbierał grzybów. To by miał okazję trochę pochodzić po lesie i trochę na łonie natury pobyć.
0: No pewnie, fajnie, zamieni trawę na torf. Książki już do was lecą, a numer 321-321-321 zostawiamy do waszej dyspozycji i zdradzę wam tak między nami, że on się przyda tuż po 14.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamo, chcę pić!
7: Dzień dobry!
6: Chcę pić!
7: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
7: Już kupuję! To najlepszy wybór?
8: Na 100%!
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz?
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%!
9: Dziękuję!
8: Na zdrowie!
10: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i

0: hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i go! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
9: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jasiek Piwowarczyk i Halo Hiss to nowe Radio Z. To jest nasza nowość. 35 minut po godzinie 13. Mam nadzieję, że doskonale o tym wiecie, że nie trzeba wcale jechać na drugi koniec świata, żeby po prostu dobrze przeżyć wakacje, a jeśli nie, to u nas już niebawem dowody, bo w ten weekend ekipa Radia Z i nasi słuchacze doskonale bawią się na Dolnym Śląsku. Jest aktywnie, jest wystrzałowo. Za moment się z nimi połączymy. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej?
8: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
7: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
8: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Po reklamie.

0: Lau. W Radiu Zet 13 minut do 14.
1: Sponsorem relacji jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: A my ten weekend spędzamy z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Nasza ekipa już po rowerowym zjeździe single trackiem, czyli taką wąską dróżką, na której ledwo mieści się rower. A teraz Kłodzko i tamtejsza twierdza, w której klimat jest podobno wystrzałowy.
2: Kochani, jesteśmy po rowerach, przed raftingiem, przed strzelaniem z prawdziwych pistoletów czarnoprochowych, ale za chwilę wystrzał z armaty, z prawdziwej armaty, którą właśnie załadowaliśmy. Już za moment to usłyszycie. To naprawdę wystrzał. Całowy dzień podczas naszej wycieczki na Dolnym Śląsku z Radiem Z.
3: Achtung, fire!
2: Moi drodzy, wszyscy żyją, wracamy bezpiecznie do radia.
0: Bardzo dziękujemy, to był Kuba Olszewski z redakcji Radia Z i o ten powrót to ja już zaczynam się martwić, bo wiem, że przed naszą ekipą po drodze jeszcze kilka punktów programu, między innymi wizyta w Srebrnej Górze, bo na Dolnym Śląsku jest co robić, zresztą sprawdźcie to sami.
1: Sponsorem relacji był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
3: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety? One bezpowrotnie są stracone.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wakacje, zmiana ciśnienia.
10: Zmiana temperatury, upały.
9: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
10: Jestem zmęczony.
11: Aktywuj się na plusz.
12: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: Kamper spakowany? Jedziemy?
20: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
25: Znowu? Przecież już brałeś.
20: Ale działała za słabo i za krótko.
21: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
26: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
26: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Po reklamie.
27: I już prawie 14 na zegarach. To niedziela, 12 dzień lipca. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Darek Klimczak.
28: Polityczne trzęsienie ziemi w ukraińskim rządzie. Zełenski dymisjonuje premier. Hiszpańska Andaluzja łapie oddech. Wielki pożar już się nie roznosi. Dyskoteka na Pomorzu nie była udana dla 15 kierowców. Posłuchajcie, co się stało.
27: 14.
28: Niespodziewane zmiany we władzach Ukrainy. Decyzją prezydenta Zełenskiego Julia Świrydenko przestaje pełnić funkcję premiera. Zmiany będą też w całym rządzie oraz na stanowiskach w organach ścigania i prokuraturze. Polityczne wydarzenia ostatnich chwil w Ukrainie śledzi specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gosłowski. Miłoszu, skąd takie zmiany w rządzie?
0: Jak przekazał Włodymyr Zełenski, Ukraina gruntownie zmienia całą strategię polityczną, nastawiając się na pracę z kluczowymi partnerami. W rządzie pojawić mają się osoby odpowiedzialne konkretnie za współpracę z poszczególnymi najważniejszymi dla Ukrainy krajami. Wśród tych Zełenski wymienia m.in. USA, Chiny, państwa Bliskiego Wschodu i Polskę, z którą to relacje, jak pisze ukraiński prezydent, potrzebują nowego fundamentu. Zmiany mają wejść w życie jak najszybciej. Na razie nie wiadomo, kto obejmie funkcję premiera i wspomnianych międzynarodowych koordynatorów. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
28: Była już premier, prawdopodobnie zostanie ambasadorką. Hiszpańscy strażacy od obrony przeszli do ataku. Olbrzymi pożar lasu, który w południowej części kraju zabił dotąd 12 osób, jest już pod kontrolą. Poinformował o tym szef rządu Andaluzji. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera doniesienia w tej sprawie. Marcinie, to kiedy uda się ugasić ogień?
1: Przed strażakami jeszcze wiele dni wytężonej pracy. To, że w tej chwili ogień się nie rozprzestrzenia, sprawiła łaskawsza aura. Dzięki temu możliwe było przejście do natarcia i tłumienie ognia, mówił Antonio Sanz, szef lokalnej służby kryzysowej. Wielki atak na cały pożar, który przeprowadziliśmy dzisiaj, pozwala nam na podjęcie bardzo ważnej i tak wyczekiwanej decyzji o tym, że już 600 osób z 1600 ewakuowanych może wrócić do swoich domów. Ogień objął blisko 7000 hektarów. Około 20 osób ciągle uważa się za zaginione. Marcin Friedrich, Radio Z.
28: Kilka osób spośród ofiar to mogą być obcokrajowcy. W wielu przypadkach identyfikacja zwłok możliwa jest jedynie na podstawie badań genetycznych. Zatrzymanych 14 pijanych kierowców i jeden pod wpływem amfetaminy. Taki jest bilans przeprowadzonej minionej nocy na Pomorzu akcji Dyskoteka. Najbardziej pijany był 19-latek z Kościerzyny, który jechał mając prawie 2,5 promila. 2 promile miał kierowca zatrzymany w Lęborku. Z kolei w Tczewie policjanci zatrzymali kierowcę po amfetaminie. Koncert, festiwal, wielkie emocje, ale też ryzyko, że zamiast dobrej zabawy zostaniemy z pustym portfelem. Bilety na największe wydarzenia potrafią kosztować setki złotych. Policja ostrzega, aby przed oszustami i radzi, aby kupować je tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, bo wtedy w razie odwołania imprezy można otrzymać zwrot pieniędzy. Ariadna Wałęga, rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, mówi, że w innych przypadkach może to być trudne.
2: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
28: Wałęga przypomina, że przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak przy większości zakupów online.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: Dzisiaj tych miejsc z temperaturą poniżej 20 stopni niestety jest całkiem sporo. Dobra wiadomość jest taka, że jutro poniżej 20 będzie jedynie w okolicy Zakopanego. Tak to dużo cieplej. Około 24-5 w centrum. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam nawet 28. W poniedziałek te deszczowe chmury zostaną jedynie w centrum i na wschodzie kraju.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
27: 4 minuty po godzinie 14 i Modern Talking Yomaha Yomaso w Radiu Z.

Manson i Juliet w radiu za 14 minut po godzinie 14, a u was w domu też słychać takie zdania? A, bo ty mnie już nigdzie nie zabierasz, bo już nigdzie razem nie wychodzimy. Jeżeli tak, to dajcie głośniej, bo mam dla was zaproszenia do kina i będzie problem z głowy, po prostu. W piątek do kin wchodzi Odyseja, to jest najnowszy film Christophera Nolana. Pamiętacie Interstellar? No to też on to właśnie reżyserował, zresztą każdy jego obraz to wielki kinowy hit. A tym razem na ekranie pojawią się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, sami piękni i utalentowani ludzie. Zaproszenia czekają, czekam na wasze telefony, więc zadzwońcie do mnie i odpowiedzcie na pytanie, jaka niespodziewana historia wydarzyła wam się w podróży? Powtórzę, jaka niespodziewana historia wydarzyła wam się w podróży? Telefon do mnie to 321-321-321, a na wasze zgłoszenia czekam do 14.30. Teraz o tym, że lato niby stygnie, ale spokojnie, spokojnie. Długoterminowe prognozy są takie, że upał jeszcze sobie o nas przypomni. Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: jak na dyskotece, na szkolnej kolonii ATC w Radiu Z 22 minuty po godzinie 14. Czytam właśnie o wielkiej aferze po ślubie Taylor Swift w Nowym Jorku. Taki pan artysta zwęszył biznes i tuż po tym wielkim weselichu gwiazdy pozbierał z ulic śmieci. Niedopałki, nakrętki, słomki. Zapakował to wszystko elegancko w pudełka. Wystawił na sprzedaż po $25 za sztukę i rozeszło się wszystko jak świeże bułeczki. Taka pamiątka z wesela gwiazdy. U nas to się po prostu nazywa system kaucyjny i naprawdę też można zarobić.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Mamo, chcę pić!
15: Dzień dobry!
14: Chcę pić!
15: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
16: Pewnie plusz?
14: Tak, chcę plusz!
15: Już kupuję! To najlepszy wybór?
16: Na 100%!
17: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
16: Plusz?
17: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
16: Na 100%!
17: Dziękuję!
16: Na zdrowie!
18: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
23: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
22: To ty nie jedziesz pociągiem?
23: No nie.
22: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
23: Coś tam słyszałem.
22: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
23: Naprawdę?
22: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
23: Ale autem to chyba szybciej.
22: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
23: Przekonałaś mnie.
22: Przekonaj się, że koleją się opłaty.

0: Kto grał razem ze mną na tej niewidzialnej perkusji? Fajnie, fajnie, Toto. Honda Line w Radiu Set 20 minut do godziny 15. I za chwilę wrócimy. Albo i teraz wrócimy, tak jest. Radio lubi zaskakiwać, Radio Z też takie jest. Nawet jak do urlopu daleko u was, to my robimy co w naszej mocy, żeby te wakacje, żebyście mogli poczuć te wakacje. I mamy teraz dla was podwójne zaproszenia do kina na najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja. Premiera już w najbliższy piątek. To jest film z gwiazdorską obsadą. Zagrał tam m.in. Tom Holland, żona Toma, czyli Zendaya, która, jak słyszałam w wywiadach, poradziła sobie całkiem nieźle, nawet lepiej niż jej mąż. Matt Damon też się pojawi. Pytanie moje do was brzmiało tak. Jaka niespodziewana historia wydarzyła ci się w podróży? I gorąco witamy Bartka. Cześć.
1: Cześć, tu Bartek z Lubina. Będąc na safari małym synkiem, niespodziewanie do samochodu przez szybę wsadził nam głowę niedźwiedź i zabrał jego maskotkę.
0: Miało się wcale nie dziwię. Myślę, że niedźwiedź też chciał mieć jakąś pamiątkę z safari. Kto jeszcze? Krzysztof, halo, halo.
2: Cześć, z tej strony Krzysztof z Wrocławia. Moje takie zdarzenie z wyjazdu to, że wszystko spakowaliśmy, rzeczy na wyjazd na całe 3 tygodnie. Karmę dla psa, smycz, wszystko. Odjechaliśmy 150 km i skapnęliśmy się, że nie mamy ze sobą psa. I musieliśmy się wracać. Teraz pierwszy wsiada do auta, mój kochany piesek.
0: Założy się, że ma na imię Kevin. Kevin sam w domu. Panowie, bilety są wasze, bawcie się doskonale. U nas za moment Damiano Dawid. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po reklamie.
14: Hello, I'm Damiano David, and this is Radio Z.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: W końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Po reklamie.
27: Mamy niedzielę, 12 dzień lipca, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Darek Klimczak, dajmy głośniej i posłuchajmy.
28: Zarzut m.in. przygotowania do zabójstwa dla sprawcy ataku na policjantów. Polscy motocykliści pamiętają o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Mamy nową partię, nazywa się Unia Centrum, jej szefową Paulina Henik-Kloska.
27: Piętnasta.
28: Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, aresztowany na 3 miesiące. 29-latek usłyszał 6 zarzutów, w tym przygotowania do zabójstwa. Marcin Friedrich, reporter Radia Z, poznał szczegóły śledztwa, jak mężczyzna wyjaśniał swoje postępowanie.
0: Motywy jego działania nie są do końca jasne. Po zatrzymaniu miał mówić, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy i podsłuchiwany przez służby. Śledczy dokładnie przejrzeli zawartość komputera 29-latka. To, co tam znaleźli, skłoniło ich do postawienia mężczyźnie również zarzutu przygotowań do zabójstwa. Poza tym także czynnej napaści na funkcjonariusza i naruszenia jego nietykalności. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Miał stwierdzić, że nie zna żadnego z policjantów, których atakował. Prokuratorzy wystąpią do biegłych psychiatrów o przebadanie mężczyzny. Marcin Friedrich, Radio Z.
28: Do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura na Ursynowie. Mężczyzna miał 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali. Jeden trafił do szpitala. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało do Łódzka w Ukrainie upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. W drugą niedzielę lipca co roku obchodzona jest rocznica tzw. Krwawej Niedzieli. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Motocykliści odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady, mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
1: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc, więc ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie, wszystko było ok.
28: Według różnych szacunków z rąk ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny mogło zginąć nawet ponad 100 tysięcy Polaków. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia w naszym kraju. Jej przewodniczącą jest ministra klimatu Paulina Henning-Kloska i jednym z wiceprzewodniczących europoseł Michał Kobosko. Unia Centrum chce budować silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum. Jej parlamentarzyści pozostają w koalicji rządzącej. To już ostatni dzień rywalizacji na londyńskich kortach. Przed nami finał panów Wimbledonu. Włoch Jannik Sinner zagra z Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Kto jest faworytem? Pytam Krzysztofa Wilanowskiego z redakcji sportowej Radia Z.
2: Wydaje się, że Jannik Sinner, bilans ich bezpośrednich pojedynków, przemawia zdecydowanie na korzyść Włocha, który z 14 meczów wygrał aż 10. Zwierew nie potrafi znaleźć sposobu na aktualnego lidera światowego rankingu już od blisko 3 lat, ale teraz jest w formie. Do Londynu przyjechał po zdobyciu swojego pierwszego wielkoszlemowego tytułu w karierze. Wygrał Rolanda Garrosa. W finale Wimbledonu spróbuje odebrać tytuł Sinnerowi.
28: Początek tego finału o 17:00. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów w decydującym meczu uległy w Osace w Japonii gospodyniom 2-3. Tym samym po 3 brązowych medalach z rzędu w tym roku Polki kończą Ligę Narodów z niczym.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Wdech, wydech i głowa do góry, bo naprawdę jutro będzie cieplej, prawie wszędzie około 25-26 stopni. Póki co sporo chmur, z nich pada w centrum, pada na południu i nawet na zachodzie możliwe przelotne opady wieczorem, ale tam to lato, 27 stopni. Mateusz Ptaszyński z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ale u nas prognozy dobre, upalne granie, aż do 20, to bez cienia mówienia.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie.

0: będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wakacje, zmiana ciśnienia.
4: Zmiana temperatury, upały.
3: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na plusz.
6: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Po reklamie.

0: mnie.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Marisa Odkochaj. W Radiu ZT jest upalne granie bez cienia mówienia, więc wracamy do niego po wiadomościach o 16, które już za chwilę.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: A, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dzień dobry, w niedzielę 12 lipca. Najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Darek Klimczak. Posłuchajmy.
1: Będą badania psychiatryczne mężczyzny, który ranił wójt Starej Kornicy na Mazowszu. Po śmierci Lindseya Grahama Zełenski mówi, że Ukraina straciła swego przyjaciela. Teren po budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu dostanie nowe życie. Czy mężczyzna, który nożem zaatakował wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu, był poczytalny? Odpowiedź na to pytanie chcą uzyskać prowadzący śledztwo w sprawie brutalnego ataku na Beatę Jerzman. Dlatego 42-latek przejdzie badania psychiatryczne, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski. Chodzi m.in. o to, aby ustalić, czy napastnik rozumiał znaczenie tego, co robi. Ukraiński prezydent żegna amerykańskiego senatora Lindseya Grahama. Ten jeden z największych orędowników sankcji wobec Rosji zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Zaledwie kilka dni temu odwiedził Kijów, mówi reporter Radia Z Miłosz Gosłowski.
2: Ukraina straciła jednego z największych przyjaciół i zwolenników USA. Republikański senator od wybuchu pełnoskalowej wojny wielokrotnie odwiedzał Kijów, wspierał Włodymira Zełenskiego i w USA głośno mówił o konieczności kolejnych sankcji na Rosję. Trzykrotnie został za to nagrodzony ukraińskim odznaczeniem państwowym. Ameryka straciła jednego ze swoich liderów, napisał dziś prezydent Włodymir Zełenski, dodając, że był to zaszczyt współpracować z nim w ciągu ostatnich kilku lat. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Lindsey Graham był senatorem od 24 lat, miał 71 lat. Zamiast szlabanów na przejazdach kolejowych, tunele i wiadukty. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Jak zapowiada Dariusz Klimczak, inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, a także skończyć problemy z korkami.
3: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
1: Nowe obiekty powstaną m.in. w Oławie i pobliskim Wrocławiu, a także w Krakowie, Gdańsku czy Szczecinie. Niszczy je już ponad 35 lat. Teraz jest okazja na jej rewitalizację. Mowa o nieukończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu na Pomorzu. Dziś to betonowa pustynia, częściowo zalana przez wodę. Są jednak plany tchnięcia w to miejsce nowego życia. Może na przykład stać się parkiem przemysłowym, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem Michał Szczupaczyński z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
23: Jest to gigantyczny potencjał gospodarczy i tak przede wszystkim postrzegamy. Dzisiaj funkcjonuje już w podstrefie Żarnowiec 30 firm i z sukcesem można byłoby sprowadzać kolejne, biorąc pod uwagę właśnie fakt potencjału energetycznego oraz tego, że jest to na tyle blisko metropolii, że ten rynek pracy też jest tam dostępny.
24: Część tej elektrowni jest pod wodą. To ona zostanie pod wodą, czy można ten teren osuszyć?
23: Można, ale to jeszcze bym zostawił analizom.
1: A te mają wkrótce ruszyć, tak samo jak konsultacje na szczeblu rządowym. Znamy już wszystkich półfinalistów Mundialu. Posłuchajmy teraz Krzysztofa Wilanowskiego i magazynu mundialowego Radia Z.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Droga do drugiego półfinału tych Mistrzostw Świata wiodła przez dogrywki. Anglia i Argentyna potrzebowały dodatkowego czasu gry, żeby wywalczyć sobie miejsce w gronie czterech najlepszych ekip turnieju. Synowie Albionu po 90 minutach remisowali z Norwegią 1-1. W dogrywce i w całym meczu ich bohaterem został Jude Bellingham, który zdobył dwie bramki. Szczerze mówiąc, to przerasta moje najśmielsze oczekiwania. Jestem pewnym siebie gościem, ale nawet nie śniłem o takich meczach. To świetne uczucie mieć swój wkład w grę i pomagać drużynie, ale nie robię tego sam. To, co robią chłopaki, to jak walczą, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jestem z nich bardzo dumny. Mówił angielski pomocnik. Argentyna w podstawowym czasie gry też 1-1 zremisowała ze Szwajcarią. W dogrywce awans Albiceleste zdali Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Argentyna wygrała 3-1. To był pierwszy mecz Leo Messiego na tym mundialu, w którym nie trafił do siatki. Będzie mógł to zmienić w półfinale, choć przed nim spore wyzwanie. Argentyńczycy zmierzą się z Anglikami, to w środę, a we wtorek w drugim półfinale Francja zagra z Hiszpanami. Przed nami prawdziwa piłkarska uczta.
1: Zanim do tej uczty zasiądziemy, zobaczmy, co dzieje się na drogach. Zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości dla kierowców.
27: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Nie ma na szczęście informacji o wypadkach na polskich drogach, co nie znaczy, że w ogóle nie ma korków czy zatorów, ale wynikają one wyłącznie z prac na jezdni i zwężeń. I tak, jadąc autostradą z Torunia do Gdańska, zwalniacie za Nowymi Marzami, w drugą stronę zatory robią się za Grudziądzem i na wysokości zjazdu Lisewo. Pod Krakowem zatyka się autostrada, na dojazdach do Bramek w Balicach korki są w obie strony. Duży ruch także na czwórce z Legnicy do Wrocławia, najgorzej jest za Kostomłotami. Coś dzieje się na waszej drodze? Dajcie nam znać.
25: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
27: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Wieczorem deszczowo na południu Polski, ale i tam szansa na ładny zachód słońca na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do nawet 24. Tyle będzie w Zielonej Górze i to mówię o wieczorze, o takiej godzinie 19. Na północy za to piękne słońce.
27: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: 6 minut po 16:00, Radio Z, Mateusz Ptaszyński, upalne granie bez cienia mówienia, więc lecimy. Britney Spears teraz.

0: Wielka wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
12: Już kupuję. To najlepszy wybór.
13: Na 100%.
14: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
13: Plusz.
14: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
14: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
15: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas.

0: Reklama.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę za nowego SUV-a od Bike?
3: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wakacje, zmiana ciśnienia.
11: Zmiana temperatury, upały.
10: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
11: Jestem zmęczony.
12: Aktywuj się na plusz.
13: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Po reklamie.

0: Down, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure. No może upalne granie bez cienia mówienia, ale za to z nowościami. Za chwilę najnowsze wiadomości o 17.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą między innymi Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21:25 w TVP1.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Po reklamie.
4: Czas na kolejne niedzielne popołudniowe wiadomości w Radiu ZT. Bez zmian ma dla nas Darek Klimczak.
5: Na Podlasiu upamiętniono Polaków zabitych w obławie augustowskiej przez Sowietów. Mieszkańcy Katowic nauczą się, jak radzić sobie w czasie wojny i powodzi. Od jutra wielkie przemeblowanie w węgierskiej konstytucji. Chce tego premier Madziar. W Gibach na Podlasiu obchodzono dzisiaj 81. rocznicę największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. W obławie augustowskiej w lipcu 1945 roku Sowieci zabili około 600 działaczy polskiego podziemia z okolic Augustowa, Sokółki i Suwałk. Wzgórze Krzyży w Gibach, gdzie trwały uroczystości, jest miejscem symbolicznym. Do dziś nie wiadomo, gdzie złożono ciała zamordowanych w obławie. A dzisiaj na Wołyniu w Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi, mordując nawet kilka tysięcy osób. Obecny w Łódzku szef Sejmowej Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą uważa, że trwający w tej chwili spór Kijowa z Warszawą szybko nie zniknie. Przed nami długi proces, mówił naszemu reporterowi Paweł Kowal.
6: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
5: Według Kowala potrzeba do tego dobrej woli polityków z obu stron oraz świadomości, że z napięć między nami najbardziej cieszy się Rosja. Katowice chcą przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Miasto uruchamia autorski program szkoleń z obrony cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się nie tylko w czasie wojny, ale także podczas powodzi, katastrofy budowlanej czy groźnego wypadku. Czego będą się uczyć i kto poprowadzi te szkolenia? O tym teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
7: Katowiczanie nauczą się, jak bezpiecznie ewakuować siebie, swoich bliskich, a nawet zwierzęta. Jak przygotować plecak ewakuacyjny, gdzie szukać schronienia oraz jak udzielać pierwszej pomocy.
8: Mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza będzie mogła trafić do mieszkańców.
7: Mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Szkolenia poprowadzą 4 organizacje, w tym harcerze i emerytowani żołnierze, którzy pokażą, jak przetrwać w trudnych warunkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: W tym roku Katowice chcą przeszkolić 1000 rodzin. Peter Madziar chce rewolucyjnych zmian w węgierskim systemie politycznym. Premier opowiedział się za wprowadzeniem powszechnych wyborów prezydenckich, odbierając jednocześnie to prawo parlamentowi. Zmiany mają ruszyć jutro. Węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do konstytucji. Jej kluczowym celem jest odwołanie obecnego prezydenta powiązanego z obozem Viktora Orbana. Zmiany w konstytucji mają też ograniczyć kadencję posłów. Ma także powstać urząd do odzyskiwania majątku rozkradzionego przez poprzednią władzę. Poznań jako jedyne duże miasto w Polsce wciąż nie ma roweru miejskiego. O przywrócenie tego programu zabiegali społecznicy, jednak ich projekt ze względu błędów formalnych został odrzucony przez radnych. W zamian przyjęli oni uchwały, aby prezydent miasta przeanalizował, czy i jak rower miejski miałby funkcjonować, mówi przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wierzbicki.
9: Żeby kontynuować tą dyskusję, żeby zobowiązać prezydenta do takich analiz, podjęliśmy inną uchwałę, która myślę, że co do treści jest podobna. Chcemy dyskusji na tym, czy w przyszłym roku przywrócimy poznański rower miejski.
5: Rower miejski został wygaszony w Poznaniu po pandemii w 2022 roku. Powodem był spadek liczby wypożyczeń i wysokie koszty utrzymania tego programu. Pogorszyły się niestety warunki na drogach. W ciągu ostatniej godziny doszło do 2 wypadków. Szczegóły za chwilę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Wiadomość dla kierowców. Zaczynam od województwa świętokrzyskiego, bo tam sporo się dzieje. Są utrudnienia na drodze krajowej 74 z Opatowa do Kielc. W Skorzeszycach zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Z kolei na krajowej 78 w miejscowości Jasionna pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem dachowało auto. Ruch na szczęście bez większych przeszkód. Do problemów spowodowanych przez roboty na drodze dołączyła A1 za Pyrzowicami. Zwalniać w stronę Piekar Śląskich. Czekamy na informacje od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Kolejne wiadomości usłyszycie od Michała Krasuckiego.
0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Jutro ciepło, nawet 30 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Zielona Góra 29, Warszawa 28, Suwałki 26, 21 Zakopane, a 20 w Gdańsku. Mniej nie będzie, za to możliwy deszcz i burze. To w centrum i na wschodzie, no również na południowym wschodzie, więc tam szczególnie uważajcie.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
11: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: 6 minut po 17, upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Może pogoda nie wszędzie dzisiaj dojechała, ale za to artyści do Radia Z. Tak, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię.
12: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
2: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Króla w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Słońce zaszło.
20: Ale energia może zostać.
19: Dlatego myślę o magazynie energii.
20: Dobry kierunek.
19: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
20: Właśnie tak.
19: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
20: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Po reklamie.

0: Ani Fiona w Radiu Z, upalne granie bez cienia mówienia. Wraca po 18:00, za chwilę najnowsze wiadomości. Odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
7: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży.
11: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z w niedzielę, 12 lipca. Najnowsze wiadomości ma dla nas teraz Michał Krasocki, który zaczyna swój dyżur. Witamy.
16: Dzień dobry, zapraszam. Francja wyłącza reaktory jądrowe, winne są ekstremalne upały. Wakacje, czas żniw dla włamywaczy. Podpowiadamy, jak na czas wyjazdu zabezpieczyć dom. I nie najlepsze wieści dla kierowców. Ceny paliw znów w górę.
15: 18.
16: Francja tymczasowo wyłącza 3 reaktory jądrowe i ogranicza moc 8 kolejnych. To efekt ekstremalnej fali upałów w tym kraju. Państwowy koncern EDF podjął tę decyzję, by spełnić restrykcyjne normy środowiskowe. To dlatego, że elektrownie wykorzystują do chłodzenia wodę z rzek i nie mogą odprowadzać jej z powrotem, bo jest ona zbyt ciepła, a to groziłoby katastrofą ekologiczną. Ponad 1/3 Francji jest objęta najwyższym alertem pogodowym, a temperatury w cieniu nierzadko przekraczają 41 stopni. Studentki chodzące na zajęcia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą bezpieczne. Jak wiecie z Radia Z, alarmowały, że są napastowane w drodze na zajęcia w szpitalu. Teraz jest reakcja miasta. Dostałyśmy zapewnienia od urzędników, że będą realne działania, mówi jedna ze studentek Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, Maja Włodarczyk.
17: Dostawić i naprawić oświetlenie. Do końca września pojawiły się tam nowe latarnie w miejscach, gdzie jest szczególnie ciemno, a takie miejsce właśnie jest tam pod wiaduktem. Oraz te latarnie, które tam są malone, raz działają, raz nie, no to miasto obiecuje naprawić.
16: Ma też być zamontowany monitoring. Mamy nadzieję, że to wszystko rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo, bo wiele dziewczyn się bało, dodaje inna ze studentek, Agata Miller.
18: Spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
16: Dodatkowe patrole zapowiedziała też policja. Policja przypomina, pusty dom to okazja. Wakacje to czas wzmożonej aktywności włamywaczy. Przed wyjazdem na urlopy warto poświęcić kilka minut na odpowiednie zabezpieczenie domu czy mieszkania. Co możemy zrobić? Podpowiada reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Przed wyjazdem trzeba dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi. Cenne przedmioty, gotówkę, biżuterię najlepiej przechowywać w sejfie lub zdeponować w banku. Nie zostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o doglądanie posesji, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
20: Regularne opróżnienie skrzynki pocztowej, usuwanie ulotek oraz zwrócenie uwagi na niepokojące sytuacje sprawiają, że dom wydaje się na zamieszkane.
19: Pamiętajmy też o ostrożności w internecie. Nie informujmy w mediach społecznościowych o planowanym wyjeździe ani nie publikujmy relacji na żywo z wakacji. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Zdjęciami w sieci najlepiej podzielić się dopiero po powrocie do domu. O kilka groszy pójdą w górę w najbliższych dniach ceny paliw. Wskazują na to ceny hurtowe. Na światowych giełdach wielka niewiadoma, co stanie się z cenami ropy po tym, jak Iran na nowo zamknął cieśninę Ormus. Więcej powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Przed weekendowym zaostrzeniem sytuacji, ale już w obliczu ponownych ataków, giełda reagowała spokojnie.
13: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
4: Jak mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl, teraz głównie chodzi o zasady i opłaty za przepływ cieśniną Ormus i przyszłość tego szlaku handlowego. Na teraz prognozuje, że ceny będą rosnąć, ale nie radykalnie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Mowa o średnich cenach benzyny na poziomie 6,85 zł, diesla po 7 zł za litr. A już teraz najnowszy raport z dróg. Zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Na początek Dolnośląska A4 w Kątach Wrocławskich zderzyły się 3 osobówki. Nikomu nic się nie stało, ale po tym wypadku lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Teraz Mazowsze i Krajowa 19. W Kuskach to na trasie Siemiatycze-Sernaki zderzyły się 3 auta osobowe. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna. Wahadło na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Złotniki Kujawskie zderzyły się 3 auta osobowe. Utrudnienia mogą potrwać do 20. 321-321-100. Dzwońcie, jeśli to na waszej trasie są utrudnienia. Kolejne informacje z dróg za godzinę.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
15: A zbliżający się wielkimi krokami nowy tydzień przeniesie temperatury nawet momentami powyżej 30 stopni, ale to głównie na zachodzie Polski. Widzę, że jutro nawet 30 stopni to Gorzów Wielkopolski. W czwartek, piątek to nawet 32 stopnie nas tam czekają. Zresztą w całym kraju ma być ciepło, nawet nad morzem w końcu 25 i słońce.
22: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
23: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: 5 minut po 18, Mateusz Ptaszyński, dzień dobry, upalne granie bez cienia mówienia, więc gramy, nie gadamy.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
18: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
17: To ty nie jedziesz pociągiem?
18: No nie.
17: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
18: Coś tam słyszałem.
17: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
18: Naprawdę?
17: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
18: Ale autem to chyba szybciej.
17: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
18: Przekonałaś mnie.
17: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian,
19: a
17: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
17: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
17: No.
20: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Namożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteria kręci wszędzie.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: RD Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.

0: Back, babe, w Chapel Roll. Pamiętam, jak szaleliśmy za tym kawałkiem jakiś czas temu. Upalne granie wraca po 19 po wiadomościach Radio Z.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Po reklamie.
14: To Radio Z, zbliża się 19. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotował i przedstawi Michał Krasucki.
15: Będą nowe sankcje. Unia Europejska odpowiada na bezprawie Rosji. Potężny pożar na słynnej wyspie Chorwacji. Ponad 200 strażaków walczy z ogniem. Przeszły badania lekarskie. 280 koni dopuszczonych na trasę do Morskiego Oka.
14: 19.
15: Unia Europejska zaostrza sankcje wobec Moskwy. Już jutro unijni ministrowie spraw zagranicznych nałożą kolejne restrykcje na Rosję. To w związku z bezprawnym przetrzymywaniem ukraińskich cywilów oraz jeńców wojennych. Według zweryfikowanych danych ONZ Rosja więzi obecnie co najmniej 1800 cywilów. Ukraińskie dane mówią o nawet 20 tysiącach osób. W jutrzejszych obradach w Brukseli weźmie udział szef polskiej dyplomacji. Polski alarm smogowy zapytał ponad 1500 gmin w Polsce, jakich zmian chciałyby w programie Czyste Powietrze. Alarm chce, by z wniosków z tych ankiet skorzystał teraz resort klimatu i środowiska w czasie reformy programu. Dane zebrane z samorządów potwierdzają, że zainteresowanie programem Czyste Powietrze po zmianach praktycznie nie istnieje. Gminy zaproponowały konkretne rozwiązania, mówi Radio Z Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
16: On na audyt energetyczny, umożliwienie częściowej termomodernizacji budynku, skrócenie wymogu posiadania
13: budynku przez 3 lata po to, żeby można było partycypować w programie Czyste Powietrze. Brakuje uproszczenia dokumentacji, skrócenia czasu rozpatrywania wniosków czy przyspieszenia wypłat dotacji.
15: Szczegóły dotyczące tego, jakie dokładnie zmiany proponują samorządy, są na internetowej stronie Polskiego Alarmu Smogowego. Ponad 200 strażaków walczy z groźnym pożarem na chorwackiej wyspie Korczula. Ogień, który wybuchł w sobotnie popołudnie, utrzymuje się teraz w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Do akcji skierowano 72 wozy gaśnicze, 4 samoloty oraz dodatkowe siły z kontynentu. Dwóch strażaków odniosło lekkie obrażenia. Choć sytuacja rano się poprawiła, służby zalecają kierowcom omijanie drogi krajowej między Vela Luka a Korczulą. Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. Tylko 3 z prawie 300 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów. Co stanęło na przeszkodzie i w jakiej kondycji są zwierzęta, o które od lat toczy się spór? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Lekarze weterynarii, którzy komisyjnie badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w świetnej kondycji. Jedyne, co można im zarzucić, to to, że nie dbają o linię.
17: Część z nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
16: Mówił mi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni, które w sezonie ciągną wozy z turystami. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że konie z Morskiego Oka są poddane najbardziej rygorystycznemu nadzorowi weterynaryjnemu w Polsce. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Od lat nie cichnie spór o ich pracę. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. A teraz sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Raport z dróg zaczynamy od drogi krajowej nr 81 na Śląsku. W Pawłowicach osobówka wpadła do rowu. Ruch w kierunku Żor odbywa się tylko lewym pasem. Kierowcy alarmują o wypadku w miejscowości Dzierzgów w Łódzkiem. To A2. Korek w kierunku Warszawy ma już ponad 2 km. Klasycznie przez prace drogowe postoicie na wylotówce z Łomianek, a jeśli jedziecie A1 do Gdańska, to drogowców napotkacie przed miejscowością Rulewo. Cierpliwość przyda się także kierowcom na A4 na węźle Kostomłoty. Dzwońcie, jeśli na waszej drodze są utrudnienia, przekażemy innym.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Dziś w nocy w całym kraju powyżej 10 stopni, także noc będzie ciepła, ale bez jakichś tropików, maksymalnie 14 stopni. Tyle pokażą termometry na przykład w Koszalinie, a Gdańsk, przepraszam, jeszcze 15 nawet. 14 za to w Warszawie, 12 w Krakowie, 11 Katowice, to najchłodniejsze miejsca. Deszcz w Zakopanem i Rzeszowie.
21: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: 5 minut po 19, upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Więc ja już nic nie mówię, tylko puszczam Nelly Furtado, Say It Right. Teraz Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
4: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
3: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
4: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
5: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajki.

0: zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
6: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u Ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Słońce zaszło.
17: Ale energia może zostać.
16: Dlatego myślę o magazynie energii.
17: Dobry kierunek.
16: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
17: Właśnie tak.
16: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
17: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
18: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
3: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety, one bezpowrotnie są stracone.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór
10: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz!
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
24: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
25: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
26: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
29: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
28: Ci panowie z Media Expert.
29: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
30: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
31: To jest Radio Z, niedziela, 12 lipca. Z nami jest Michał Krasucki. Czas na wiadomości. Zapraszamy.
32: Warszawa znów zatrzyma się na chwilę. Wkrótce rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Donald Trump ogłasza, cieśnina Ormus jest ponownie otwarta. Koncertowe ABC. Posłuchajcie, jak nie dać się oszukać przy zakupie biletów.
31: 20.
32: Stolica przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym momentem będzie 1 sierpnia, gdy o 17 Warszawa zatrzyma się podczas godziny W. Nic nie zastąpi spotkania z człowiekiem, który sam przeżył tamte wydarzenia, mówi Bogdan Bartnikowski ze Związku Powstańców Warszawskich.
0: 82. rocznica. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy, uczestnicy powstania, patrzeć na Warszawę. Szczególnie istotne dla nas teraz jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami.
32: Najważniejszym elementem początku przygotowań było podpisanie apelu powstańców, w którym uczestnicy zrywu z 44 roku zwracają się do Polaków o godne uczczenie rocznicy. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla żeglugi międzynarodowej, oświadczył prezydent USA Donald Trump, pytany przez CNN o informację Teheranu, że ten zablokował morski szlak. Jest otwarta. Wczoraj w nocy zbombardowaliśmy ich do cna. To bardzo, bardzo źli i chorzy ludzie. Przez ostatni dzień prowadziliśmy z nimi rozmowy. Wczoraj zgodzili się na porozumienie. Idealne dla nas. Żadnej broni jądrowej, żadnego tego, żadnego tamtego, żadnego niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem opuścili salę i w ciągu godziny wysłali drona na statek. Powiedziałem, jesteście chorzy, jesteście chorymi ludźmi. To już drugi raz w ciągu miesiąca, kiedy Trump osobiście ogłasza otwarcie cieśniny. Poprzednio zrobił to w czerwcu po podpisaniu krótkotrwałego zawieszenia broni. Nielegalna migracja na kanale angielskim z nowym rekordem. Brytyjskie media informują, że na pokładzie jednej z łodzi, która dopłynęła do wybrzeży Anglii, znajdowało się aż 128 osób. Poprzedni rekord z września ubiegłego roku wynosił 125 osób. Brytyjskie MSZ podkreśla, że przemytnicy ludzi są coraz bardziej bezwzględni i umieszczają na łodziach coraz więcej osób, co zwiększa szanse na zatonięcie jednostek. Od początku roku do Wielkiej Brytanii przez kanał dostało się ponad 12 tysięcy migrantów. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
1: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
32: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest to często niemożliwe. Teraz już kolejny dziś raport z dróg. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Cztery osobówki zderzyły się w okolicach węzła Krapkowice. To opolski odcinek A4 jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Na tym samym węźle doszło do kolejnego wypadku, o czym alarmujecie, dzwoniąc na czerwony telefon Radia Z.
3: Autostrada A4 w kierunku Katowic, 248 km. Był wypadek na lewym pasie przed węzłem na wysokości węzła Krapkowice. Także jest korek.
32: W miejscowości Odrowąż osobówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Katowic i Wrocławia jest całkowicie zablokowany. 321-321-100. Dzwońcie, jeśli to na waszej trasie są utrudnienia. Kolejne informacje z dróg za godzinę.
4: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: Przed nami raczej spokojna noc, chmur będzie sporo, miejscami pokropie, a na północnym wschodzie może nawet zagrzmieć. Jeśli wybieracie się wcześniej rano w trasę, na południu kraju warto uważać, lokalnie pojawią się mgły. Temperatury przyjemne, od około 10 stopni do 18 maksymalnie.
4: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: I już 24 na zegarach. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z. Wiadomo, Erasmus, chłopaki z północy, a grzeją jakby byli z Włoch.

To jest Radio Z i artystka, za której zdrowie trzymamy kciuki aż do bólu. I to da efekt, jestem przekonany. Celine Dion, That's the way it is, 20:15 na zegarach. Szanowni Państwo, niedzielny wieczór, a tu o robocie, ale o takiej. Jeżeli macie profil na social mediach i znajomi mówią, o jaki super, no to jest dla Was szansa, bo się kręci robota w powietrzu za 22 tysiące złotych. Praca z kamerą, codzienny kontakt z królem, no naprawdę brzmi bardzo atrakcyjnie. A szczegóły za chwilę w Zetce. Wcześniej Kuba i Kuba, stygnie lato.

0: To Imagine Dragons, Believer w Radio Z, 25 minut po 20. Obiecałem wam super pracę, no to teraz szczegóły. Król Karol III szuka człowieka do nagrywania i montowania filmów z życia rodziny królewskiej. Pensja 22 tysiące złotych miesięcznie. No i wszystko brzmi świetnie, dopóki nie zaczniesz się zastanawiać, co się dzieje, kiedy coś pójdzie nie tak. No nie wiem, nie dotrzymasz terminu montażu, internet zwolni i film wrzuci się pół godziny później. Czy wtedy jest rozmowa dyscyplinująca, jakiś program naprawczy, nie wiem, tydzień w lochach zamkowych, czy od razu sesja manicure z królewskim katem? Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słońce zaszło.
4: Ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w Radio Z za 19 minut 21, a przed nami piosenka, która powstała w wyniku podróży do pracy i okazuje się, że praca jednak się do czegoś przydaje. George Michael, autor tej piosenki, opowiadał, że jak miał 17 lat, pracował jako DJ w restauracji, no i jechał do tejże pracy i coś mu tam śmigało w głowie melodycznie. Okazało się, że to Careless Whisper. Dzisiaj znamy to wszyscy. No i posłuchamy w Zetce.

0: Ależ ona umie w śpiewanie Adele, Rolling in the Deep w Radiu Z. 5 minut, a nawet 4,5. Tyle pozostało do 21. Do wiadomości. Moi drodzy, jest niedziela, niedzielny wieczór, powroty do domów, wyjazdy na kolejne turnusy. Ale bardzo proszę, uważajcie, a przynajmniej posłuchajcie naszej wiadomości z dróg.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, to Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia.
8: Zmiana temperatury, upały.
7: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
8: Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na plus.
10: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, niedziela, 12 lipca, dochodzi 21. Teraz wiadomości. Michał Krasucki.
17: Kierowcy, dajcie głośniej, to niespokojny wieczór na polskich drogach. Na Bliskim Wschodzie znów wymiana ognia, ceny paliw pójdą w górę. Zagrożenia zdrowia publicznego jest nowa usługa w mObywatelu.
0: Dwudziesta pierwsza.
17: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 969 w Krośnicy na Opolszczyźnie. Samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uderzył w drzewo, mówi Radiu Z Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
18: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 76-letniego mężczyzny.
17: Uwaga, droga jest całkowicie zablokowana. Więcej o utrudnieniach na drogach tuż po wiadomościach. Amerykańskie wojsko w nocy zaatakowało 140 celów irańskich w odwecie za ostrzał statku handlowego w rejonie Ciśniny Ormus. Iran też odpowiedział ostrzałem. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że kluczowa cieśnina dla handlu ropą jest zamknięta do odwołania. Donald Trump zaprzecza. Kluczowa dla cen ropy będzie reakcja rynku po weekendowym zamknięciu. Na teraz szokowej reakcji nie spodziewają się analitycy rynku paliw.
19: Wojna wraca i chyba to jest taka najkrótsza diagnoza tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co rzutuje, chociaż paradoksalnie mniej niż powinno, na rynek ropy. Jest taka cały czas nadzieja, że w krótkim czasie uda się jakoś tę sytuację unormować czy znormalizować przepływ ropy przez cieśninę Ormus.
17: Mówi Jakub Bogucki, analityk z portalu epetrol.pl. Z perspektywy stacji w Polsce na początku nowego tygodnia spodziewane są kilkugroszowe podwyżki. Dla benzyny do poziomu 6,85 zł, a dla diesla do średnio 7 zł za litr. Prawie 300 zgłoszeń do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. 90% z tych zgłoszeń zakończyło się interwencją, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
20: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
17: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie śmieci, a specjalne pułapki na motyle brudnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
21: Gąsienice wiosną żerują w koronach drzew i mogą doprowadzić do zamierania setek hektarów lasów. Aby tego uniknąć, leśnicy szacują, jak duże to może być zjawisko na podstawie liczebności motyli, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
22: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
21: Leśnicy apelują, aby nie zbierać i nie niszczyć foliowych pułapek. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Teraz jeszcze więcej informacji z dróg. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Służby przywróciły ruch na autostradzie A4 pod Krapkowicami, gdzie doszło do kolizji czterech samochodów osobowych, a także pod Odrowążem, gdzie auto uderzyło w bariery. Ruch powoli powinien wracać do normy. Natomiast w pobliżu węzła Legnica Wschód na Dolnym Śląsku płonie auto osobowe. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany. 3 godziny mogą potrwać utrudnienia po wypadku na S8 Wódzkiem w miejscowości Sięganów. To na trasie Łask z Duńska Wola Wschód. Dostawczak uderzył w bariery ochronne. 2 osoby zostały ranne. 1 pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Telefon do nas zawsze warto mieć pod ręką.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Szerokiej drogi.
23: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
24: Poniedziałek, tak lubiany, przyniesie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami popada, a na wschodzie możliwe są burze i lokalnie silniejszy deszcz. Temperatura od około 20 stopni nad morzem do 28 na południowym zachodzie kraju. No to prawie jak latem.
23: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Dobry wieczór, 21:04 na zegarach. To jest Radio Z i Evanescence. Na początku grzecznie, a później wiadomo, jak to dziewczyny. Hubert Radzikowski, witajcie.

to jest Radio Z, a wy proszę już nie sprzeczajcie się. Ta piosenka, tak, ma 26 lat. Sonic, It Feels So Good. Ja wiem, że tego nie słychać, ale tak to już jest. A swoją drogą, to jeżeli narzekacie na to, że to lato, a szczególnie lipiec, to bardziej lipcopad niż wakacje życia, to wtedy, kiedy Sonic śpiewała It Feels So Good, czyli w roku 2000, lato też było bez rekordowych upałów i wielu mówiło, że nic z tego nie będzie. No, i jaki hit został, także... Bądźcie ludźmi głębokiej wiary. Bledka, 2 dni z nami, to jest Radio Z, 21:16.

0: 21:24. Felix Jen i Sophie Ellis Baxter, Ready for Your Love w Radiu Z. Mój syn zdecydował wyjechać nad morze. No i pewne rzeczy się nie zmieniają. Mówi, że jak już tylko wsiadł do pociągu, to już mu się zrobiło zimno. Ale spokojnie, synku, zajedziesz na miejsce, to jutro jak przygrzeje 21, a pojutrze 22 stopnie, to docenisz fakt, że są miejsca, gdzie człowiek się nie poci.
1: Reklama. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wakacje, zmiana ciśnienia.
4: Zmiana temperatury, upały.
1: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na plus.
6: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z.

Aż to jest impreza, ma piosenka Maroon 5, This Love. A propos imprez, to dzisiaj mogą być huczne, bo świętuje na przykład Vinicius Junior. Tak, ten, który odpadł razem ze swoją drużyną Brazylii. No, z mistrzostwa odpadł, ale urodziny to urodziny, nie?

ale to jest dobra piosenka. Michał Szpak, Maj w Radiu Z. Za 17 minut będzie 22. Wyobraźcie sobie, że miliony dolarów postawiono na to, czy Cristiano Ronaldo popłacze się po porażce z Hiszpanią. No i najlepsze jest to, że później siedzieli dorośli ludzie przed monitorami i analizowali jego twarz klatka po klatce. O, panie sędzio, tu w 47 sekundzie w lewym oku wilgoć się pojawia. Nie, to tylko odbicie reflektora. Matko i córko, powiem wam, że gdyby tak 20 lat temu ktoś powiedział mi, że kiedyś będą eksperci od łez Cristiano Ronaldo, to uznałbym go za wariata, ale dzisiaj to za chwilę może być już normalna gałąź gospodarki.

0: Czasami to my nawet wiemy, że to, co się do nas mówi, to małe kłamstewka. Ale je lubimy i powinny być. O tym śpiewają państwo z Fleetwood Mac, Little Lies w Radiu Z. Za chwilę sama prawda. Wiadomości Radia Z. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Po reklamie.
0: W niedzielę, 12 wieczór lipca, słuchacie Radia Z i bardzo dobrze, Michał Kasucki jest z nami. Teraz będą wiadomości.
8: Samochód wypełniony bronią pod francuską synagogą ruszyło pilne śledztwo. Niemcy kupują drony dla ukraińskiej armii, mowa o 50 tysiącach maszyn. Za godzinę rozpoczną się poważne utrudnienia na ekspresówce na Słowacji, tuż za polską granicą.
0: 22.
8: Na początek jednak pilna informacja z Tajlandii. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w stolicy kraju Bangkoku. Więcej o tej sprawie w wiadomościach Radia Z o 23. Francuska prokuratura wszczęła pilne śledztwo po odkryciu skradzionego samochodu pełnego broni. Pojazd zaparkowany był nieopodal synagogi w miejscowości Sarcel koło Paryża. Z okolicznych budynków służby ewakuowały 300 osób, a saperzy zabezpieczyli znalezioną w środku broń długą, krótką oraz magazynki z amunicją. Sprawcy na razie nie zostali zidentyfikowani. Francuskie MSZ podało, że od początku roku udaremniono już 3 zamachy terrorystyczne. Niemiecki rząd sfinansował zakup 50 tysięcy dronów kamikadze dla Ukrainy, podaje Reuters. Bezzałogowce produkowane są przez jedną z ukraińskich firm. Maszyny wyposażono w amerykańskie oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję. Kontrakt opiewa na blisko 90 milionów euro. Jak podaje agencja, jest to jedno z największych zachodnich zamówień na drony dla Kijowa. Część maszyn już trafiła na front. Słuchacie wiadomości Radia Z. Hałas w Warszawie jest coraz bardziej zauważalnym problemem. Na podstawie danych z 2022 roku szacuje się, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu dotyka 3% mieszkańców stolicy. Aby wskazać miejsca najbardziej narażone, stolica kolejny raz stworzy strategiczną mapę hałasu. Największy jest przy głównych arteriach komunikacyjnych, mówi Magdalena Rawicka Polnik z Biura Ochrony Środowiska Warszawy.
9: Strategiczna mapa hałasu powstaje jako model obliczeniowy i jest wykonywana przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Model jest dodatkowo kalibrowany przy pomocy pomiarów w terenie. Analizowany jest hałas z głównych źródeł ruchu drogowego, kolejowego, tramwajowego.
8: Nowa mapa ma być opracowana do czerwca przyszłego roku. Opracowanie obejmuje cały obszar Warszawy oprócz lotniska Chopina, gdzie prowadzone są oddzielne analizy. Uwaga, jadący autem do Austrii, Włoch czy Chorwacji, w ogóle na południe. Czekają Was spore utrudnienia na polsko-słowackiej granicy. Za godzinę Słowacja zamknie autostradę D3 za przejściem granicznym w Zwardoniu. Największe problemy będą mieć kierowcy ciężarówek. O objazdach powie nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Zamknięty zostanie odcinek Świercinowiec z Kalite. To ponad 13 kilometrów. Ruch zostanie skierowany na drogę krajową I-12, co może wydłużyć podróży nawet o kilkadziesiąt 90 minut, informuje młodszy aspirant Bogusław Rosa z Policji w Żywcu.
11: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
10: Dla kierowców ciężarówek oznacza to konieczność wyboru innych tras przez Cieszyn i Czechy albo przez przejścia graniczne w Małopolsce, między innymi Fyżnem. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Ten odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do 17 sierpnia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro towarzystwo chmur zapewnione, ale będą też przejaśnienia, rozpogodzenia, miejscami popada, a na wschodzie możliwe burze i lokalnie intensywny deszcz. Temperatury od około 20 stopni do nawet 28 na południowo-zachodniej części kraju. No to tam fajnie byłoby być. Albo z Zetką, tak jak teraz. 3 minuty po 22. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. O, Pitbull i Krystyna są. Cześć, cześć, cześć.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

To jest Radio Z i Luz, kwadrans po 22. One Republic, All the Right, Moves, a już za moment Tame Impala. No i wyobraźcie sobie, że dla jednych i drugich wakacje oznaczają to samo. Żadnego odpoczynku, robota, bo i One Republic, i Tame Impala spędzają lipiec głównie na scenie. Ryan Tedder i ekipa jeszcze niedawno grali w londyńskim Hyde Parku, a Kevin Parker z Tame Impala jest właśnie w środku amerykańskiej części trasy Dead Beat Tour i koncertuje, między innymi w Atlancie. No więc wygląda na to, że u tych panów zamiast leżaka i drinków z palemką, no to trzeba się spodziewać zapoconych garderób, lotnisk i kolejnych koncertów. No i z jednej strony można im współczuć, ale z drugiej strony oni to robią w szczytnym celu, wiecie? Dla swoich księgowych.

0: To Roxette i Sleeping in My Car w Radiu Z. To jest piosenka, która powstała trochę ze złości, bo Per Gessle stwierdził, że nowa płyta Crash Boom Bang nie ma pazura i trzeba coś napisać. No i w godzinę napisał tę piosenkę, trafiła na album i stała się jednym z największych przebojów duetu. Tak więc, drodzy rodzice, jak już skończą się wakacje i wasza dziatwa wróci do szkoły, to chcąc im po raz kolejny powiedzieć nie rób wszystkiego na ostatnią chwilę, przypomnijcie sobie historię Roxette. Więcej już nie mówię, nie chcę podpaść. Lady Gaga, Abracadabra, już za moment.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacje, zmiana ciśnienia.
4: Zmiana temperatury, upały.
3: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na plusz.
6: Sięgnij po suplement diety Plusz Acti.

0: 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Po reklamie.

Wiele bym dał, żeby umieć ten tytuł wymówić płynnie. Si antes te hubiera conocido. I teraz wszyscy hiszpańskojęzyczni płaczą ze śmiechu. Karol G, o to chodziło. A to już po naszemu. I tutaj całkiem sprawnie. Szum. Kaśka Sochacka w Radiu Z. 22:39. Nie, braw się nie spodziewam. Kaśka na pewno tak.

Ależ to jest genialna piosenka, The Bauza, Magnetic. Jak tak spoglądam na listę Lubię to Radia Z, miejsce 11 z tendencją spadkową. Szanowni Państwo, chyba się z tym nie mogę zgodzić, dlatego też zapraszam na radioz.pl, żeby zagłosować na nich. Pierwsza trójka ma się dobrze. Tame Impala na trzecim, Teddy Swims na drugim, Kygo, Khalid Griffin na pierwszym, a ci panowie doskonale znają smak pierwszych miejsc list przebojów. No i nawet jeżeli z nostalgią pewną to wspominają, to my lubimy do nich wrócić. Myslowic, Sprzedawcy marzeń w Radiu Z.

0: człowiek wyposażony w umiejętność wybitnego śpiewania. Hozier, Too Sweet w Radiu Z. A za chwilę wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Cały czas mamy niedzielę, 12 lipca. Michał Krasucki jest z nami, czyli czas na wiadomości w Radiu Z.
3: Dziesiątki ofiar pożaru w pubie w Bangkoku. Najnowsze informacje na początek. Zmiany na najwyższych politycznych szczeblach. Premier Ukrainy zdymisjonowana. 228 minut zaciętej walki. Znamy nowego mistrza Wimbledonu.
0: 23.
3: Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Muzyk występujący w lokalu zobaczył dym wydostający się z instalacji elektrycznej. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. W internecie krążą nagrania, na których widać ogień ziejący z wejścia do lokalu. Film z tego zdarzenia możecie zobaczyć na radioz.pl. Niespodziewane zmiany we władzach Ukrainy. Decyzja u prezydenta Zełenskiego. Julia Sfyrydenko przestaje pełnić funkcję premiera. Zmiany będą też w całym rządzie oraz na stanowiskach w organach ścigania i prokuraturze. Skąd takie zmiany w rządzie? Polityczne wydarzenia w Ukrainie śledzi specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Kocłowski.
4: Jak przekazał Włodymyr Zełenski, Ukraina gruntownie zmienia całą strategię polityczną, nastawiając się na pracę z kluczowymi partnerami. W rządzie pojawić mają się osoby odpowiedzialne konkretnie za współpracę z poszczególnymi najważniejszymi dla Ukrainy krajami. Wśród tych Zełenski wymienia m.in. USA, Chiny, państwa Bliskiego Wschodu i Polskę, z którą to relacje, jak pisze ukraiński prezydent, potrzebują nowego fundamentu. Zmiany mają wejść w życie jak najszybciej. Na razie nie wiadomo, kto obejmie funkcję premiera i wspomnianych międzynarodowych koordynatorów. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Była już premier, prawdopodobnie zostanie ambasadorką. Warszawa wkracza w finalną fazę przygotowań do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczestnicy powstania jak co roku podpisali apel, w którym zwracają się do Polaków o godne świętowanie 1 sierpnia. Dopóki będziemy żyli i pamiętali, jak się nazywamy, będziemy dawać świadectwo, mówi Anna Stupnicka-Bando, uczestniczka powstania.
5: Bo co innego, jak się czyta coś w książce, a co innego, jak się widzi człowieka, który brał udział, który to przeżywał. Dla młodzieży to jest bardzo ważne na przykład, ale myślę, że dobrze, jak starsi sobie też przypomną, jak to było.
3: W przygotowanym przez Warszawę programie na 1 sierpnia jest wiele uroczystości oraz imprez plenerowych i edukacyjnych. We Wrocławiu powstanie nowy ośrodek dla dzieci krzywdzonych fizycznie i psychicznie, a takich niestety przybywa. W zeszłym roku na Dolnym Śląsku było ich o kilkaset więcej niż rok wcześniej. Dlatego samorząd województwa zgłosił się po pieniądze do Funduszu Sprawiedliwości, mówi pomysłodawczyni projektu Monika Włodarczyk.
6: By wymazywać białe plamy w dotarciu do dzieci, które tej pomocy potrzebują. Ten ośrodek ma być kolejnym elementem w tej całej trudnej mozaice tworzenia pomocy dla ofiar przestępstw, przemocy psychicznej, fizycznej, hejtowi.
3: Ośrodek we Wrocławiu zacznie działać w tym roku. Pomocy znajdzie w nim 200 dzieci. Mała chwila nieuwagi i z wymarzonych wakacji można wrócić z chorą wątrobą. Latem rośnie liczba zakażeń WZWA, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu A. Do zakażenia dochodzi przez skażoną żywność i wodę, a także w wyniku kontaktów seksualnych. Na co uważać i jak się chronić? O tym w materiale reportera Radia Z Szymona Kastelika.
7: Szczególnie narażone są osoby podróżujące do krajów o niskich standardach higieny, gdzie, jak mówi hepatolog Beata Logiewa-Basger, w restauracjach i w hotelach często nie dba się o czystość.
8: No i niestety jest to choroba, która właśnie nazywana jest chorobą brudnych rąk.
7: Najlepszą ochroną są szczepienia. Dwie dawki wystarczą, by się uodpornić. Ważna jest też ostrożność, częste mycie rąk i jedzenie tylko w sprawdzonych miejscach. Warto też uważać w publicznych toaletach. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Objawy to osłabienie, nudności, ból brzucha, brak apetytu, gorączka oraz żółtaczka. Mieszkańcy zdecydują, jak zmieni się ich ulubione miejsce odpoczynku. Katowice szykują wielką metamorfozę Parku Murckowskiego, jednego z najważniejszych terenów zielonych na południu miasta. Zanim jednak ruszą prace, powstaną dwie koncepcje zagospodarowania parku z propozycjami zmian. Najlepsze pomysły wybiorą sami mieszkańcy w konsultacjach, tłumaczy Michał Mendala z Urzędu Miasta.
9: To ma ułatwić mieszkańcom w wyborze tej lepszej koncepcji dla nich. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, jest tam muszla koncertowa, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo.
3: Propozycje dla mieszkańców będą gotowe do września. I jeszcze sport. Lider rankingu tenisistów Włoch, Jannik Sinner, obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. W dzisiejszym finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwierewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów w decydującym meczu uległy w Osace w Japonii gospodyniom 2-3. Tym samym po trzech brązowych medalach z rzędu w tym roku Polki kończą Ligę Narodów z niczym. Krzysztof Białkowski pracuje już nad kolejnym wydaniem wiadomości Radia Z. Zapraszam w jego imieniu już za godzinę. Spokojnej nocy oczywiście z Radiem Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A po tej spokojnej nocy, jak się obudzicie, to będzie sporo chmur nad głowami, ale uspokajam będą też przejaśnienia, rozpogodzenia, no trochę lata się pokaże. I tak z każdym dniem może być coraz więcej. Na razie jednak mówimy o poniedziałku, gdzie miejscami podpada, a temperatury od 20 do 28 stopni. No to jeszcze raz, spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Wakacje, zmiana ciśnienia.
2: Zmiana temperatury, upały.
1: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na plusz.
4: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną falę uderzeń na Iran, podało w komunikacie Centralne Dowództwo USA. Jak przekazano, celem ataków jest jeszcze większe ograniczenie możliwości atakowania przez Teheran statków w cieśninie Ormuz. Wczoraj w nocy i w ciągu dnia Amerykanie przeprowadzili kilka uderzeń na irańskie systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kilku lokalizacjach w rejonie cieśniny Ormuz. Według Teheranu jednym z celów była wyspa Keszm. Strona irańska utrzymuje, że nie odnotowano żadnych ofiar. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła poprzedniej nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Siły Iranu zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie. USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na około 140 irańskich celów wojskowych. Potem Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Teheranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. A na światowych giełdach wielka niewiadoma, co stanie się z cenami ropy po tym, jak Iran na nowo zamknął strategiczną cieśninę. Jak wskazują ceny hurtowe, w najbliższych dniach ceny paliw pójdą o kilka groszy w górę. Więcej na ten temat powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Przed weekendowym zaostrzeniem sytuacji, ale już w obliczu ponownych ataków giełda reagowała spokojnie.
2: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
1: Jak mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw ze Petrol.pl, teraz głównie chodzi o zasady i opłaty za przepływ cieśniną Ormuz i przyszłość tego szlaku handlowego. Na teraz prognozuje, że ceny będą rosnąć, ale nie radykalnie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Mowa o średnich cenach benzyny na poziomie 6,85 zł, diesla po 7 zł za litr. Policja przypomina, pusty dom to okazja, wakacje to czas wzmożonej aktywności włamywaczy. Przed wyjazdem na urlop warto poświęcić kilka minut na odpowiednie zabezpieczenie domu czy mieszkania. Co możemy zrobić? Podpowie reporter Radia Z Mateusz Kudlarczyk.
3: Przed wyjazdem trzeba dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi. Cenne przedmioty, gotówkę, biżuterię najlepiej przechowywać w sejfie lub zdeponować w banku. Nie zostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie zaufanego sąsiada lub członka rodziny o doglądanie posesji, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Regularne opróżnianie skrzynki pocztowej, usuwanie ulotek oraz zwrócenie uwagi na niepokojące sytuacje sprawiają, że dom wydaje się na zamieszkane.
3: Pamiętajmy też o ostrożności w internecie. Nie informujmy w mediach społecznościowych o planowanym wyjeździe, ani nie publikujmy relacji na żywo z wakacji. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: A zdjęciami w sieci najlepiej podzielić się dopiero po powrocie do domu. Katowice chcą przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Miasto uruchamia autorski program szkoleń z obrony cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się nie tylko w czasie wojny, ale także podczas powodzi, katastrofy budowlanej czy groźnego wypadku. Czego będą się uczyć i kto poprowadzi szkolenia, o tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
5: Katowiczanie nauczą się, jak bezpiecznie ewakuować siebie, swoich bliskich, a nawet zwierzęta, jak przygotować plecak ewakuacyjny, gdzie szukać schronienia oraz jak udzielać pierwszej pomocy.
6: Mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza będzie mogła trafić do mieszkańców.
5: Mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Szkolenia poprowadzą 4 organizacje, w tym harcerze i emerytowani żołnierze, którzy pokażą, jak przetrwać w trudnych warunkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W tym roku Katowice chcą przeszkolić 1000 rodzin. Niespodziewane zmiany we władzach Ukrainy. Decyzją prezydenta Zełenskiego Julia Sfyrydenko przestaje pełnić funkcję premiera. Zmiany będą też w całym rządzie oraz na stanowiskach w organach ścigania i prokuraturze. Skąd takie zmiany w rządzie? Polityczne wydarzenia ostatnich chwil w Ukrainie śledzi specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Jak przekazał Władimir Załański, Ukraina gruntownie zmienia całą strategię polityczną, nastawiając się na pracę z kluczowymi partnerami. W rządzie pojawić mają się osoby odpowiedzialne konkretnie za współpracę z poszczególnymi, najważniejszymi dla Ukrainy krajami. Wśród tych Załański wymienia m.in. USA, Chiny, państwa Bliskiego Wschodu i Polskę, z którą to relacje, jak pisze ukraiński prezydent, potrzebują nowego fundamentu. Zmiany mają wejść w życie jak najszybciej. Na razie nie wiadomo, kto obejmie funkcję premiera i wspomnianych międzynarodowych koordynatorów. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Była już premier, prawdopodobnie zostanie ambasadorką. Hiszpańscy strażacy od obrony przeszli do ataku. Olbrzymi pożar lasu, który w południowej części kraju zabił dotąd 13 osób, jest już pod kontrolą. Poinformował o tym szef rządu Andaluzji. Jak długo jeszcze może potrwać całkowite ugaszenie pożaru? Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Przed strażakami jeszcze wiele dni wytężonej pracy. To, że w tej chwili ogień się nie rozprzestrzenia, sprawiła łaskawsza aura. Dzięki temu możliwe było przejście do natarcia i tłumienie ognia, mówił Antonio Sanz, szef lokalnej służby kryzysowej. Wielki atak na cały pożar, który przeprowadziliśmy dzisiaj, pozwala nam na podjęcie bardzo ważnej i tak wyczekiwanej decyzji o tym, że już 600 osób z 1600 ewakuowanych może wrócić do swoich domów. Ogień objął blisko 7 tysięcy hektarów. Około 20 osób ciągle uważa się za zaginione. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: A pożary nie tylko w Hiszpanii. Ponad 200 strażaków walczy z ogniem na chorwackiej wyspie Korczula. Pożar, który wybuchł w sobotnie popołudnie, utrzymuje się teraz w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Do akcji skierowano 72 wozy gaśnicze, 4 samoloty i dodatkowe siły z kontynentu. Dwóch strażaków odniosło lekkie obrażenia. Psy uratowane ze schroniska w Nowym Targu czekają na adopcję. 12 czworonogów przeszło już badania. Teraz są w schronisku w Chełmku koło Oświęcimia. Nasz reporter Szymon Kastelik rozmawiał z jego właścicielem Jarosławem Kołodziejczykiem.
9: Każdy ma tutaj kojczyk dostosowany do swojej wielkości, swojej wagi.
10: No te psy mają swoje problemy zdrowotne, behawioralne.
9: Każdy, kto od nas będzie zabierał psa, dostanie pełną informację o jego stanie zdrowia, o tym, jak należy się nim opiekować. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże.
10: Najważniejsze, żeby to była świadoma adopcja.
9: No tak, przede wszystkim. To jest numer jeden.
0: Chętni do adopcji mogą do schroniska przyjechać i na początek zabrać psa na spacer. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Studentki chodzące na zajęcia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą bezpieczne. Jak wiecie, z Radia Z alarmowały, że są napastowane w drodze na zajęcia w szpitalu. Teraz jest reakcja miasta. Dostałyśmy zapewnienia od urzędników, że będą realne działania, mówi jedna ze studentek Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, Maja Włodarczyk.
1: Dostawić i naprawić oświetlenie. Do końca września pojawiło się tam nowe latarnie w miejscach, gdzie jest szczególnie ciemno, a takie miejsce właśnie jest tam pod wiaduktem. Oraz te latarnie, które tam są malone, raz działają, raz nie, no to miasto obiecuje naprawić.
0: Ma być też zamontowany monitoring. Mamy nadzieję, że to wszystko rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo, bo wiele dziewczyn się bało, dodaje inna studentka Agata Miller.
2: Spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
0: Dodatkowe patrole zapowiedziała także policja. Dwóch pijanych kierowców w jednym samochodzie, to wydarzyło się w Bielsku koło Płocka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pod wpływem alkoholu i z zakazami kierowania pojazdami usiłowali uniknąć kontroli. Jak to możliwe, że obaj kierowali samochodem? Szczegóły tego zdarzenia zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Uwagę patrolu zwrócił samochód z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, przyspieszył, wjechał w boczną uliczkę, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec tej historii, mówi podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji.
4: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
3: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani. Obaj też mieli sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Zatrzymanych 14 pijanych kierowców i jeden pod wpływem amfetaminy to bilans przeprowadzonej poprzedniej nocy na Pomorzu akcji dyskoteka. Najbardziej pijany był 19-latek z Kościerzyny, który jechał mając prawie 2,5 promila. 2 promile miał kierowca zatrzymany w Lęborku. Z kolei w Tczewie policjanci zatrzymali kierowcę po amfetaminie. Warszawa wypowiada wojnę piratom drogowym. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo w najbardziej newralgicznych miejscach stolicy. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Miasto planuje uruchomić 2 odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy w tunelach Wisłostrady, a drugi na moście Poniatowskiego, gdzie obecnie działają fotoradary. Mówi Maciej Dziubiński ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.
6: To jest bardzo ważne, dlatego że na moście Poniatowskiego mamy jeszcze 5 super nowoczesnych i sprawnych urządzeń, które będziemy mogli rozlokować po Warszawie.
5: Dodatkowo miasto kupi 7 nowych fotoradarów. 4 z nich zastąpią stare, już zużyte urządzenia, a 3 kolejne pojawią się w miejscach, gdzie obecnie stoją atrapy. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Stołeczny ratusz chce, by nowe fotoradary zaczęły działać jeszcze w tym roku. Z kolei odcinkowe pomiary prędkości zostaną uruchomione najprawdopodobniej dopiero w roku przyszłym. Poznań jako jedyne duże miasto w Polsce wciąż nie ma roweru miejskiego. O przywrócenie programu zabiegali społecznicy, jednak ich projekt ze względu błędów formalnych został odrzucony przez radnych. W zamian przyjęli uchwałę, by prezydent miasta przeanalizował, czy i jak rower miejski miałby funkcjonować. Mówi przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wierzbicki.
7: Żeby kontynuować tą dyskusję, żeby zobowiązać prezydenta do takich analiz, podjęliśmy inną uchwałę, która myślę, że co do treści jest podobna. Chcemy dyskusji na tym, czy w przyszłym roku przywrócimy poznański rower miejski.
0: Rower miejski w Poznaniu został wygaszony po pandemii w 2022 roku. Powodem był spadek liczby wypożyczeń i wysokie koszty utrzymania programu. Koncert, festiwal, wielkie emocje, ale także ryzyko, że zamiast dobrej zabawy zostaniemy z pustym portfelem. Bilety na największe wydarzenia potrafią kosztować setki złotych. Policja ostrzega przed oszustami i radzi, by kupować wejściówki tylko u organizatorów lub na sprawdzonych portalach. To ważne, bo wtedy w razie odwołania imprezy możemy dostać zwrot pieniędzy. Ariadna Wałęga, rzeczniczka konsumentów z Bielska-Białej, mówi, że w innych przypadkach może to być trudne.
8: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
0: Wałęga przypomina, że przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak przy większości zakupów online. Przypomnieli o śląskiej tożsamości narodowej. Przez Katowice przeszedł Marsz Autonomii. Jego uczestnicy domagali się uznania języka śląskiego i poparli rozpoczęte starania o wpisanie go na listę UNESCO. Przypominali też o potrzebie upamiętnienia tragedii górnośląskiej, czyli zbrodni popełnionych na Ślązakach po II wojnie światowej. A przede wszystkim pokazali, że nie trzeba wstydzić się bycia Ślązakiem. Wśród maszerujących był reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Mamy erbizna bezocy, czyli szanujemy dziedzictwo, jesteśmy dumni z dziedzictwa.
10: Bo każdy Polak musi widzieć, o co walczy Górny Śląsk, nie?
11: A o co walczy?
10: O swoje, wie pan, o swoje.
12: No bo walczymy o język śląski, o Śląsk, no.
0: Marsz Autonomii odbył się już 20 raz. Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. Tylko 3 z prawie 300 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, co stanęło na przeszkodzie, w jakiej kondycji są zwierzęta, o które od lat toczy się spór. O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Lekarze weterynarii, którzy komisyjnie badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w świetnej kondycji. Jedyne, co można im zarzucić, to to, że nie dbają o linię.
13: Część ich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
3: Mówił mi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni, które w sezonie ciągną wozy z turystami. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że konie z Morskiego Oka są poddane najbardziej rygorystycznemu nadzorowi weterynaryjnemu w Polsce. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Od lat jednak nie cichnie spór o ich pracę. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Ponad 60 osób zostało rannych, z czego ponad 20 jest w stanie krytycznym, podały władze. Z relacji świadków wynika, że doszło do awarii zasilania, a następnie... doszło do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z pubu. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Strażacy potrzebowali około pół godziny, by opanować ogień. Teraz USA. Przyczyną śmierci senatora Lindseya Grahama było rozwarstwienie aorty na skutek miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej, podał Urząd Lekarza Sądowego Dystryktu Kolumbii. Wciąż prowadzone są badania toksykologiczne. Ostateczny akt zgonu polityka zostanie wydany po zakończeniu wszystkich badań toksykologicznych i mikroskopowych. Graham zmarł nagle tuż po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Jednym z ostatnich rozmówców senatora był prezydent Donald Trump, który w wywiadach dla NBC i CNN twierdził, że rozmawiał z nim telefonicznie kilkadziesiąt minut przed tym, jak do jego domu przyjechały służby ratunkowe. Trump mówił, że Graham czuł się zmęczony po podróży z Kijowa, ale poza tym nie uskarżał się na nic, dodając, że zwykle gdy źle się czuł, nie wahał się o tym mówić. Senatora Lindseya Grahama pożegnał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach reporter Radia Z, Michał Gosłowski.
1: Ukraina straciła jednego z największych przyjaciół i zwolenników w USA. Republikański senator od wybuchu pełnoskalowej wojny wielokrotnie odwiedzał Kijów, wspierał Włodymira Zełenskiego i w USA głośno mówił o konieczności kolejnych sankcji na Rosję. Trzykrotnie został za to nagrodzony ukraińskim odznaczeniem państwowym. Ameryka straciła jednego ze swoich liderów, napisał dziś prezydent Włodymir Zełenski, dodając, że był to zaszczyt współpracować z nim w ciągu ostatnich kilku lat. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Lindsey Graham był senatorem od 24 lat, miał 71 lat. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, aresztowany na 3 miesiące, 29-latek usłyszał 6 zarzutów, w tym przygotowania do zabójstwa. Jak wyjaśniał swoje postępowanie, szczegóły śledztwa poznał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Motywy jego działania nie są do końca jasne. Po zatrzymaniu miał mówić, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy i podsłuchiwany przez służby. Śledczy dokładnie przejrzeli zawartość komputera 29-latka. To, co tam znaleźli, skłoniło ich do postawienia mężczyźnie również zarzutu przygotowań do zabójstwa. Poza tym także czynnej napaści na funkcjonariusza i naruszenia jego nietykalności. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Miał stwierdzić, że nie zna żadnego z policjantów, których atakował. Prokuratorzy wystąpią do biegłych psychiatrów o przebadanie mężczyzny. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura na Ursynowie. Mężczyzna miał 2 kastety i maczetę, ranił 2 funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali. 1 trafił do szpitala. Drogowcy i policja apelują do kierowców, by ślepo nie ufali nawigacji. To po serii groźnych sytuacji przed tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Wielu kierowców zawracało. Jak tłumaczyli, przegapili zjazd i spanikowali. Problemem jest też nawigacja. Jak mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jedna z